0: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
1: Panie i panowie, dzień dobry.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Czerwony alarm.
3: Ona tu jest.

By było cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło i jasno, by nie stało się nic.

pytanie, że tak. Ja to po twojej wezmę na bark. Z drugiego strzepie ty Piotrek wyszła. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Se do pana chapie, minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów jak do siebie przyjąłby. Później jak z wyroli ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Se do pana chapie.

0: samotnie, to na jednym z moich map.
1: Teraz bliżej jadę, jadę kluk na pełnej migrzać.
2: Mógł na pełnej migrzać.
3: Switching product placement.
0: Łezkami leci jak stryczymy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łezkami leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucam ich.

0: niedobór, to wycisnę kaftan i przekażę zmysł, jak mysz tu udzielił. Gdzie mój Boży dom? Dwie dekady przeleżane na elewów, taki znałem głównie horyzont. Znałem niebo, ale nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, aż mi zaksięgują prąd. Mnie się zamknął, no to wam otworzą, nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło.
1: Radio Campus 97,6.

Słuchamy Guns N' Roses. Za oknami głośno słychać nas bez beku. Wszędzie ha ha ha lądowiska helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem i widzę duchy.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass.

0: dorośleje na mistrza Jedi.
1: Zdrowie, ale to od jutra. Trochę chce mi się dzisiaj spać. Wolę obejrzeć Netflix.

20 lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen. I świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w college, w obawie przed życiem bez planu. Piątek chodzenia za ciosem, co bije w wątrobę i w portfel. Roboty za fraje przy frajowaniu kurczaków.

kłamstwie. Trzeci zwiedza Anglię, bo w sumie woli gap year cruise. Ktoś przeżywa kompilację The Best of 20s, a ktoś inny na dnie w depresji. Ktoś ma urodziny w stylu Project X, kiedy ktoś w tym samym czasie stawia sam se świeczki. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy, gdy plany na siebie definiują indeksy. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy. Ludzie piękni, ale bez

0: sabes doce.
1: Ręce na oczach, kiedy na mnie patrzysz. Mieliśmy prowadzić życie z bajki.

0: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SB od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
1: Płyta roku 2022, już w styczniu.
0: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
2: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone miasta.

0: presją. Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: To my z buntu zrobiliśmy pop. To

już takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki, nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda, ale nie docenić tekstu do ojca to owczy pęd. Kini unacu to mój pomysł i to prawda, więc jak to biorę na siebie i okej. 2-0-2-2, wylało się to, co miało się wylać. To nie rodzina, to generacja, co się dopiero zaczyna zaczynać. Nikt tu za nikim nie płacze, bo wszyscy są żywi i zdrowi.

0: nim bierzemy już zamajstrowanie rodzeństwa.
1: To my z buntu zrobiliśmy pop, to my zabiliśmy hip-hop.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: te.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy wchodził ktoś. Bałem się, że to już nie wypada. Tak jak tańczy.

0: werba z Finneasem albo Rose i J.K. Longa. A mam pisać pracę, no i zacząć się rozglądać, bo tu trzeba robić papier, ej. Dziwnie być na tym etapie, zamęt, kończy studia, świat się boi, a to mówek dalej. Tylko bójka i brawurka, tutaj żadnych bajek. Dom dla zmyślonych przyjaciół zwany Instagramem.
1: Zamiast zielonej wyspy, wyspa totalnej porażki. Dalej z nurtem Wisły, ale stale mnie to martwi. Od kiedy pamiętam, zawsze tamci albo tamci. Tyle osób, przez nich znowu jest na emigracji. Ej.

Johnny Bravo, chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę chowder, trochę Fred, trochę flapjack. Dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz. Jeszcze mnie przerasta, kiedyś

0: dać kiksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem, myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę, wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są...

0: kleju z kamerki?
1: Już? Na pewno?
0: Czy każdy plasterki od kleju z kamerki?
1: Już, pan też tam?
0: Każdy plasterki od kleju z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki tam grzeją komputer.

Między kubły i rosną nam korona brzuchy. Wolę kalorii nie liczyć, które przewozi mi Uber. Prowadzę pieska na smyczy i tak siebie oszukuję, że spalę te frytki i cheesy i brzegi od pizzy z keczupem, jak przejdę się wokół dzielnicy, a cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yo, just one. Yo, weź się rozejrzyj. Yo, weź się rozejrzyj.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Doktorze, potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, gdzieś?
1: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazz metal. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

straight lost. You've been taught in the black. Me

kultura najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie Husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało tu mocno, weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms, tamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

Where you go?

0: Must be Johnny, get the time back na 15 minut po godzinie 7.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wiesz, po czym poznać wakacje?
0: Widzę,
1: że nie
0: kilka.
1: Ma SMS-ów przed 7 w stylu już wstałem, jest 4:15, czekam
0: prawda.
1: Na was.
0: O, tego nie zauważyłem, ale dokładnie tak jest, tak. Faktycznie. A tak, to zazwyczaj już mieliśmy grono SMS-owiczów, które
1: już
0: napisało
1: byli w blokach startowych.
0: Już byli w blokach i pisali. Jest kwadratowy kwadrat, 7:14, no ale 7:14 to nie 4:30.
2: Kapitan Poranek.
0: A my witamy wszystkich bardzo serdecznie, bo jesteśmy tutaj niezależnie od tego, czy są wakacje, czy jest normalny czas pracy.
1: A czemu Kamil dziś jest na czas? Dzień dobry, przed SMS.
0: Kamil. Na czas to bez przesady.
1: No właśnie, jest 7:14.
0: Już nie
1: przesadzajmy. Zgadnijcie, dlaczego o tej godzinie zaczynamy.
0: O 7:10 przyszedłem, ale to jest wszystko, moi drodzy, w czas, jak to mówię. Kwadratowy kwadrat napisał, że się poprawi za tydzień. Zobaczymy, sprawdzimy to.
1: Kamil, chciałbym porozmawiać o uczuciach, które są najprawdopodobniej ci obce.
0: Jakie?
1: Właśnie pustka, żal. Nie użyłbym słowa rozgoryczenie, ale pewnego rodzaju zdezorientowanie.
0: Mm-hmm.
1: Wczoraj był pierwszy dzień od nie wiadomo kiedy, kiedy nie odbył się żaden mecz piłkarski na tym mundialu.
0: Aha, to zupełnie tego nie czuję.
1: No właśnie. Ale gdybyś chciał poczuć, to
0: nawet
1: dzisiaj jest mecz i będą naprawdę dobre mecze.
0: A jakie mecze dzisiaj będą?
1: Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, jest mecz, który najprawdopodobniej podpali Paryż niezależnie od wyniku. Bo chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, dokładnie tak o 22 Francja mierzy się z Maroko.
0: Niezależnie od wyniku, zdecydowanie.
1: Dokładnie tak. Jutro Belgia, Hiszpania, to będzie piękne spotkanie. I w sobotę, to dopiero będzie o 23 Norwegia kontra Anglia.
0: Ciekawe.
1: Potężny Norweg, wielki chłop kontra potężni mali Anglicy. To będzie spotkanie.
0: No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jestem, nie mogę się doczekać.
1: Tak, moim zdaniem ty wstaniesz na 3:00 nad ranem w niedzielę na Argentynę i Szwajcarię.
0: Wiesz, wstanę, ja mógłbym...
1: Ty się nie będziesz kładł po prostu.
0: Ja mógłbym po prostu zostać, ale inna kwestia jest taka, że nie bardzo mnie interesuje ten mecz.
1: Ty, faktycznie wolno się kłaść z soboty na niedzielę,
0: no nie,
1: bo
0: nie
1: trzecie
0: wolno.
1: Jest... Znaczy, ja myślałem, że to jest z niedzieli na poniedziałek.
0: Nie, niedziela, godzina 3:00.
1: Coś
0: masz
1: pięknego.
0: Napisane. No, ale nie będziemy go oglądać. W sensie, ja nie mam takiego planu.
1: Patrycjusz napisał, że wakacje korków nie ma, a wy jak zawsze nie o 7:00.
0: O, proszę, Patrycjusz, ja bym chciał powiedzieć ci.
1: Powiedz mu.
0: Ja bym chciał ci powiedzieć, ale jestem zbyt miłym człowiekiem, żeby to zrobić o godzinie 7:00 czy 17:00.
1: Karol z Gdańska napisał nam, że my z synem wstajemy na pieczarki o 3:30.
0: A co to znaczy wstajemy na pieczarki?
1: Bo sąsiad wstaje o 4:15 i musimy zmieścić się w to okienko, żeby mu nie się wbić do szklanki. To jest drugi SMS. Bardzo punkt, bardzo dobrze
0: wyczekane. Dobrze rozdzielone na dwa SMS-y.
1: Tak. Wyśmienite. Kochani, zaraz, może najpierw pożyczymy, później zagramy,
0: tak,
1: następnie przejdziemy do rzeczy, które się działy w przeszłości, ale to na spokojnie.
0: Moi drodzy, wszystkiego najlepszego dzisiaj składamy na ręce Adolfinę, Anatolii, jak i również Augustynowi, Brykcjuszowi, Cyrylowi, Hadrianowi i Hadrianie, Helojzy, Ilfigeni, jak i również Lucji, Teodorykowi, Wszembondowi i Helozji.
1: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Niech wam się wiedzie, niech wam się powodzi. 7:18 na naszym zegarze, to i pewnie na waszym. Gramy.
0: The Archives i Danger. Zaraz wracamy.

0: DJ-a Seinfelda.
1: Hej!
0: Hej!
1: Ale to nie teraz.
0: Ale to nie teraz, zaraz do niego przejdziemy, spokojnie. Nie denerwujcie się, wszystko mamy pod kontrolą, jak zawsze zresztą.
2: Kapitan Poranek.
1: 9 dzień lipcowy, działo się, moi mili, działo się. W większości były to rzeczy smutne, wydarzenia niepocieszające, więc o nich mówić nie będziemy, ale wydarzyło się też kilka takich, o których powiedzieć warto, a nawet trzeba. Na przykład 9 lipca roku 1410 trwała już wielka wojna z zakonem krzyżackim i król Władysław II Jagiełło wraz z całym wojskiem, przekroczył granicę krzyżacką koło Lidzbarka. Krzyżacy jeszcze nie wiedzieli, że to nie jest największy skandal, który się w ich państwie wydarzy. Jeszcze nie wiedzieli, oni co jeszcze, się wydarzy za 6 dni.
0: Oni jeszcze nic nie wiedzieli w tamtym czasie, ale...
1: Oni nie wiedzieli, że za 6 dni stworzy się tożsamość narodowa państwa polskiego.
0: I że wszyscy będą o tym wspominać za 600 lat ponad...
1: Dokładnie.
0: To już kawał, to jest w ogóle 616?
1: 616. Prawie, że okrągła rocznica. Jak dodasz 6, 1 i 6 wychodzi 13, jak dodasz 1 i 3 wychodzi 4, 4 jest potęgą dwójki, dwójka, na dwójce jest oparty cały świat.
0: Mało teraz jest w ogóle takich dat, które przywołujemy tak często i czym dawniej jest dana data, tym rzadziej ją przywołujemy.
1: Ale zauważ, że w polskiej świadomości istnieją daty i godziny, które kojarzą nam się z jednymi konkretnymi wydarzeniami. 1410, no to wiadomo.
0: Wiadomo.
1: 966, chociaż wydaje mi się, że jest to tak ukute, ale jakby tak zapytać 15 osób na ulicy, to nie, musiałoby się chwilę zastanowić, że to chodzi o chrzest
0: Polski. Mieszka pierwszego.
1: Tak, dokładnie, no. Tak. 21.37?
0: No, wiadomo.
1: Wiadomo. Ale miesiąc? Czy miesiąc ma jakieś skojarzenie? Polskiej, jakiś konkretny miesiąc, że coś się w danym miesiącu wydarzyło. Nie.
0: No nie, no, my powstania mamy z miesiącami powiązane bardzo mocno, ale...
1: Właśnie. No. Ale że mówisz styczeń, nie myślisz sobie powstanie stycznia.
0: No nie, nie myślisz, tak.
1: Myślisz sobie zimno i brudne buty.
0: Tak. różnie to jest, ale da radę, to zrobić. Jakie 626? Nie powiedziałem 616, powiedzieliśmy nawet.
1: Nie.
0: Powiedzieliśmy 616, ani 626, ani 660.
1: Nie powiedzieliśmy.
0: Powiedzieliśmy 616 od samego początku. Skąd ten pomysł?
1: Wszystko jest 966, powiedzieliśmy od początku.
0: Ale to inna data.
1: A, okej. Okay. Dobrze.
0: A co maj? Maj to co?
1: Co jest z majem? SMS 886-971-971 to jest SMS, to jest numer, pod który możecie wysyłać SMS-y.
0: Z którego czytamy generalnie wszystko, więc faktycznie. I tak samo możecie na WhatsAppie na ten sam numer wysyłać wiadomości. A 22-827-72-05 zachęcamy do tego, żebyście do nas zadzwonili.
1: Na przykład 9 lipca urodził się syn naszego słuchacza, Aleksander. Więc wydarzyły się dobre rzeczy.
0: O, definitywnie dobre. Pozdrawiam bardzo serdecznie i cieszymy się twoim szczęściem.
1: W 1981, właśnie 9 lipca, miała miejsce premiera gry komputerowej Donkey Kong, japońskiej firmy Nintendo.
0: No, Donkey Kong do dzisiaj jest bardzo popularną i bardzo poważaną grą.
1: Wychodzą kolejne części?
0: Tak, niedawno wyszła chyba, z tego co wiem, Donkey Kong, kolejna część Donkey Konga i naprawdę ma się bardzo dobrze.
1: Nadal ten goryl biega po świecie i

0: zjada banany?
1: Tak, zjada banany.
0: I nic się nie zmieni.
1: I to jest jedna z najlepszych...
0: Dziesiątki lat.
1: A jest to dalej jedna z najlepszych gier, które kiedykolwiek powstały, naprawdę. No to nie jest tak, że ja mówię tak sobie, żeby w ogóle ten... Bo to jest naprawdę świetna gra.
0: Coś pięknego. Natomiast w 2006, 20 lat temu, rany boskie, na stadionie olimpijskim w Berlinie, w meczu finałowym mundialu, Włochy pokonały po serii rzutów karnych Francji. 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. Kamilu, nic nie musisz wiedzieć o piłce nożnej, ale ten mecz najprawdopodobniej kojarzysz. Dlaczego?
1: Nie sądzę.
0: Łysy gość wykonuje faul.
1: Aha, no tak.
0: W stosunku do gościa kudłatego.
1: To pamiętam ten.
0: I pamiętasz, jak się łysy gość nazywał?
1: Zinedine Zidane.
0: O, brawo!
1: Tak jest.
0: Piątka, siadaj.
1: Widzisz?
0: Nawet jak Kamil pamięta, znaczy, że to było wydarzenie, o którym
1: to
0: warto powiedzieć.
1: To było wydarzenie, o którym warto powiedzieć. Oglądałem ten mecz nawet.
0: A, widzisz? No. To najprawdopodobniej było ostatnie spotkanie, które widziałem.
1: Nie, tak. Nie, jeszcze widziałem karne Błaszczykowskiego.
0: Aj. Musisz przypominać.
1: Muszę, właśnie. A to powinno zostać powtórzone.
0: Powinno. Teraz pewnie już w tej erze VAR-u i wszystkich tych technologii pewnie by było.
1: Pewnie by było powtórzone i nie było ten. 9 lipca 2010 roku odbyła się polska premiera filmu Shrek, napisał nam Bartek
0: Shrek 4.
1: Shrek 4, tak.
0: Oglądałeś?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Znaczy, oglądałem Shrek 1, 2 i 3, tak. Ale potem czwórki już nie widziałem.
0: A wiesz, że trzeba będzie zobaczyć, zanim wyjdzie piątka?
1: Nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy chcę zobaczyć. Nie, wiesz co? Jeśli napiszą, że dobry, to pójdę. Ale jeśli ktoś mi powie, że jest zły, to nie pójdę.
0: Ale większość osób napisała, że zły.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale że zły pod względem czego? Że fabuła tragiczna?
0: Nie wiem, już nie wchodziłem w szczegóły, ale pisali, że zły.
1: Czyli nie warto iść.
0: Ponoć nie.
1: No to nie pójdziemy.
0: 7:26. Czy coś się jeszcze, Kamilu, działo?
1: Nawet jeśli by coś się działo, to i tak zupełnie nie mamy czasu, żeby o tym mówić, więc DJ Seinfeld teraz na naszej antenie. Za chwilę, moi drodzy, wracamy do was z wiadomościami, a wy możecie się przyszykować na obecność naszego drugiego kolegi.
0: Maćka Kopytowskiego. Jestem tak stary, że pierwszego Shreka oglądałem na VHS, napisał Kubula. Ja pierwszego Shreka to widziałem w kinie.
1: Ja nie pamiętam, czy widziałem w kinie. Na pewno na VHS też widziałem Shreka.
0: Na VHS też.

0: tak oto dotarliśmy do godziny 7:30.
1: I tak oto w naszym studiu pojawił się Łukasz Górski.
0: Dzień dobry, Łukaszu.
2: Dobry.
1: Wszystko u ciebie okej?
2: No chyba tak, no. Godzina trochę barbarzyńska, ale tak to...
0: No dobrze.
2: Tak. Jak zawsze dowieziemy.
3: Akademickie Radio Campus.
2: A w serwisie zapowiedziano kolejne referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, wznowienie walk w Zatoce Perskiej oraz mecz Ligi Narodów między reprezentacją Polski a USA.
3: Wiadomości.
2: W kolejnym polskim mieście rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Tym razem mowa o Warszawie i jej włodarzu Rafale Trzaskowskim. Organizatorami akcji jest Stołeczna Operacja Referendalna, której koordynatorem jest Maciej Wilk, a wspierają ją Portal Warszawski, Fundacja Polskiego Rozwoju czy inicjatywa stopkorkom.pl. Do zainicjowania głosowania potrzeba będzie podpisów od 10% wyborców w Warszawie, czyli od 132 tysięcy osób. Próg ważności potencjalnego referendum wyniesie zaś około 450 tysięcy. Akcja rusza w połowie lipca, a na zebranie wymaganej liczby podpisów będzie miała 60 dni. Rafał Trzaskowski odniósł się do pomysłu, mówiąc, że opozycja chce paraliżu miasta. Wyraził też żal do swojej partii za brak zdecydowanego wsparcia w wyjaśnianiu afery w Szpitalu Południowym. Niż Bernadette, to on odpowiada za obniżenie temperatury, zwiększenie opadów i silne wiatry w ostatnich dniach niemalże w całej Polsce. Najcięższa sytuacja panuje na wybrzeżu, dokładniej na Pomorzu Gdańskim, w Zatoce Gdańskiej, Zatoce Puckiej i na Żuławach Wiślanych. Tak o specyficznej sytuacji pogodowej na Mierzei Wiślanej mówiono na antenie Polsat News.
4: Krynica morska jest czerwoną strefą. To tutaj obowiązuje najwyższe ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Nawet ten w porywach może osiągnąć 110 km na godzinę.
2: To właśnie tam prędkość wiatru przekraczała 100 km na godzinę, a momentami dochodziła nawet do 120 km, zaś na pełnym morzu aż do 140. W Ankarze trwa obecnie szczyt NATO. Podczas niego prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz ponownego ataku na Iran. Tak odpowiedział na pytanie odnośnie obowiązującego od 17 czerwca zawieszenia broni pomiędzy obydwoma państwami. Dla mnie jest po wszystkim. Nie chcę już z nimi już niczego robić, bo to są po prostu chorzy ludzie. To kłamcy rządzeni przez innych kłamców. Gdyby mieli broń atomową, to by jej użyli. Z tego, co usłyszałem, to jest po wszystkim. Nasi ludzie są dobrymi negocjatorami, Steve Witkow i Jared Kushner, ale na końcu i tak muszą wrócić do mnie. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych przekazało, że ichniejsze wojsko zaatakowało blisko 150 celów, w tym systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia czy kilkadziesiąt małych łodzi Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Tradycyjnie z powodu niepokojów rośnie cena ropy naftowej. Obecnie wynosi ona $77 za baryłkę.
3: Sportowy Kampus.
2: Polskie siatkarki walczą o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Więcej o tych zmaganiach powie Michał Pogłód.
5: W ramach trzeciego tygodnia rywalizacji biało-czerwone grają w tym momencie przeciwko reprezentantkom Stanów Zjednoczonych. Pierwszego seta wygrały Amerykanki 25-20, drugiego zaś nasze zawodniczki, także 25-20. Trwa set numer 3 i stan rywalizacji wynosi 24-22. Dla obydwu państw jest to 10 mecz tego turnieju. Do tej pory Amerykanki wygrały 8 spotkań, tracąc zaledwie 6 setów, zaś Polki z parkietu schodziły jako zwycięzczynie 6-krotnie. To spotkanie mówimy jeszcze w kolejnych serwisach.
3: Korki.
0: Z racji tego, że są wakacje, nie powiem, gdzie korki są, a raczej gdzie ich nie ma. Ulica Harnasie na Grochowie, korków nie ma.
3: Pogoda.
1: Ja nie mogę powiedzieć tego samego o pogodzie, dlatego że pogoda jest zawsze jakaś, bo jakaś, ale jest. Aktualnie coś tam pada. Jak jechałem, to padało. Teraz też nasi pogodowi reporterzy donoszą, że deszcz jest w trakcie. Ten deszcz będzie do około godziny 8 z hakiem, tak bym powiedział. O 8 będzie też prawdopodobnie jakaś nawet taka, no... Jakieś słońce może kiedyś się pojawi. Jakieś słońce będzie do godziny 10, potem o 16 na chwilę. I kolejne słońce zobaczymy dopiero jutro. Ale to też na chwilę, bo będzie deszcz. No, deszcz to będzie w ogóle do przyszłej środy.
0: A co będzie po środzie?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, panie Filipie. Cieszę się, że je zadałeś. Po środzie zapowiadają 30 stopni i na 19 lipca zapowiadane jest 32 stopnie.
0: No i fajnie.
1: To jest niedziela.
0: No i gitara.
1: 19 lipca. Ale to wiesz, to wszystko się może jeszcze wydarzyć do tego czasu.
0: Podpieczymy chlebek. I będziemy się dobrze bawić.
1: Zobaczymy, czy będzie. Kto będzie się bawić, ten będzie.

0: I jest z nami pan.
1: Przepraszam, mam wrażenie, że temu panu na sam koniec numeru się odbiło.
0: Tak?
1: No takie, zrobił takie...
0: Możemy sprawdzić?
2: Jakbyś tak śpiewał dnie i noce, to też byś...
1: Ostatnie 5 sekund.
0: Czekaj, możemy sprawdzić te 5 sekund ostatnie. Chcesz sprawdzić?
1: Tak.
0: Dobra, czekaj, ja nie wiem w sumie, jak to się robi. Nigdy to nie robiłem.
2: Musimy teraz przesłuchać 3 minuty znowu.
1: Za 3 minuty wracamy.
2: Tylko nie przegapcie tego.
0: Czekaj, jak to się przewija?
2: To tak się da w radio przewijać?
1: Musisz włożyć ołówek w środek kasety i kręcić w prawo.
0: Czekaj, zaraz to zweryfikuję.
2: To skąd wziąć ołówek?
0: Zaraz sprawdzimy. Albo czekaj, to inaczej, zrobimy to tak. Spokojnie, to wszystko jest na żywo, moi drodzy, pamiętajcie o tym. I naprawdę to nie jest tak, że da się to zrobić dobrze. Nie ma takiej możliwości.
2: Po prostu... O, Kamil coś przewija, słuchajcie.
0: Tak,
2: ja się boję, że się taśma przewija. Wy tego jeszcze nie słyszycie, ale zaraz usłyszycie.
0: Taśma profesjonalna.
2: To jest cykl, jedziemy!
1: Szybciej już ten pan do nas napisze.
2: Na żywo!
1: I powie nam, do tego dojdziemy.
0: I co nam powie?
1: No powie nam, czy mu się odbiło, czy nie.
2: Mojej muzyki.
0: Czy jak my tak zrobimy?
1: Kamil zaraz puścił ten sam numer. Dwa na raz.
0: Dobra, coś zepsułem.
2: Słuchamy tej samej piosenki dwa razy teraz. O! Tego nam było trzeba.
1: Ale to też ma swój urok.
2: Czy zdarzyło wam się kiedyś, panowie, odpalić jakiś utwór albo film na YouTubie? Nie zorientować się wcześniej, że leci w tle jakiś inny utwór.
1: Tak, my tak z Kamilem zrobiliśmy zeszły wtorek. Puściliśmy to z Manieczek, nie pamiętam, jak to się nazywało.
0: A tak, było to.
1: Było
0: dobra.
1: Tak, że mieliśmy w jednej karcie otwarte, leciało i było tam gdzieś mniej więcej 6 minucie, a my od początku to puściliśmy.
0: No,
1: ale
0: klasa,
1: zorientowaliśmy się mniej więcej w połowie.
0: Da się. Ej, już strasznie tutaj napsułem w ogóle coś, wiecie?
2: To może po prostu pójść dżingielek i przejdziemy.
0: Ale właśnie bardzo bym chciał, ale będzie problem.
2: Słuchajcie, to radio zmienia nazwę na Black Techno Guy.
1: Oj, a fajnie było.
0: Fajnie było, fajnie.
1: Dzień dobry.
2: Channel Tres jakieś 100 tysięcy złotych właśnie zarobił na tylu powtórzeniach utworu w naszym radio.
1: A dwa naraz, jak się puści te same numery.
2: To jest potęga, to się potęguje.
1: Do potęgi, tak jest.
0: Maciek, z czym dzisiaj przyszedłeś?
1: Dzień dobry. Panowie, pierwsza rzecz podstawowa. Muszę złożyć podziękowania na ręce słuchaczy kampusa. Mhm. We wtorek przed godziną 19, kiedy opuszczaliśmy studio po alternatorze, prosiłem o jedną rzecz słuchaczy kampusa.
2: A 20 złotych blikiem.
1: Nie, jak potrzebuję 20 złotych blikiem, to piszę do moich dawnych znajomych po północy, siema jesteś, ale nikt mi nie odpisuje. Widzicie?
0: Szkoda.
1: Naprawdę, nie ufajcie.
2: Maciek, ludzie śpią po prostu.
1: Nie śpią, nie wyświetlają. Prosiłem o jedną rzecz, żeby nie wątpili w Leo Messiego, żeby wierzyli w Leo Messiego, kiedy nawet cały świat będzie przeciwko Leo Messiemu.
0: I zrobił to.
1: I zrobił to. Zrobiła to piękna Argentyna, zrobił to piękny Leo Messi.
0: Ale ten mecz był naprawdę taki, że byłem sam pod gigantycznym wrażeniem.
2: A ty musiałeś
0: wrażeniem
2: oglądać, bo Maciek to puszczał.
0: Maciek to puszczał, ale nie. Kiedy wychodziliśmy, było 1-0 dla Egiptu. Wróciłem do domu, było 2-0 dla Egiptu. I potem nagle bum, w 78 pojawiła się brameczka, potem druga i potem trzecia dla Argentyny.
2: Wiecie co? Ja naprawdę liczyłem, że ten Egipt wykopie tych Argentyńczyków,
0: ja
2: bo ja
0: liczyłem.
2: Kocham piękno sportu, że słabszy pokonuje, ale z drugiej strony wiedziałem, że tak będzie. Ja w głębi serca wiedziałem. Oni jeszcze to odkręcą.
0: Ja też miałem, generalnie jest taka psychologiczna prawidłowość, ma nawet swoją nazwę to zjawisko, że generalnie kibicujemy słabszym. I...
1: O, ale ładnie to się nazywa.
0: Ale nie pamiętam, ma to jakąś swoją nazwę, ale nie pamiętam, jak ma nazwę. Kibicujemy słabszym z natury, że wolimy, żeby wygrywał underdog. Dlatego właśnie ci słabsi są bardzo popularni bardzo często, jak im super dobrze wychodzi, dlatego że wszyscy się cieszą z tego, że wygrywają. No i ja tak samo kibicowałem Egiptowi w głębi duszy, myślałem, że fajnie byłoby, żeby wygrali. Niech to będzie ich wielki czas w piłce nożnej.
1: Gdyby Egipt nie grał akurat z Argentyną, to też bym kibicował, ale że kocham Argentynę i Leo Messiego, no to niestety nie mogłem. Panowie, ale tak, Filip powiedział, że dzisiaj o 22:00 kolejny mecz. Derby Paryża się odbędą, Maroko-Francja. Natomiast, gdyby ktoś nie mógł się doczekać tej 22:00, to już przedwczoraj wystartowały eliminacje do europejskich pucharów. Mhm. I tak na przykład dzisiaj o 19:00, starcie hitowe wśród wielu, maltański Mark Slakslok zagra z Piłnikiem Erywań. To jest starcie, którego nie można ominąć. Marszalok.
3: Tak się to czyta.
2: Przecież Kamil ma budzik nastawiony na 19.
0: Nie,
2: właśnie. Czy mógłbyś, powiedz tam, bo wiesz, pierwszy skład to jest oczywista sprawa, ale kto z ławki wejdzie i ma największe szanse na odwrócenie losu spotkania?
3: Kamil Kuś, który nigdy nie jest pewien, czy dwie są bramki, czy może jednak jedna, właśnie poprawił mnie w nazwie maltańskiego klubu.
0: Bo byłem na Malcie w tym mieście, więc raczej to się nie czyta tego w ten sposób, co ty powiedziałeś.
3: Ale to ja wierzę, że to się czyta tak, jak ty powiedziałeś. Ile osób się mieści na stadionie Marszałka? Loku?
0: No, nie mam pojęcia.
3: 150.
2: Podejrzewam, że w naszym studiu, gdybyśmy bardzo, ale to bardzo chcieli, to by się zmieścili wszyscy ludzie z tych trubą.
3: Na bank, to jestem tego pewien.
0: Czy Messi podziękował już słuchaczom kampusa? Niestety chyba nie.
3: Jeszcze nie, natomiast będę do niego pisał na Instagramie w tej sprawie.
0: Napisz, żeby podziękował, bo to dzięki niemu. To dzięki nam wszystko.
3: Dzięki nam, tak jest, tak, to tak, prawda. Tak. Panowie, Hiszpania, Sevilla. Andres Hurtado spacerował sobie chodnikiem.
2: Kim jest ten człowiek?
3: 50.
0: A czy to nie powinno być Sevilla?
3: Ja jestem Polakiem.
0: Okej.
3: Okay. Ja mówię Mark Saxlock i mówię Sevilla. I mówię Andres Hurtado, 57 lat, spacerował sobie chodnikiem w Hiszpanii, w Sewilli, bo tam się spaceruje chodnikami. I patrzy, jaka ładna ramka leży. Bardzo mu się spodobała ta ramka. Piękna ramka. Mówi, wezmę sobie do domu. Oprawię zdjęcie jakieś w tę ramkę. No i plan dobry. Tylko słuchajcie, ramka nie była pusta. W środku był jakiś obrazek. Pan Andres Hurtado stwierdził, że nawet ładny ten obrazek. No i wrócił do domu. Włącza telewizję, a się okazuje, że tego obrazka to poszukuje policji sewilskiej. Bo jedno z małżeństw, które się wyprowadzało właśnie ze swojego mieszkania w Sewilli, podczas pakowania do auta zgubiło obraz niejakiego Sorolli, Joaquina Sorolli, o ile tak to się czyta.
2: Kamil?
3: Joaquin? Joaquin? Jacques?
0: Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie znam pana. Niestety.
3: Obraz, nie w kij dmuchał, bo drogi, około kilku tysięcy euro ma kosztować nawet, no ale pan Hurtado, człowiek rzetelny i sprawiedliwy, oddał ten obraz. Mm-hmm. I historia zakończyła się szczęśliwie.
2: A był tam taki Paweł?
3: Był tam, tak jest.
0: Kiedy pan Andres Hurtado,
2: kilka tysięcy euro.
3: No wiem, że dla ciebie to jak splunąć, ale...
2: Tyle to wiesz, ale nada. W Halinowie na ulicy leży.
3: Tak, natomiast gdy pan Andres Hurtado szedł z tym obrazem na policję, żeby się zgłosić, to był tam właśnie jeszcze taki Paweł, potem jeszcze do sklepu pojechał rowerem, a później już do domu już pojechał.
0: I na lody jeszcze.
2: Maciej Kopytowski jest z nami. Maćko, czy ty masz szansę zostać z nami odrobinę dłużej?
3: Mam.
2: Piękna historia.

0: Miłosne bomby od Block Party przed chwilą.
1: A teraz bomby pełne
0: miłości
1: faktów
0: też.
1: I informacji.
2: Jedziemy!
0: Maćku, miłosne bomby, czy fakty informacji?
3: A jeszcze jedna rzecz, przepraszam, ale trwa mundial, nie, muszę
0: spokojnie,
3: do tego nawiązać.
0: Spokojnie, Maciek.
3: Ponieważ we wtorek po meczu otworzyłem drzwi balkonowe i usłyszałem takie
0: tak, zastanawiałem
3: się, tak, takie właśnie tak. I zastanawiałem się, co to było, co to za dźwięki. A to było szczekanie wszystkich hejterów Leo Messiego. Nawet na targówku było to dobrze słychać. Takie rzeczy. Panowie, zaczniemy, czy chcecie zacząć od ciekawostki historycznej, czy od ciekawostki historycznej, ale bardziej kontrowersyjnej?
0: Nie, no dobra, zacznijmy w takim razie mocniej dzisiaj.
3: Mocniej. Dzisiaj właśnie przypada rocznica. Ja od razu mówię, że chciałbym to odrzeć całkowicie z jakiejkolwiek polityki. Bardziej się skupić na tej warstwie takiej, jeżeli chodzi o formę retorycznej. Słowo retoryka ma tutaj kluczowe znaczenie. Ponieważ 20 lat temu Tygodnik Wprost ujawnił taśmy pewnego redemptorysty z Torunia. Redemptorysta i nazwisko tego redemptorysty z Torunia zaczyna się na tą samą literę. Imię Tadeusz. Na tych taśmach redemptorysta obraził świętej pamięci już prezydentową Marię Kaczyńską, nazywając ją między innymi czarownicą, krytykując tym samym podejście pani prezydentowej do eutanazji, jak chyba rozumiem z kontekstu. Natomiast tutaj jak to on w tej wypowiedzi nazywa ją czarownicą, mówi, żeby sama się pierwsza tam, prawda, do tej eutanazji podstawiła, ale kończy to zdanie, mówiąc, nie uwłaczając. Czyli obraża ją całkowicie, obraził ją wówczas redemptorysta z Torunia, po czym dodał, nie uwłaczając.
1: To jest to słynne ale.
3: Tak jest, to jest to słynne ale. No i później dziennikarze pytali redemptorystę z Torunia, redemptorysto z Torunia, jakby jak można tak w ogóle powiedzieć o prezydentowej. Na co redemptorysta z Torunia powiedział, że żeby rozumieć tę wypowiedź, trzeba się trochę znać na retoryce i znać cały kontekst. Ja uważam, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem kapitalnym. Zawsze, kiedy trochę przeholujecie, czy to w kłótni z kimś bliskim, czy to obrażając kogoś na drodze, wystarczy powiedzieć, że ten ktoś się nie zna na retoryce i nie zna całego kontekstu.
0: Nie, nie, zawsze na koniec takiej rozmowy warto dodać...
3: Nie uwłaczając.
1: Nie, moim zdaniem na końcu trzeba dodać przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni.
0: To też fajne. To jest fajne.
1: Tak uniwersalne przeprosiny.
0: To też taki klasyk.
1: Nie, że po prostu
0: nie?
1: Przepraszam, nie, nie. Ale tylko tych, co
0: przepraszam
1: wiecie.
0: Tylko tych, którzy zostali urażeni, to jest też klasyk.
1: Jeśli ktoś poczuł się urażony.
0: Bardzo fajne.
3: Jeśli, właśnie, jeśli.
1: Bo to nie ma pewności, że ktokolwiek.
0: Albo jeszcze jest jeden trik, że przed tą wypowiedzią bardzo dobrze jest swoją, którą zamierzasz kogoś obrazić, powiedzieć, ale nie obraź się.
3: Ale też albo z całym szacunkiem.
0: Albo z całym szacunkiem.
3: Z całym szacunkiem, ty złodzieju.
0: Z całym szacunkiem, ale.
1: No tak i oczywiście puentujecie są gusta i guściki. Ta.
3: I o gustach się nie dyskutuje.
0: O,
3: ty
0: właśnie,
3: gnoju tak. Na przykład. Z całym szacunkiem.
0: Z całym szacunkiem, ale nie obraźcie się, moi drodzy.
3: Ale żeby to wszystko wiedzieć, trzeba się trochę znać na retoryce i znać cały kontekst. To jest najważniejsze w tym wszystkim.

0: Słuchajcie, w naszym studiu pojawił się Łukasz Górski, człowiek, który zna wiele języków obcych, ponieważ zapowiedział, że w tym serwisie sportowym pojawią się 3 tłumaczenia.
1: No, to będzie tutaj, to jest naprawdę mocno, co nie?
0: To w zasadzie będzie serwis lingwistyczny.
1: Ale myślimy, że to, ale to wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego,
0: nie? Wiem. Tego nie wiemy. Łukaszu?
1: Nawet nie z angielskiego.
0: Nie? Nawet z innych.
1: Nie, nawet innych języków
0: nie ma włączonego też mikrofonu.
1: Ma włączone.
2: Mam włączony mikrofon, to dziękuję
0: czyli
2: bardzo.
0: Ty, no. Czyli ty grałeś, że teraz mówisz, bo Łukasz, jak państwo tego nie widzą, ale otworzył usta, jakby mówił, ale tak. Dźwięku z siebie nie wydał.
2: No cóż, no teatralny szept, tak.
0: 8 rano.
3: Sportowy kampus.
2: Dla fanów piłki nożnej wczorajszy dzień był z pewnością tym najsmutniejszym od 11 czerwca. Dlaczego tak właśnie było, wyjaśni Michał Pogłód.
4: Pierwszy raz od blisko miesiąca mieliśmy do czynienia z dniem bez jakiegokolwiek meczu. Jednak zbliżające się ćwierćfinały powinny nam to wynagrodzić. Pierwszym z nich będzie dzisiejsze starcie pomiędzy Francją a Marokiem. Maroko, dla tych co nie pamiętają, to drużyna, z którą spotkaliśmy się w półfinale w Dosze 4 lata temu i dotarli w tym roku do finału Pucharu Narodów Afryki. Zdecydowanie znajdują się pośród bardzo dobrych drużyn, bo mają świetnych zawodników. Nie znaleźli się tu więc przez przypadek. Zapowiada się walka dwóch zespołów, które lubią mieć piłkę przy nodze, atakować, strzelać gole. Musimy więc zagrać dobre spotkanie, ponieważ Maroko to drużyna pełna jakości. Mówił selekcjoner trójkolorowych Didier Deschamps. Pierwszy gwizdek w meczu między wicemistrzami świata a wicemistrzami Afryki wybrzmi o godzinie 22.
2: Zostajemy przy wątku mundialowym, ale w kontekście świata przyrody. Wozinia, więc z portugalskiego babcia, czyli bramka w reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, został doceniony nie tylko na boisku, lecz też poza nim. Przypomnijmy, że kaboverdyjski golkiper zapewnił punkt po bezbramkowym remisie z Hiszpanią. Jego wysiłek z pewnością widział biolog Jesus Ortega z Uniwersytetu w Oviedo. Hiszpański uczony nazwał bowiem nieznanego mięczaka na cześć afrykańskiego zawodnika. Aldisa Wozinia, bo taką łacińską nazwę otrzymał organizm żyjący w Morzu Karaibskim, został odkryty kilka miesięcy temu, zaś afrykański bramkarz zyskał rozgłos właśnie dzięki meczowi z Hiszpanią. Dzisiaj w półfinale Wimbledonu zmierzą się dwie legendarne tenisistki, Amerykanka Coco Gauff oraz reprezentantka Czech Karolina Muchova. W tym roku grałam zarówno w Berlinie, jak i Bad Homburg, dwa turnieje przed Wimbledonem. Uważam, że dzięki temu zdobyłam doświadczenie i czuję się teraz dużo lepiej na trawiastych kortach. Mówiła Karolina Muchova po wygranym meczu z Naomi Osaką. Mecz startuje dzisiaj na korcie centralnym w Londynie o godzinie 14:30. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała o przywróceniu reprezentacji Rosji do międzynarodowej rywalizacji. Jest to reakcja na decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zdecydował o powrocie rosyjskich sportowców do ogólnoświatowej rywalizacji. Chcieliśmy zapewnić możliwość rywalizacji wszystkim sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich bez względu na działania ich rządu. Wierzę, że ta decyzja niesie za sobą właśnie taki przekaz i pozwala rosyjskim zawodnikom brać udział w zawodach sportowych. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że nie popieramy jakiejkolwiek wojny czy innej formy przemocy na świecie. Mówiła Kirsty Coventry, szefowa MKOL-u. Ta opcja stanowi jednocześnie szansę dla Rosji i jej zawodników do wzięcia udziału w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku, których areną zmagań będzie amerykańskie Los Angeles.
3: Campus. 97,1 FM.
0: Wyobraź sobie, jesteś bohaterem narodowym, rozgrywasz mecz życia i na twoją część ktoś nazywa mięczaka.
1: No, ale
0: Twardziela
1: tak
0: się powinien nazwać na jego część. Nie mięczak.
1: Ale to wiesz, to fajnie, że ja bym chciał, żeby na jakiegoś mięczaka nazwali Kuć.
0: Wszystko w twoich rękach.
1: W sensie fajnie byłoby, gdyby tak było. No zobacz, potem każdy mówi o tym mięczaku jako Kuć. Fajnie, ale to jest tylko u nas, w naszym języku.
0: A,
1: to jest tak.
0: To jest mięczak.
1: To jest mięczak, co okay. Nie, więc on nie będzie się nazywał mięczakiem po hiszpańsku czy po angielsku.
0: Po portugalsku w zasadzie.
1: Po portugalsku w zasadzie, no właśnie. Więc może jest szczęśliwy pan Wozinio.
0: Jak jest mięczak po portugalsku?
1: No właśnie.
0: Googlujemy.
1: No.
0: Molusko.
1: No tak prawie jak ten, jak muskularny, co nie?
0: Prawda.
1: No właśnie, czyli silny.
0: Klasa.

0: Ailai, Bibi Wagon. Przed chwilą na naszej antenie.
1: A też pięknie czytasz, jakby nazwy zagraniczne.
0: Dziękuję.
2: Jakbyś był z zagranicy, Kamil.
0: Tak się staram.
1: Kamil był niedawno.
2: Gdzie byłeś, Kamil?
0: Gdzie byłem?
1: We Włoszech.
0: A, byłem faktycznie,
2: wow.
0: W maju. No.
1: Już zapomniał.
0: To kiedy to było? No, maju, bez przesady. Jejku, w maju to było, to już 2 miesiące temu prawie.
2: Już prawie połowa lipca.
0: No.
3: Jedziemy!
2: Panowie, ciekawostka, zaczniemy od ciekawostki. 36 lat temu Rzeczpospolita Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne. Jak tak słyszycie taki komunikat, to myślicie pewnie o jakimś państwie.
0: Z jakimś krajem, co nie?
2: Z jakimś krajem.
0: Otóż nie.
2: Natomiast, no też prawie, ponieważ z państwem kawalerami maltańskimi 36 lat temu nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne. I to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, czyli właśnie kawalerowie maltańscy, są suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego.
0: O!
2: Tak.
0: To jest ciekawe.
1: Czy mogą występować w tych swoich strojach ze szpadami na posiedzeniach ONZ?
2: Nie wiem, nie czytałem regulaminu budynku forum ONZ.
1: Czy można szpadę wnosić?
2: Czy można wnosić szpadę? Prawdopodobnie tak. Ale tak, każdy, kto się uczył prawa międzynarodowego, ten wie, że takim dziwnym zbiegiem historii, losu i wpływów dużych, kawalerowie maltańscy są suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego i mają eksterytorialne na przykład nieruchomości. Dwie w Rzymie, jedną na Malcie i one to rzeczywiście jakby jest ich. To nie jest tak, że to jest
0: i to
2: włoskie.
0: To jest eksterytorialne.
2: Tak, to jest, znaczy to należy do suwerennego zakonu kawalerów maltańskich.
0: A czy oni mają swoje własne prawo w związku z tym?
2: Wiesz co, oni na przykład mają swoją walutę, własne tablice rejestracyjne, znaczki pocztowe, wydają także własne paszporty.
0: O!
2: Tak. Tak, to jest wszystko prawda. Ich waluta nazywa się jedno skudo. Żeby było ciekawiej, to jedno skudo dzieli się na 12 tari. Nie ma tam 100 tari, tylko jest 12. 12 tari dzieli się na 240 grani, a 240 grani dzieli się na 1440 pikoli.
0: Pikoli.
2: Prawda?
1: Ciekawe. A czy to faktycznie ta waluta działa, funkcjonuje?
2: Nie, wydaje mi się, że ona nigdzie nie funkcjonuje, natomiast ciekawostkowo rzeczywiście tak jest.
1: Siedzieli, rozumiem, przy winku i pomyśleli, no dobra, no 240. Dobra, bierz tutaj fasolę i będziemy odliczać ziarnami fasoli.
2: Natomiast nie może być tak, że ktoś jest obywatelem tylko jakby zakonu, tak? Nie może być tylko zakonnikiem, zawsze to obywatelstwo zakonu jest obok obywatelstwa pierwotnego i czystego, ale tak też jest na przykład z obywatelstwem Unii Europejskiej. Że ono jest jakoby tak trochę no, obok, pochodną właściwie tak naprawdę tego obywatelstwa ojczystego. Ale fajna ciekawostka, prawda? Że 36
1: no
2: lat temu...
1: Polsatu.
2: No tak, to oczywiście. Nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne z takimi fajnymi panami.
1: Ale
2: i paniami.
1: Przed wejściem na antenę zapowiedziałeś, że masz coś grubego.
2: Grubego to może nie, natomiast wydaje mi się, że możecie ten
0: użyłeś
2: temat...
0: Użyłeś dokładnie tego słowa, zanim tu weszliśmy na antenę, Maciek.
2: To jest
0: ja liczę na bombę.
2: To jest taki, jak to mówi młodzież teraz, hot take. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem, że obecnie nie mamy w ogóle takiego zjawiska jak hity lata, ponieważ żyjemy w bańkach muzycznych?
0: Panie
2: nie spodziewaliście
0: Filipie,
2: się, co?
0: Panie
2: tego?
0: Filipie, nie, ja nie spodziewałem się, że Maciek będzie miał take muzyczny.
1: W tym roku jeszcze nie było hitu lata.
2: A w zeszłym był?
1: Z Kolim.
0: Co ty mówisz,
2: no,
0: w ogóle?
2: No
0: jest
2: właśnie.
0: Jaki to jest kawałek?
2: Temperatura?
1: Tak.
0: Co to jest w ogóle za kawałek?
2: No widzisz, samo to, że Kamil w ogóle nie wie, o czym mówimy.
0: O czym ty mówisz w ogóle?
1: No, mówię o tym, czego ludzie słuchali. Przepraszam, hitem lata, też słyszałem to jakby nie zupełnie
2: ładnie się
1: nie
2: wycofujesz,
1: tego.
2: Wycofujesz się z tego, co zaraz powiesz.
1: Zenon Martyniuk z mandacikiem za przekroczenie piękności.
0: No
1: ale tak,
0: to nie jest
1: hit lata.
0: Ale to nie jest, mandacik był przecież, ile kiedy? Kiedy powstał
1: rok
0: mandacik?
1: Temu.
0: No ale
1: rok
0: hit lato.
2: Na wiosnę jakoś, tak.
0: Na wiosnę?
1: No to kiedy się tworzy hit lata.
0: Ja nie mam pojęcia.
1: Ale zgadzam się. Generalnie się zgadzam.
0: No dobra, no okej, faktycznie.
2: Ale sam fakt, że w Kamilu się budzi sprzeciw, we mnie też właśnie, no bo ten Skolim, dobra, no jakby ja wiem o jaki numer
0: już
2: chodzi.
0: Już bardziej klapeczki mi w zeszłe lato. To było zeszłe lato? Czy...
2: Nie, klapeczki to już dawniej.
0: Klapeczki to było 2 lata temu chyba, no. Ale klapeczki były spoko.
1: Ja zupełnie nie wiem, czym są klapeczki.
2: Ale nie? Zwróćcie uwagę, jeszcze kilka lat temu...
1: Proszę, jak... Kamil. Nie,
0: nie mogę.
2: Proszę
0: nie
2: powiedzieć.
0: Nie mogę tego zrobić.
1: Proszę.
0: Nie mogę.
1: Zamyć. Nadal nie.
2: Ludwig van Beethoven, 9. symfonia. Na siebie.
0: Dobrze, wracając.
2: Wracając, zobaczcie, jak kiedyś męskie granie coś nagrało i wrzuciło w maju, to później rzeczywiście ludzie to znali i świat tym żył.
0: Nie wiem, dobra.
2: Dobra, Kamil, nie wiem, był kiedykolwiek jakikolwiek hit lata, bo ty wpadasz w inną skrajność.
0: Nie wiem, właśnie.
2: Dobrze.
1: Zapytajmy Kamila o muzykę z tego, z Baldur's Gate'a.
2: Tak,
0: świetnie.
2: Nigeryjski jazz na winylu.
3: Klapeczek, nie. Dzwonię w sprawie klapeczek, nie mogę jakby przeboleć tego, że Kamil coś źle zaintonował. Proszę jeszcze raz, Kamil.
1: Znaczy, nie, Irku,
0: uwaga,
1: to ty.
0: Uwaga, ja już, nie, ja też mogę, potem zrobię Irek.
1: Irek, teraz
3: pięknie,
1: twoja kolej?
3: Nie wiem, co za utwór dalej.
0: Naprawdę nie wiesz, ja myślałem, że wiesz, dlatego dzwonisz też.
3: Nie, zupełnie, nie dotarło do mnie. Natomiast Zenon Martyniuk i Łobuzy z Mandacikiem wyszły na Wielkanoc, pamiętam to jak dziś.
0: No właśnie.
2: Do śniadania wielkanocnego rodzina Irka słuchała Mandacików.
1: Nie była procesja rezurekcyjna. Irek News był tym chłopem, co z plecakiem, z głośnikiem szedł.
3: Tak było.
2: Ale widzisz?
3: Trochę też czekam na puentę, nie ma hitów lata w ogóle i już nie będzie nigdy więcej, ponieważ wszystko przejął algorytm i AI flow, no jakby to oczywiste.
0: No. Mam nadzieję, że dobre. Irek skonkludował temat.
2: Tak, smutna jest ta refleksja, w radiu zwłaszcza, ale
3: dobre utwory się po prostu przestały pozycjonować, tak? Nie ma już jakby promocji takiej przez stacje radiowe, czy przez nawet wytwórnie opłacone.
2: Ale zwróćcie uwagę, bo doszliśmy do pewnej skrajności, bo kiedyś były hity na lata. Jak Mozart coś wypuścił, to później ludzie tego słuchali przez kilkanaście lat, a nawet kilkadziesiąt. A teraz nie potrafi się żaden numer utrzymać dłużej niż powiedzmy 2 godziny w świadomości ludzkiej. Widzę teraz moich przyjaciół, którzy bardzo nerwowo i porozumiewawczo jakoś wymieniają między sobą jakieś wiadomości kompletnie.
1: Chcemy puścić pewną piosenkę i sprawdzamy, czy nie ma bluzgów.
2: Rozumiem.
1: Na szybko. Więc no, Kamil więc... mówi, że nie ma bluzgów.
0: Nie ma.
1: Dobrze.
0: No i
1: dziękujemy
0: teraz,
1: ci, Irku.
2: Irku, trzymaj się.
1: Pa, pa.
3: Dziękujemy wam również. Na razie.
0: Pa.
1: Czy to była ta kontrowersyjna, gruba rzecz, którą chciałeś się z nami
2: nie,
1: podzielić?
2: Nie, to nie była kontrowersyjna. No temat wydaje mi się, że jest ciekawy. Okay. Nie muszę zawsze przychodzić i mówić o tym, że kobita w Katowicach zobaczyła dmuchanego krokodyla w parku i zadzwoniła po policję. No.
1: Ale widzisz, przyzwyczaiłeś nas do wysokich standardów.
2: Wiem. Ale powiem wam, że moją ulubioną historią z tych, o których kiedyś wam wspominałem, to było jak pani w Irlandii, Polka, wyłudzała ubezpieczenie zdrowotne i irlandzki ZUS, że tak powiem kolokwialnie, siadł na nią, bo odkrył jej zdjęcia z zawodu w rzucie choinką.
1: Coś pięknego. Maćku, specjalnie dla ciebie.
2: Proszę
1: dedykacja.
2: Bardzo.
1: Żeby twój hot take się mógł potwierdzić, to już wiemy, że już nigdy nie będzie takiego lata i już nigdy nie będzie też takich letnich piosenek.
2: Też o tym pomyślałem, o tym numerze, który zaraz się pojawi, bo wiem, co puścić.
1: To zapowiedz go jakoś i pożegnaj się ze słuchaczami.
2: Będzie to utwór w wykonaniu Bogusława Lindy.
0: Tak jest.
2: Zespół Świetliki.
0: Tak jest.
2: Już nigdy nie będzie takiego lata, a ja się żegnam z państwem, bo
1: o godzinie
2: 8.20 odjedzie autobus 127, którego już nigdy o godzinie 8.20 w czwartek 9 lipca nie będzie. Dobrego dnia.
4: Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra.

0: certified gigolo.
1: I tak oto chcielibyśmy wam powiedzieć, że za 6 minut pojawią się wiadomości na naszej antenie, więc przygotujcie się na niej. Dostaliśmy od was liczne informacje sportowe, jak czytać nazwiska sportowców. Ustosunkujemy się do nich pozytywnie, do waszych sugestii.
2: My?
1: W sensie przekażemy komu trzeba.
2: No.
1: My się dobrze ustosunkujemy, zobaczymy, czy ci, którzy
2: my
1: czytają się...
2: My jesteśmy już ustosunkowani bardzo dobrze.
1: Pozytywnie.
2: Ja jestem bardzo dobrze ustosunkowany.
1: Jeśli macie więcej wspaniałych uwag,
2: to... Ja nie wiem, czy ktokolwiek był bardziej dobrze ustosunkowany ode mnie.
1: To zachęcamy do wysyłania 886971.
2: Dobrze ustosunkowany, 9, naprawdę.
1: 971.
2: Super. Ustosunkowany jestem.
1: Grasz muzyczkę?
2: A, gram muzykę, tak?
1: Tak!
2: Okej. Okay.
1: No pewnie, stary, jesteśmy radiem muzycznym.
2: No tak, no dobra.
1: Głównie tym się zajmujemy, muzyką.
2: Ale to gramy normalną muzykę?
1: A masz jakąś nie.

0: normalną?
1: A weź zarzuć kawałeczek, to skoro jesteśmy już tutaj, to może zarzućmy kawałeczek. Daj mi.
0: Kamil bierze to. Daj czymkolwiek to jest. I będzie puszczał państwu muzykę. Co to będzie za muzyka? Opowiedz o niej.
1: Wiesz co, to będzie taki bardzo przyjemny kawałeczek. Wydaje mi się, że nie, na pewno nie grałem go jeszcze na antenie, ale jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. I spodoba wam się, jestem pewien. Akurat przed Jednomościami to siądzie jak złoto, moim zdaniem.
0: Fred Again tutaj jest, bardzo lubię tego pana.
1: Tak, tak, tak. I to jest w ogóle świetny numer. W ogóle cały ten album, na którym pan Fred Again występuje, Free Spirits, jest bardzo dobry, bardzo polecam. Lo quiero ya. Tak się nazywa kawałek.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
3: Autopromocja.
5: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 8.30 po drugiej stronie szyby. Już są
6: Łukasz Górski
5: i spółka.
3: Akademickie Radio Campus.
7: A w serwisie politycy o wczorajszym szczycie NATO w Ankarze, powódź w Chinach oraz nowe fotoradary w Warszawie.
3: Wiadomości.
7: Zakończył się szczyt państw NATO w Ankarze. Z jakimi priorytetami wybrała się tam polska delegacja na czele z prezydentem Karolem Nawrockim?
8: Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie sojuszu i solidarności w sojuszu północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej, dla całej Europy Wschodniej, a więc solidarność sojuszu i zbudowanie tej solidarności, potwierdzenie jej na szczycie sojuszu północnoatlantyckiego jest kluczowe i zasadnicze.
7: Prezydent podkreślił, że wartości, którymi Polska stoi, więc sojusz oparty na sile, determinacji i wsparciu, zostały wypełnione w rozmowach. Doszło także do rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poświęconej głównie kwestiom historycznym. Mimo, że tych nie udało się rozwiązać pomyślnie, tak jednak podkreślono, że rozmowę należy uznać za konstruktywną. Wczoraj miała miejsce konferencja prasowa wicepremierów Radosława Sikorskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, podczas której podsumowali oni szczyt NATO w Ankarze.
9: Szanowni Państwo, moja ocena szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze to powyżej oczekiwań.
7: Ocenił krótko Radosław Sikorski.
10: Wczorajszy dzień zaczął się tak naprawdę od Forum Przemysłu Zbrojeniowego i o tym też z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych rozmawiałem. Anduril inwestujący w spółkę Joint Venture z Polską Grupą Zbrojeniową, czyli Barracuda 500, pociski manewrujące dalekiego zasięgu ponad 900 kilometrów i ich sprzedaż zarówno w Polsce, ale też podpisane umowy mówiące o sprzedaży do takich państw jak Łotwa i Estonia.
7: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz odnośnie podpisanych przez polski przemysł zbrojeniowy umów. Oprócz tego na szczycie były poruszone kwestie Ukrainy i Rosji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Około 40 osób zginęło na skutek powodzi w południowych Chinach. Więcej o tym Michał Pogód.
11: Do katastrofy doszło m.in. na skutek przerwania tamy zbiornika Liulan w rejonie Guangxi. To nastąpiło natomiast przez rekordowe opady deszczu, których ilość wyniosła 90 cm. Zdaniem władz regionu ewakuowano ponad 130 tysięcy osób dzięki pracy 8 tysięcy ratowników na blisko 6 tysiącach łodzi. Niestety to jednak nie koniec fatalnych warunków atmosferycznych dla Chin, ponieważ wschód kraju przygotowuje się na weekendowe nadejście tajfunu Bawi.
7: Nowe fotoradary w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech już działających. Nowe maszyny pojawią się przy ulicach Górczewskiej, Powstańców Śląskich oraz Alei Krakowskiej. Wymienione zostaną zaś urządzenia na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej. Oprócz tego na Wisłostradzie i Mości Poniatowskiego ma docelowo pojawić się odcinkowy pomiar prędkości.
3: Korki.
6: Trasa Siekierkowska od wiaduktu przy Ostrobramskiej i Marsa w stronę mostu Siekierkowskiego korkuje się według tego, co widzimy. Coś tam się wydarzyło, więc uważajcie, długi, długi korek. Jeśli jesteście na miejscu, to dajcie nam znać SMS-owo, co tam się dzieje.
3: Pogoda.
6: Co w pogodzie, Kamilu?
5: 18 stopni będzie za godzinę. Teraz jest 14, więc jest trochę chłodniej. 20 stopni dzisiaj w piku temperaturowym. Ten nastąpi dopiero o 16, więc możecie się przyszykować. Jest dobrze, taka pogoda, wiecie. A to, żeby założyć sobie taką kurteczkę wiosenną, jest bardzo przyjemnie, jest bardzo fajnie. Deszczu dzisiaj już wydaje mi się, że spodziewać się nie musimy, więc możecie wyjść z domu bez parasolki, ale jeśli będzie deszcz, to nie ja wam mówiłem, że nie będzie deszczu. To umówmy się, że to nie ja wam powiedziałem i że nie możecie zrzucić tej winy na mnie, że zmokliście. Zwalcie ją na siebie, nie wiem, albo na kolegę na przykład.
6: Na kolegę najlepiej. Tyle w pogodzie?
5: No, jutro za to będzie deszcz, pojutrze też. Do przyszłej środy będzie deszcz. Z każdego dnia, więc nie wiem, co tu więcej mówić. Ale no będzie coraz cieplej. Każdego dnia będzie cieplej.
3: Radio Campus.

0: Znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Dobra, mam interesujące pytanie.
2: Ależ proszę.
1: Co sądzimy o o urywaniu owadom nóżek, na przykład komarom?
2: Tak w ramach zemsty za to, że tak piekielnie latają,
1: na przykład
2: piszczą nad uchem i nas dziabią.
1: Mm-hmm. Albo muchom skrzydełek. Mm-hmm.
2: W sensie, ja tak nie robię.
1: Ja bo też i po nie. Co? Ja też nie.
2: Nic fajnego.
1: Nie czuję potrzeby zemsty na tym, ale na tym zwierzaku.
2: Kończymy właśnie rozmowę. Dziękujemy bardzo. To był program Gabin.
3: Kapitan Poranek.
1: No dobra, urywanie nóżek tak dla fanu spoko. A jeśli byśmy mieli przeprowadzić badanie naukowe?
2: To spoko? Ktoś przeprowadził?
1: Tak. Było przeprowadzone nie na komarach, nie na muchach, ale uwaga, na mrówkach.
2: Ale co badano?
1: Już mówię, bo to jest w sumie bardzo interesująca rzecz, co zbadano i do czego doszli. Na pustyni są mrówki, a dokładniej z rodzaju Cataglyphis. I te mrówki bardzo długo się zastanawiano, skąd one w ogóle mogą wiedzieć, jak mają wrócić do swojego mrowiska wielkiego, które tam istnieje.
2: W końcu nie mają mapy.
1: Nie mają mapy, a na pustyni są bardzo trudne warunki pod względem zapachów i w ogóle pod względem wszystkiego, dlatego że to wszystko paruje bardzo szybko, się spala.
2: Piasek się przesypuje.
1: Drogi
2: się zasypują.
1: Nie ma żadnych znaków do tego, żeby w ogóle te mrówki wiedziały, jak mają dotrzeć, a jednak wracają bez żadnych problemów. Nie mają nie wiadomo było, o co chodzi. Więc padła pewna teoria, że chodzi o kroki, które wykonały mrówki. I okazuje się, że właśnie mrówki pustynne mają to do siebie, że mają wbudowany licznik kroków w swojej głowie. Jak to sprawdzili i jak to dowiedziono? Właśnie przez zabawę z ich małymi nóżkami, które... I do tego właśnie wracamy. Bodajże. I części mrówek odcięto nóżki. W sensie skrócono je po prostu. Przycięli i puścili znowu na wolność. I masz mrówka, idź sobie. I ta mrówka, uwaga, zatrzymała się za wcześnie. Zrobiła swoją podróż i nie trafiła z powrotem do gniazda. Zatrzymała się dużo, dużo przed nim. Mrówka. Innym mrówkom dano supermoc. I... przedłużono nóżki. Dano im takie małe szczudełka. Śmieszne. Strasznie zabawne. Więc i ta mrówka zatrzymała się za daleko. Przestrzeliła swoje gniazdo i to znacznie. Więc w ten sposób udowodniono, że mrówki pustynne mają licznik kroków, w którym liczą, ile dokładnie kroków wykonały, żeby wrócić do gniazda w linii prostej.
2: Tak z autobusami miejskimi jeszcze kiedyś, teraz najprawdopodobniej jest na GPS-ie, ale kiedyś autobusy mówiące, jaki będzie następny przystanek, opierały się na dystansie przejechanym przez ten autobus. Ponieważ dystans pomiędzy przystankami był jasno określony.
1: Dokładnie.
2: Więc tylko dobrze, jedno to jest trasa, tylko mówisz o dystansie, ale też trzeba znać trasę. Czy w jaki sposób?
1: Nie, one chodziło tam o to, że oni im te nóżki modyfikowali dopiero kiedy miały wracać do swojego gniazda.
2: Okej, czyli nie dowiedziano skąd znają drogę, tylko wiedzą jaki dystans, czy idą w kierunku po prostu.
1: Idą w kierunku, bo idą w linii prostej zawsze.
2: Okay.
1: Choćby nie wiem co, one mają automatycznie przeliczają ile potrzebują na podstawie wykonanych kroków ile idą w linii prostej z powrotem do gniazda.
2: Czy mają taki tachograf, można powiedzieć, mrówkowy, chociaż taki... to jest czas, a
1: to
2: nie
1: jest
2: dystans.
1: Czas, a nie dystans. No, mają ten przelicznik kroki na czas, który powinni wykonać, no i niestety mrówki straciły nóżki i niektóre bezpowrotnie już.
2: W tych historiach najbardziej mnie fascynuje, i to jest piękne, że siedzi sobie jakiś naukowiec jeden z drugim
1: tak, i wpadają na pomysł.
2: Kurczę, siedzimy przy tym mrowisku już trzeci dzień. Ale skąd one wiedzą? My zawsze rano szukamy tego mrowiska na tej pustyni jakieś półtorej godziny. Już to w nocy wszystko zasypuje, a one zawsze wracają, a są takie małe i śmieszne.
1: A dawaj
2: wydłuż jej nogi, zobaczymy co się stanie. Jakie masz śmieszne małe buciki! Załóżmy jej dwa rozmiary większe i zobaczymy co się stanie.
1: Tutaj Bartek z Żoliborza dodał słuszne spostrzeżenie. Warto dodać, że samice komara gryzą ludzi.
2: Samce nie gryzą. Samce są te wielkie.
1: Samce to są te wielkie? Ja nawet tak. Nie wiem, które są
2: albo
1: wielkie.
2: Albo na odwrót. Nie wiadomo.
1: No ale skoro samice gryzą, to co?
2: Tak lepsze mówi są Bartek te... z Żoliborza.
1: Paweł Ankiewicz napisał, że lepsze są takie rakietki elektryczne do utylizacji tych latających stworzeń. To skwierczenie jest bardzo satysfakcjonujące.
2: Mam taką rakietę w domu.
1: I używasz jej?
2: Zdarza się.
1: Ja też miałem kiedyś rakietę, potem już przestałem ją mieć.
2: Dlaczego?
1: Nie wiem, co się z nią stało, nie pamiętam.
2: Myślałem, że nie wiem, na przykład przestały przylatywać do ciebie owady, które cię gryzą.
1: Chyba się zepsuła, była strasznie tania, więc nawet mi się nie chciało jej naprawić.
2: I w jaki sposób teraz radzisz sobie z tymi, którzy cię gryzą?
1: Wiesz co, w tym roku mam wrażenie, że w ogóle wszelkich owadów jest dosyć mało. Mm-hmm. Nie wiem, czy zauważyłeś to, że jest dosyć mało. Wydaje mi się, że to jest zima jednak. To ta zima sprawiła, że tych owadów faktycznie... Ale nie masz takiego poczucia, że i much jest mało, i owadów jest mało, i komarów jest mało.
2: Jakoś nie prowadziłem jeszcze statystyk, ale...
1: Ale to zacznij.
2: Ale zacznę.
1: Zacznij, to wrócimy za tydzień ze statystykami. Ile
2: ja
1: w tym
2: powiem,
1: roku...
2: słuchaj, spotkałem 3 muchy i przedłużyłem im nóżki. Nie uwierzysz, co się stało.
1: Ej, ciekawe, jakby przedłużyć skrzydełka muchom, co by się wydarzyło.
2: No najprawdopodobniej przejęłyby kontrolę nad nami. Lepiej tego nie robić.
1: Taki jeden drobiazg, co nie?
2: Dokładnie.
1: Troszkę większe
2: motyla.
1: Skrzydła.
2: Trzepnięcie skrzydłami muchy gdzieś w Polsce sprawia, że...
1: Ciekawe, do jakiego stopnia można by wydłużyć skrzydła much, żeby dalej latały?
2: Przekonajmy się. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Powiedzieli naukowcy i zajęli się tym przez następne 3 lata.
2: 8:47. Kampus.

0: Miła TZ z komunikatem, że musi iść.
1: A teraz my, już po raz ostatni dzisiaj, przynajmniej w naszym programie, przepraszamy, już zaraz się skończy, jeszcze tylko 2,5 tygodnia i się skończy. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: O nie.
2: Kapitan Poranek.
1: Czy słyszałeś o tym, że Donald Trump interweniował w stosunku do FIFA w związku z czerwoną kartką, którą dostał amerykański piłkarz?
0: I chyba ostatecznie została ona odwołana, co nie?
1: Nie, to nie było tak, że kartka została odwołana, tylko zgodnie z zasadami, jeśli dostaniesz czerwoną kartkę, to w następnym meczu pauzujesz.
0: No tak.
1: I tak miało właśnie być z amerykańskim piłkarzem, a on nie pauzował, ponieważ Donald Trump dowiedział się o tym, że tak jest, to zadzwonił do szefa całej FIFA i powiedział, że trzeba coś z tym zrobić i zrobili z tym. I co prawda, Donald Trump, początkowo pojawiła się informacja, że tak jest. I takie informacje czasem się powtarzają, brzmią nieprawdopodobnie, więc ja póki co pomyślałem, dobrze, poczekajmy. Dziennikarze o tym informują, ale może to nie do końca tak było. Pomyślałem, nie, to niemożliwe. Najpotężniejszy człowiek na świecie zajmuje się czerwoną kartką dla jakiegoś piłkarza. Zupełnie absurdalne. I wtedy wszedł Donald Trump, cały na pomarańczowo w gabinecie owalnym, odpowiadał na pytania dziennikarzy i powiedział, że tak, zrobił to, zainterweniował. Co prawda przyznał się także do tego, że nie wiedział, czym jest w ogóle czerwona kartka jeszcze chwilę wcześniej. Ale wiedział, że to nie był faul, to nie było nawet przewinienie. Ale najciekawsze w całej tej historii jest to, że Donald Trump stwierdził, że ten sędzia był podejrzany i trzeba się jemu przyjrzeć. I powiedział, przyjrzyjcie się temu sędziemu, bo to jest właśnie taki, parafrazując, typ spod ciemnej gwiazdy.
0: Niesamowite.
1: I wiesz, co najlepszego się wydarzyło w finale tej historii, ponieważ ludzie na całym świecie się oburzyli. Interweniowała UEFA nawet, czyli ten europejski konglomerat piłkarski zajmujący się organizacją rozgrywek na poziomie europejskim. Belgowie protestowali, którzy mieli mierzyć się z Amerykanami w następnym meczu i liczyli, że tego piłkarza na boisku nie będzie. Cały świat się oburzył, a skończyło się tak, że Amerykanie sromotnie przegrali.
0: O nie!
1: Tak! Więc nic to nie dało, a nawet niektórzy komentatorzy sportowi mówią, że nawet przeszkodziło, ponieważ amerykańscy piłkarze nie byli sobą w trakcie tego meczu. Że ewidentnie psycha siadła, a Belgowie jak wygrali, to tańczyli taniec Donalda Trumpa.
0: Naprawdę?
1: Tak, w geście zwycięstwa.
0: Cudownie.
1: Więc tyle z tego wyszło. Krótka historia, że tak właśnie nie powinno się chyba.
0: Ale fajnie, że przynajmniej raz w naszym poranku co tydzień pojawi się Donald Trump.
1: Prawda?
0: Przynajmniej raz. Przynajmniej na chwilę, co nie? Zawsze to jest ten jeden punkt, ale gdybyśmy chcieli znaleźć więcej, to znaleźlibyśmy.
1: Wiesz, ale ja dzisiaj, kiedy pomyślałem sobie o Donaldzie Trumpie i tej historii, okazuje się,
0: ale myślisz
1: że
0: tak
1: mogłem...
0: codziennie rano o Donaldzie Trumpie?
1: Nie, ale on myśli o nas wszystkich, dostarczając nam tyle kontentu. Bo okazuje się, że było z czego wybierać. W tym tygodniu wydarzyło się tyle rzeczy autorstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, że to była tylko jedna z, o których mogliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy tylko o jednej.
0: To jest bardzo fajnie. Mam szczerą nadzieję, że nasze wszystkie historie o Donaldzie Trumpie zakończą się śmiechami, chichami.
1: Tak, na przykład wczoraj Donald Trump stworzył takie nowe państwa jak Islamska Republika Japonii. Proszę bardzo.
0: Widzisz? IRJ, ładny skrót.
1: Prawda?
0: Ładny skrót. I
1: my nie mieliśmy pojęcia, a oni już są.
0: A możesz powiedzieć kontekst? Bo nie zna tej sprawy.
1: Opowiadał o wysyłanych rakietach i że właśnie Islamska Republika Japonii 11 rakiet wysłała. Myślę, że ta republika nawet nie wiedziała, że jakieś rakiety wysyłała. A tu proszę. Prezydent Stanów Zjednoczonych o tym powiedział.
0: A myślę, że ona nie istnieje.
1: Nie? Myślisz, że nie?
0: Myślę, że może być problem z istnieniem. Mówiliśmy dzisiaj o Stowarzyszeniu Kawalerów Maltańskich, to oni istnieją bardziej
1: niż Islamska Republika Japonii.
0: Islamska Republika Japonii. Swoją drogą nasz słuchacz 609 napisał, że przy ulicy Jazgarzewskiej w Warszawie znajduje się właśnie Stowarzyszenie Kawalerów Maltańskich, więc nie dość, że mają nawet w naszym kraju mają swoją
1: siedzibę.
0: A czy to znaczy, że to jest eksterytorialna siedziba?
1: Wydaje mi się, że nie.
0: No skoro wszystkie nieruchomości są eksterytorialne.
1: Ale to nie jest do końca, to nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że to jest tak, eksterytorialność. To ludziom się bardziej to wydaje, niż to faktycznie jest.
0: Aha.
1: że to nie jest tak, że wchodzisz
0: i nagle przedstawiasz dokumenty i jesteś w innym
1: tak,
0: państwie.
1: Tak, jesteś w innym państwie. To nie do końca tak działa. To nie jest tak, że wchodzisz do Ameryki Północnej, Stanów i nagle jesteś w Ameryce. No jesteś jednak ciągle w ambasadzie.
0: A to nie obowiązuje cię w ambasadzie prawo amerykańskie?
1: No jednak jesteś w Polsce.
0: No tak. Słuszne spostrzeżenie.
1: Jednak jesteś w Polsce.
0: Słuszne spostrzeżenie.
1: Chociaż bardzo byś chciał być w Ameryce. To ciągle jesteś w Polsce.
0: Powiedział nikt nigdy.

0: Mamy jeszcze jedną ciekawostkę geograficzną, moi mili, bowiem wczoraj o godzinie 13.15 czasu polskiego 98% ludzi na całym świecie miało dzień. I taka sytuacja zdarza się tylko raz w roku.
1: Reklama. W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie, 3 minuty po godzinie 9. To również oznacza, że...
1: Jaki mamy dzisiaj dzień?
0: Piękny!
1: Dlaczego?
0: Bo jest czwartek!
1: Dlaczego? Co
0: Bo
1: teraz?
0: Bo jest recepturniej!
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Filip leży ze śmiechu. Nie może,
1: są takie dni,
0: nie
1: kiedy
0: może się podnieść.
1: Jakaś może kobieta zapyta cię kiedyś, Kamilu, jaki mamy dzisiaj dzień? Ty powiesz piękny. Ona zapyta dlaczego, a ty powiesz, bo jest czwartek, to może być to odpowiedź, która sprowadzi na ciebie duże kłopoty, bo ten dzień dnia konkretnego miesiąca może oznaczać zupełnie coś innego.
0: To prawda.
1: Dla was, dla waszej dwójki, ale ty o tym nie pamiętasz.
0: Ale ty o tym nie, no to nie wiesz, nie pamiętasz, bez różnicy.
1: Faktycznie. Właśnie, nie można być na ciebie złym, jeśli wiedzy nie masz.
0: No właśnie. Ale to tak, to jest trochę jak z prawem. Jak wiesz, jak...
1: Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania, to chcesz
0: właśnie
1: powiedzieć.
0: No i tak samo jest w recepturnieju, moi drodzy. Nieznajomość przepisu nie zwalnia was z obelgi, którą rzucimy w waszym kierunku, jeśli odpowiecie źle.
1: Dokładnie tak.
0: Takie jest prawo, moi drodzy.
1: 22 827 7205. Tutaj dzwonicie, jeśli wiecie, co to za przepis.
0: Dura lex sed lex, jak to mówią.
1: Dokładnie.
0: A jeśli chcecie napisać SMS-a i podjąć trochę mniejsze ryzyko, to musicie być pierwsi, ale tam już nie czają się na was paskudne obelgi, jeśli odpowiecie źle. 886 971 971. Tutaj też było nimi zwycięzcę, kto był najszybszy. Moi drodzy, recepturniej, czyli my czytamy dane składniki. My czytamy składniki na daną potrawę, wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za potrawa. Trzy pytania, trzy przepisy i to wy jesteście panami własnego losu w tym momencie.
1: Dokładnie tak. Kamilu, dzisiaj chciałbym poprosić twoją uprzejmą osobę o przeczytanie tych sympatycznych składników na jeszcze sympatyczniejszą potrawę.
0: Ja za każdym razem, kiedy czytam, boję się, że coś pójdzie nie tak, że coś jednak to będzie moja wina.
1: Tak?
0: Że to będzie moja wina, to jest ogromna jednak, to jest, wiesz, ogromna jednak obowiązek, ogromna...
1: Ja bym cię dzisiaj poprosił, z racji tego, że mamy piękny dzień i mamy właśnie czwartek, żebyś przeczytał te składniki po góralsku.
0: O, góral mógł się obrazić.
1: Myślicie sobie, o, wymyślili głupie. Ale za darmo ich wysłuchacie, to jest jednak promocja.
0: 500 gramów mielonego mięsa. Jedna cebula. Chyba nie tak. Jak mówią górale?
1: Hej! Dwa ząbki to co robimy? To jest wysoce niestosowne.
0: Wysoce niestosowne.
1: My kochamy wszystkich ludzi, zwłaszcza górali.
0: Kamil, hej! Czytaj dalej. Dwa ząbki czosnku. Hej! Jedna łyżeczka suszonego oregano i pół łyżeczki papryki w proszku. Hej! Trzy łyżki bułki tartej lub ugotowanej kaszy jaglanej. Hej! Jedno jajko. Hej! Jedna łyżka sosu sojowego. Opcjonalnie. Hej! 125 ml bulionu drobiowego lub rosołu. Hej! Oliwa, masło. Hej! 350 ml przedzieru pomidorowego z passaty, z butelki lub kartonu.
1: Pięknie. Co to za przepis? A wiesz, co jest najlepsze? Że to wcale nie musi być góralski przepis.
0: To nie jest.
1: To nawet nie jest góralski przepis. Możemy to powiedzieć. Cudownie.
0: Trzeba płacić za słuchanie. Hej!
1: Właśnie nie!
0: Nie trzeba. Całkowicie za darmo oferujemy wam takie cudowne usługi w tym momencie. 22 800 27 72 05. Czekamy na odpowiedzi w telefonach, w SMS-ach. Pojawiają się pierwsze. Jeszcze nie zdradzimy, czy są poprawne, czy nie, ale idziecie w dobrym kierunku.
1: Dokładnie tak. Kochani, to jest przepis pierwszy. Przypominamy, że będzie tylko trudniej, więc jeśli wam się wydaje, że wiecie, to zachęcamy do dzwonienia. Szanse są dwie. Będzie dobrze, albo...
0: Albo
1: nie
0: i nie będzie dobrze. 22
1: no
0: 827 7205. Linia jest chwilowo pusta, wolna, więc czekamy na wasze odpowiedzi w tym zakresie również.
1: Możemy już jasno powiedzieć, że w odpowiedziach SMS-owych Henie XD się skompromitował.
0: To prawda.
1: Więc dawno nie czytaliśmy tak absurdalnej odpowiedzi jak bolognese. Możemy to powiedzieć na głos. Jak można zrobić bolognese bez makaronu?
0: No, okay. Tak samo 603 odpowiedział swoją drogą.
1: I odbieramy.
0: Odbieramy telefon. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, cześć Sebastianie.
1: Jaki masz przydomek? Najpierw cię zapytamy.
3: A nie będę mówił, bo to za duża reklama by była, ale niech będzie, że coś mam z garami wspólnego.
1: Sebastian Garnek, mamy cię zapisać? Garnki, Sebastian Garnek.
3: No
1: mamy cię zapisanego, jakbyśmy szukali jakiejś usługi w internecie, na przykład, prawda, Sebastian Garaże, jak potrzebujesz bramy garażową.
3: Może bardziej Seba z garami.
0: Seba z garami.
1: Sebastian z garami. Ale tak już napiszę. Jesteś w Excelu, będziesz zapisany jako Sebastian z garami, tutaj będziesz jako Sebastian Garnki.
0: Dobra, Sebastian Garnki, muszę mieć, to musi się pokrywać.
1: Trudno.
0: Okay. Zostajesz Sebastian Garnki, trudno.
1: Sebastianie, powiedz, jak ci się dzisiaj spało? Dobrze, niedobrze, noc chłodniejsza niż przed tygodniem?
3: Całkiem przyjemnie, dosyć zimno, rześko, ale okej. Okay.
1: No dobrze, zobaczymy, czy się wyspałeś i czy dobrze znasz się na gotowaniu.
0: Ty się wyspałeś!
1: Hej! Hej! Co to za przepis?
3: Ja obstawiam klepsiki w sosie pomidorowym.
0: Panie Sebastianie z garnkami, widać, że ty masz coś wspólnego z garnkami, przynajmniej po niku, ale tutaj też świetna odpowiedź, panie Sebastianie, no piękny to był odpowiedź.
1: Zimne noce ci służą.
0: Tak, tak, tak, bardzo dobrze, w sensie mi też służą zimne noce, ja lubię się okryć kołderką, o tak powiem. Lubię kołderki są super. Panie Sebastianie, gratulujemy poprawnej odpowiedzi w recepturnieju. Oczywiście twoja odpowiedź zostaje uznana i wpisana do Excela i na wieczność zostaniesz i jesteś zapisany jako zwycięzca rundy telefonicznej, więc gratulujemy.
1: Numer 609. Jako pierwszy ta osoba, bądź pierwsza ta osoba wysłała nam prawidłową odpowiedź w SMS-ach. Prosimy o przedstawienie się. Numerze 609 wyślij imię i swój przydomek. I za chwilę słyszymy się w rundzie drugiej. Sebastianie, trzymamy za ciebie kciuki. Pa, pa.
3: Do usłyszenia, dzięki.
0: Dzięki. Akademicki Radio Campus.

0: A Tribe Called Quest, Electric Relaxation.
1: Polki i Polacy, dzieciaki i dzieciaczki, runda druga przed nami, więc wytężcie swoje umysły i zgadujcie, co to za przepis.
0: A dzieciaki i dzieciaczki nie są Polakami?
1: Są, ale takimi małymi.
0: A jak ktoś nie jest Polakiem?
1: To też może zgadywać.
0: No właśnie.
1: Jeśli ktoś nie jest Polakiem, to teraz musi zgadywać.
0: Może.
1: Może.
0: Zawsze może.
1: Bo jak jest Polakiem, to już musi.
2: Recept turniej.
0: No trochę namieszaliśmy w tym wszystkim, ale wy wiecie, o co chodzi, moi drodzy. My czytamy składniki, wy odgadujecie, co za przepis. Proste, logiczne. Filipie?
1: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli jesteś świeżo upieczonym Polakiem, to masz najprawdopodobniej większy kontakt z prezydentem Polski? Nieważne, kto nim jest, jakby zależnie, jakby chodzi z urzędem jako prezydent RP, niż ktoś, kto Polakiem jest już jakby wedle ustaleń fabrycznych?
0: To prawda, masz rację, ale tutaj bym przywołał, to jest trochę jak syn marnotrawny, wiesz, że te owieczki, które już tam są,
1: masz
0: to
1: rację.
0: Spoko, to niech będą, tak. Ale jak wróci, to jest coś, co
1: to
0: nie?
1: Się najlepsze jagnie zaczyna, najlepsze wino wystawia i się
0: dokładnie.
1: Urządza przyjęcie.
0: I się urządza imprezę i prezydent na tę imprezę przychodzi.
1: Tak. Święte słowa. Wspaniale to wytłumaczyłeś, bardzo dziękuję.
0: A Filip, jesteś gotowy na przyznanie składników na potrawę numer 2?
1: Oczywiście.
0: Zaczynajmy.
1: Hej! 650 gramów udźca z kurczaka lub 400 gramów udźca z kurczaka, tyle że bez kości. Czyli ta pierwsza wartość jest z kością. Hej! Z przypraw. Jedna łyżeczka słodkiej papryki, jedna łyżeczka kurkumy, pół łyżeczki kminu rzymskiego, 1/3 łyżeczki ostrej papryki, 1/4 łyżeczki cynamonu. Hej! 3 łyżki oliwy.
0: Hej!
1: 1 cebula.
0: Hej!
1: 2 ząbki czosnku.
0: Hej!
1: Pół szklanki czerwonej soczewicy.
0: Hej!
1: 15 sztuk suszonych moreli.
0: Hej!
1: 300 ml bulionu drobiowego lub rosołu.
0: Hej!
1: I ćwierć litra przecieru lub pasaty pomidorowej. Hej!
0: Hej!
1: A do tego 150 gramów kuskusu.
0: Hej! Hej!
1: Jogurt naturalny.
0: Hej!
1: I liście kolendry.
0: Hej!
1: Gdzie jaki męczący jest bycie góralem? Naprawdę. To nie jest łatwe.
0: Nie wyśmiewamy się z Niko, przypominamy.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Ale bez obrazy. Bez urazu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność?
3: Sandra mówi.
1: Sandro, jaki jest twój przydomek?
3: Przydomek Orany. Nie mam.
1: Sandra Orany.
0: Sandra Orany, dobrze, zapisaliśmy.
1: Sandro, powiedz nam, gdzie jedziesz, bo najprawdopodobniej jesteś w jakimś środku transportu.
3: Tak, jadę z chłopakiem właśnie na Dale Wiślany.
1: Właśnie, dlaczego tylko chłopak? Jakby dlaczego jeszcze się nie zaręczyliście?
3: O, to jest dobre pytanie.
1: Stary, nie wiem, kim jesteś, ale jakby bardzo ci współczuję, jakby że wsadziliśmy cię na tą minę.
0: Przepraszamy bardzo. Przepraszam za Filipa, on tak czasem ma. To tak zawsze jest.
1: Nie, jakby, drogi chłopaku Sandry, po prostu powiedz, czy to się wydarzy w tym roku, czy...
0: Tak, powiedz tak mniej więcej, co nie?
3: Ja tylko zapytam. Panowie pytają, czy zaręczyny się wydarzą w tym roku, czy się nie wydarzą w tym roku. Trochę się speszył.
1: Bo czyli on nie słyszał naszej rozmowy?
3: Nie, on nie słyszał, bo ja tutaj byłam sam na
1: tym. O rety, wyobraź sobie, że twoja dziewczyna gdzieś dzwoni, nie mówi gdzie i zadaje ci takie pytanie po 30 sekundach rozmowy.
0: Chłopaki pytają.
1: Panowie pytają, nie wiadomo gdzie zadzwoniła. Na początku się przedstawia, a później wyskakuje takie pytanie 20 sekund później. Dobrze, nieważne. Darujmy mu. Co to za przepis? Możemy uznać tę odpowiedź.
0: Nie będzie, proszę. Sandro, mamy nadzieję, że zostanie to nam nagrodzone na wiele sposobów, twoja poprawna odpowiedź. To jest nasza nagroda dla ciebie. Możesz sobie daną tażin gotować przez cały następny tydzień. Jako jedyna z naszych słuchaczy poza zwycięzcą SMS-owym, którym jest...
1: Henio XD.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie Henia XD, który zwyciężył w rundzie SMS-owej. I Sandro, gratulujemy tobie bardzo serdecznie. Zasłużyłaś na wszystko, co najlepsze w twoim życiu. Wiesz o tym?
3: Dzięki.
0: Powiedz to swojemu chłopakowi.
3: Przekażę mu wszystko.
1: Ale teraz, nie, teraz.
0: Teraz, jakby, w tym momencie.
1: Zasługuję na wszystko, co najlepsze w moim życiu.
3: Panowie mówią, że zasługuję na wszystko, co najlepsze w moim życiu.
1: I co teraz zrobił?
3: uśmiechnął się kubku o to.
1: Słodziak. Dobrze, 9:19, Sandro, szerokości dla was. Trzymajcie się, hej.
3: Dzięki, papa.
1: Ta góralskość to mi weszła... Weszła mi w krew. Powiedziałem, trzymajcie się, hej.
0: Nasz słuchacz napisał, że za każdy hej pobrał mu z konta 10 zł.
1: Co zrobić? Takie prawo. Hold on.

0: like you hit them mangoes. It's a short life.
1: Ja musiał jeszcze wspomnieć na samym początku, jeszcze przed tym, jak przejdziemy do finałowej rundy recepturnieju, że kampus będzie na Audio Riverze w Łodzi.
2: Też tam będziesz?
1: Nie. Nie będę.
2: To ja też nie. Ale nie dlatego, że nie chcemy. Po prostu nikt nas nie zaprosił.
1: Nikt nas tam nie zaprosił, ale będzie tam dużo fajnych ludzi. Zatem można przyjść za darmo, więc można po prostu tam wpaść i będzie fajnie. Nie będzie transmisji na antenie, co prawda.
2: Co się dzieje na Audio Riverze, zostaje na Audio Riverze, tak chcesz powiedzieć.
1: Dokładnie tak, więc można tam wpaść za darmo. Więc jeśli jesteś się w pobliżu, tym bardziej, że z Warszawy to godzinka drogi tops i... Będzie fajnie na pewno. Będzie dużo fajnych ludzi tam grało od nas i na pewno będziecie zachwyceni. I będziecie przede wszystkim mogli powiedzieć, że hej, słucham tego radia, a ono tutaj jest.
2: I wtedy ktoś odpowie, czyli to ty.
3: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
2: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: A tym bardziej będziecie mogli powiedzieć, że to... ktoś będzie mógł powiedzieć, że to ty, kiedy wygrasz w recepturnieju.
2: Najprawdopodobniej napisał do nas chłopak Sandry, podpis Łukasz. Nie mamy pewności, pewnie zatrzymał samochód i wysłał do nas SMS-a.
1: Nie, no to
2: napisał,
1: chyba, to
2: zaraz mamy równouprawnienie, ona też może się oświadczyć.
1: On, nie sądzę, że...
2: Nie sądzisz, że to jest on?
1: Nie, znaczy może ona też, może. Można, szkoda, że jej nie zapytaliśmy w takim razie.
2: Właśnie.
1: Czy może teraz to zrobić?
2: Sandro, jak znasz, będziesz znał odpowiedź, co tu za przepis, to zadzwoń, wyjaśnimy to. Dobrze.
1: I zrobisz to od razu.
2: Kamilu, proszę o przeczytanie składników na potrawę numer 3.
1: Hej, 200 gramów mąki.
2: Może tak, hej będzie już takie subtelne. Hej.
1: 3 łyżki cukru pudru.
2: Hej.
1: 4 do 5 łyżek masła.
2: Hej.
1: 3 do 4 łyżek śmietany.
2: Hej.
1: 5 żółtek.
2: Hej.
1: Łyżka spirytusu.
2: Hej.
1: Szczypta soli.
2: Hej.
1: Smalec lub olej do smażenia.
2: Hej.
1: 2 łyżki masła.
2: Hej!
1: 150 ml miodu.
2: Hej, hej, hej!
1: Łyżka cukru.
2: Hej!
1: 25 ml wody.
2: Hej!
1: Suchy mak.
2: Hej!
1: Rodzynki.
2: Hej!
1: Wiórki kokosowe.
2: Hej!
1: Żurawina, suszone jabłka, opcjonalnie.
2: Hej!
1: Co to za przepis?
2: Mogę zdradzić, że za każdym razem wyobrażałem sobie inną sytuację, w której mówię hej.
1: Naprawdę?
2: W stylu widzę kogoś na plaży.
1: Nikt tego nie zauważył. Nikt tego nie zauważył, Filip.
2: W stylu widzę, że jakiś gnojek, prawda, podjada jabłka z mojego sadu. Hej!
1: Hej!

0: Tak. Moi drodzy, odbieramy telefon.
1: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry.
1: Czy tutaj Sandra?
2: Sandra Orany, tak.
1: Sandro, bo właśnie pojawiło się bardzo ważne pytanie. Dlaczego to nie ty oświadczysz się swojemu chłopakowi?
2: Bo ja chcę pierścionek dostać, taki ładny.
0: A dlaczego ale ty nie możesz?
1: Dlaczego ty nie możesz? A dlaczego ty masz? No to, ale to kawa nie wyklucza herbaty. Może jak ty się oświadczysz, to później pojawi się pierścionek też.
0: No właśnie, może właśnie, może tak.
2: No zastanowię się nad tym, może tak, ale to zobaczymy, poczekam.
1: Ale troszeczkę rezonu, a teraz troszeczkę zabrakło.
0: Widzisz, już teraz jest takie, że nie wiem.
1: Chciała. Dobrze, Sandro. Życzymy wam wszystkiego co najlepsze, a teraz sprawdzimy,
0: pamiętaj,
1: jak dobrze
0: radzisz sobie. Pamiętaj, że żartujemy.
1: Oczywiście, że tak.
0: I nie miej nam tego za złe.
1: Zamilkła. Sandro, jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze się lubimy. Co to za przepis?
2: Mrowisko.
0: Sandro.
1: Oczywiście, że tak!
0: Gratulacje! Sandro, mówiłem ci wcześniej, że zasłużyłaś na wszystko co najlepsze w twoim życiu. To teraz zasłużyłaś na jeszcze więcej lepszego w twoim życiu. Jeszcze więcej dobrego i mam nadzieję, że wszystko, czym marzysz, spełni się dla ciebie. Moi drodzy, Sandra Orany wygrała w finale recept turnieju 9 lipca 2026 roku. Sandro, świetna robota, znasz się na tym, co potrzeba. Świetnie.
2: Muszę przyznać, że to mój chłopak znał odpowiedź.
0: O, ale to nie ma znaczenia. My zawsze zrzucamy winę na tego, kto odpowiada. To ty wzięłaś odpowiedzialność. To, że on znał, ale nie zadzwonił.
1: Miło, że się podzielił.
0: Miło, że się podzielił, tak, zwycięstwem, ale to dla ciebie, na ciebie spada cały splendor chwały i zwycięstwo, które zyskałaś.
1: Zupełnie inaczej niż w tej piosence, gdzie było, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. A tutaj chłopak Sandry wiedział i powiedział.
0: I powiedział, a to było tak. Sandro, gratulujemy tobie bardzo gorąco.
1: W SMS-ach nikt nie odgadł.
0: Faktycznie.
1: Same złe odpowiedzi, jesteście najlepsi.
0: Dziękujemy bardzo, Sandro. Gotuj.
1: Piecz, smaż
0: mrowisko przez cały następny tydzień.
2: Będę na pewno.
1: Buziaki!
0: Pa, pa!

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie o godzinie 9.31.
3: A w naszym studiu pojawił się już tutaj zwarty i gotowy Łukasz Górski.
2: Wszystko w porządku, Łukaszu?
4: No tak, no jak mam być zwarty i gotowy, no to wszystko w porządku. No.
3: A jakbyśmy cię zapowiedzieli, że jesteś na przykład rozlazły i nieprzygotowany, to co byś wtedy powiedział?
4: No to po prostu byłaby prawda, no.
1: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie konferencja wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotycząca obronności. Nowy koń w warszawskim zoo oraz nowe dowody w sprawie zabójstwa amerykańskiego aktywisty Charlie'ego Kirka.
1: Wiadomości.
4: W Warszawie trwa konferencja prasowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
5: Wierzę, że mamy niezwykłe zdolności. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną. Zresztą to zawsze był największy problem rozwojowy Polski. Nie brakowało nam tych, którzy w badaniach byli bardzo dobrzy, w odkryciu najlepsi, ale z transferem technologii do powszechnego użytku było już dużo gorzej.
4: Mówił na temat funduszu Chrobry S.A. Inicjatywa polega na stworzeniu specjalnej spółki Banku Gospodarstwa Krajowego, która ma rozdysponować 22,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Warszawskie ZOO poinformowało o zwiększeniu się liczby zwierząt na terenie ogrodu. Tym razem na świat przyszedł źrebak, samiec konia przewalskiego. Warszawski ogród twierdzi, że to wydarzenie nie jest jedynie sukcesem lokalnym, ale i międzynarodowym w kontekście ratowania tego zagrożonego gatunku. W latach 60. XX wieku zwierzę to dziko wyginęło, jednak dzięki zaledwie 12 osobnikom i międzynarodowej współpracy z roku na rok jest go coraz więcej. Jak nazywa się maluch? O tym możecie zdecydować wy, ponieważ prowadzi konkurs, w którym można nadać imię nowemu mieszkańcowi. W tym roku wszystkie zwierzaki urodzone w warszawskim zoo przybiorą imię na literę S, więc ze swoimi pomysłami możecie zgłaszać się na Facebooku. Są nowe dowody w sprawie zabójstwa Charlie'ego Kirka, amerykańskiego konserwatywnego aktywisty. Został on zastrzelony podczas debaty na kampusie Uniwersytetu w Utah we wrześniu zeszłego roku. Zeznania dotyczące śladów DNA na ręczniku oraz śrubokręcie, które znaleziono na dachu, wskazują, że najprawdopodobniej używał ich oskarżony Tyler Robinson. Oprócz tego są na nich niewielkie ślady DNA jego transseksualnego kochanka Lensa Twixa. Mówiła Liz Wheeler, prowadząca kanał The Liz Wheeler Show. Oprócz wspomnianych śladów DNA, śledczy znaleźli notatki i wiadomości autorstwa podejrzanych. Choć obrona podważa wiarygodność dowodów, eksperci od genetyki uznają je za przełom w dochodzeniu.
1: Sportowy Kampus.
4: W jednym z poprzednich serwisów informowaliśmy o trwającym siatkarskim meczu Polek w Lidze Narodów. O tym, jak zakończyło się starcie biało-czerwonych z Amerykankami, powie Michał Pogłód.
6: Koniec, koniec, koniec! 15-12! Polska, Stany Zjednoczone, 3-2, ale z poranek!
7: Jak więc było słychać na antenie Polsatu Sport, nasze reprezentantki okazały się lepsze od Amerykanek, pokonując je w 5 setach. 20-25, 25-20, 25-23, 18-25 oraz 15-12. Bohaterką końcówki tiebreaka stała się Julita Piasecka, która samodzielnie zdobyła 4 ostatnie punkty. Po tym spotkaniu Polki wskoczyły na 4 miejsce w 18-drużynowej tabeli. W tym tygodniu w Osace nasze reprezentantki rozegrają jeszcze 2 mecze. Jutro z Brazylią, zaś w niedzielę z gospodyniami, więc Japonkami. Obydwa pierwsze serwisy nastąpią o 12.20.
1: Korki.
3: Mili Państwo, jest godzina 9.35, czwartek, wakacje, więc mogłoby się wydawać, że korków w naszym mieście praktycznie nie ma. I byłoby to całkiem poprawne wydawanie się, gdyby nie tylko mały odcinek Puławskiej na wysokości Pyr. Tam się delikatnie kruka, ale to są
2: tam światła. Ale tam zawsze tam jest
3: tam
2: korek.
3: Są
2: tam
3: światła.
2: Ja nie wiem, co się dzieje na tej ulicy.
3: To jest wioska Galów. Po prostu niepodbita. Gdy cały świat jest podbity przez brak korków, ta wioska Galów niestety korki posiada.
1: Pogoda.
2: Deszczowo już dzisiaj nie będzie, ale przez cały przyszły tydzień będzie, przez cały ten tydzień następny deszcz będzie. Więc nie spodziewajcie się, jak już teraz, już niedługo przestanie padać. W niektórych miejscach już przestało, u nas już przestało i jest słońce. I nawet jak wyglądam za okno, nawet trochę razi. To znaczy, że jest dobrze. Ale jeszcze chyba popada. Na pewno jutro popada.
3: A jak w niedzielę?
2: W niedzielę też popada.
3: A we wtorek?
2: Popada.
3: To już nie pytam więcej.
2: Środa popada, czwartek popada, to ja powiem.
3: Jeszcze rano mówili, że w czwartek już nie.
2: Ale właśnie okazuje się, że trochę będzie.
3: Aktualizacja, dajcie spokój.
2: Trochę będzie. Ale piątek, sobota będzie już... Piątek będzie bardzo ładny, słoneczny.
3: Czyli cały tydzień przed nami deszczowy, ale jak usłyszymy się za tydzień w czwartek, to już będziesz mówił od jutra pięknie.
2: Tak będę mówić.
3: Oby tak mówił.
2: Oby tak było.
1: Kampus. Same sztosy.

0: Moi drodzy, Bonobo i Me and You teraz właśnie weszło na antenę, a to oznacza, że... Znaczy, to nie jest w ogóle powiązane z tym, co się zaraz wydarzy.
1: To jest tak, jak czasami się mówi, że w świecie coś się wydarza. Mhm. To jest koincydencja zdarzeń, ale niekoniecznie musi jedno wynikać z drugiego.
0: Po prostu może.
1: Tak jest.
0: No ale może.
1: Bonobo w tym momencie... Całkowicie przypadkiem oznacza, że my teraz się z wami żegnamy i mówimy do zobaczenia. Kamil Kuć,
0: Filip Folczak.
1: Kłaniamy się w pac, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, że byliście z nami i słyszymy się ponownie już za tydzień.
1: Zostańcie z kampusem.

0: Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, jest czwartek, wybiła godzina 10 i słyszymy się na audycji Efemerydy w Radiu Campus. Mówi do Was Zuzia, czyli Susk, i zapraszam Was na kolejną muzyczną podróż w tej muzycznej audycji. A jakże, zaczniemy sobie od Polski, bo polskich rzeczy się trochę zadziało, trochę chcę nadrobić, do niektórych rzeczy wrócić, więc z Polski startujemy i zaczniemy delikatnie, muzycznie, raczej spokojnie, ale też zaskakująco, bo chyba takimi słowami opisałabym to, co robi teraz Faustyna Maciejczuk. Ja nigdy nie byłam jakąś turbofanką Faustyny, po prostu jakoś nie porwała mnie, a te jej nowe wydawnictwa są dla mnie porywające i są dla mnie bardzo komfortowe i po prostu piękne. Wydała singiel Gołębie wraz z Kubą Więckiem i PZ-em. PZ chyba... Chyba PZ nie interesował mnie za bardzo ostatnimi laty. I jak wydaje fajną rzecz, to jest to zawsze bardzo miłe, bo mam do PZ-a duży sentyment. I no jest dobrym raperem, jest dobrym raperem. No a Kuba Więcek, jak to Kuba Więcek, jest po prostu niesamowity, jeśli chodzi o swoje kompozycje. Numer Gołębie kręci się wokół gołębi i myślę, że nie ma takiej wyrazistej ramy pomiędzy tym, na ile... podmioty liryczne szukają siebie w tych gołębiach, na ile te gołębie denerwują i czym ten gołąb faktycznie jest. Myślę, że tu jest pole dość fajne do interpretacji, więc zachęcam do tego i zachęcam do zobaczenia też okładki tego utworu, bo jest taki pastelowy, delikatny i bardzo gołębi. Pozdrawiamy wszystkie gołębie. Ja akurat, mi gołębie nie przeszkadzają, wiem, że ludzie mają różne opinie na ich temat i wielu osobom bardzo przeszkadzają. Zwłaszcza w Krakowie. Natomiast ja mam do nich całkiem neutralny stosunek. Słyszałam kiedyś też, ktoś mi powiedział, że po tym, jak ludzie mówią o gołębiach, można oszacować, ocenić, czy dany człowiek ma dużo empatii w sobie. Nie wiem, czy to jest prawda. Znam dużo ludzi, którzy mają bardzo dużo empatii, a o gołębiach z jakiegoś powodu mówią negatywnie. Często to są ludzie, którzy mają przeszłość w Krakowie. Ale tak, rozgadałam się o gołębiach, a chciałam wam zapowiedzieć ten utwór, więc zapowiadam i posłuchajmy go sobie. Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek, PZ, Gołębie.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

To były Gołębie od Faustyny Maciejczuk, Bezeta oraz Kuby Więcka. Pięknie, pięknie dziękujemy. I w nowościach zostajemy, ale o zupełnie innym klimacie, ponieważ przed nami rap, ale też two-step, garage, grime, te rejony, ponieważ Wavy, duet producencki z Poznania, wydali numer z Asleepem, który jest z Rzeszowa, ale reprezentuje aktualnie Wrocław. Numer nazywa się Filharmonia, ale to nie jest tak, że to się pisze Filharmonia, tak jak takie miejsce, w którym się słucha muzyki. Nie, nie, nie, niech was to nie zmyli. Numer się pisze Filharmonia. Tak po angielsku. Tak z twistem, proszę państwa. Posłuchamy sobie i no, Asleep jak to Asleep, wbitna jednostka i nawija niesamowicie. Gierki słowne są wspaniałe i wszystko tam po prostu gra. Ja jestem pod wrażeniem, jak Asleep działa wydawniczo i że tego jest po prostu dużo. I bardzo podziwiam ten proces twórczy, zwłaszcza, że on trzyma poziom i no wspaniałe, wspaniałe. Czekam na kolejne rzeczy nieustannie i jeśli Asleep tego słucha, znajdź czas na odpoczynek czasem. Mam nadzieję, że to się udaje jakkolwiek. Przed nami Filharmonia, Wavy oraz Asleep. Świeżynka. Zapraszam.

Za nami Wavy oraz Asleep w utworze Philharmonia. Bardzo dziękujemy. Wspaniałe rzeczy. I Polska jest dzisiaj bardzo zróżnicowana, więc chodzimy w różne rejony. Cofniemy się do zespołu, którego już chyba ostatnio słuchaliśmy, do którego lubię wracać i który zapowiedział ostatnio nowości. Mowa o zespole Nanga. Posłuchamy sobie z albumu Sport, Wojna i Miłość z 2023 roku utworu Wyjeżdżamy, gdzie na ficie jest ta Ukrainka. Ta Ukrainka też robi wspaniałe rzeczy i też czekam bardzo na jej nowości. Natomiast Nanga, w sumie to Magda w imieniu Nangi, frontwoman, w imieniu Nangi zapowiedziała nowy album. Wyjdzie on na jesieni, nazywa się Duchy. Okładkę zaprojektował naczelny ducholog polski Wiktor Strybok, twórca Krainy Grzybów. I zapowiedzi tego albumu, która pojawiła się 2 dni temu, więc bardzo, bardzo świeżo, Magda podzieliła się cytatem z jednej z nowych piosenek. Pozwolę sobie ten cytat przeczytać. Muszę już kończyć. Prowadzę pościg za tym upiorem. Krążę jak sęp. Depczę mu po piętach. Dopadam zmorę. Nie trzeba nawet machać toporem. Wystarczy plaskacz. Opada maska. I widzę gębę Ilona Maska. Bardzo czekam na to, co się wydarzy na nowej płycie Nangi po tych 3 latach nieobecności wydawniczej. A z albumu Sport, Wojna i Miłość, czyli ich poprzedniego, najnowszego póki co, póki nie wyszedł ten nadchodzący, z albumu Sport, Wojna i Miłość, Wyjeżdżamy, na ficie ta Ukrainka. Zapraszam.

Wyjeżdżamy. Utwór Nangi i tej Ukrainki. Wspaniały utwór, jak w ogóle cała twórczość Nangi. Kocham, uwielbiam, pozdrawiam i czekam na album na jesieni. Natomiast wyszedł album, któremu myślę, że nie poświęciłam wystarczająco dużo uwagi w tej audycji, więc chciałam oddać temu albumowi honor, oddać jego twórcom co ich, Bogu co boskie, czy coś tam. Mowa o albumie Jasny Obraz Ciemnych Czasów 2, czyli album duetu Biaka i Kuzyna, Jasny Obraz Ciemnych Czasów 1, ale bez 1, tutaj jest JOCC 2, tam było po prostu JOCC. Tej pierwszej części poświęciłam w swoim życiu i na audycji myślę, że bardzo dużo czasu. Dwójce jeszcze nie. Myślę, że może to nie jest jakiś moment w moim życiu, w sensie, że przyjdzie na tę płytę moment w moim życiu, póki co go jeszcze nie było, ale jako, że to jest relatywna świeżynka, ponieważ wyszła pod koniec maja, no to taka relatywna. Chyba już życie polskich projektów jest naprawdę bardzo, bardzo krótkie, niestety, i ludzie uważają, że coś jest nowe przez 2 tygodnie, ale dla mnie to jest nowe. JOCC 2 jest nowe. I chciałabym z wami wrócić do niego, żeby pokazać wam te utwory, których jeszcze na audycji nie słuchaliśmy. Między innymi jest to numer Parę Pytań, który kończy cały album, zwieńcza go i można by powiedzieć, że stawia kropkę, ale dla mnie to jest trochę bardziej myślnik, taki średnik, ponieważ numer nazywa się Parę Pytań. No jest dosłownie o tym, że Biak ma jeszcze trochę pytań i rzeczy nie do końca zostały rozwiązane. I ten album nie jest taką... nie jest ostateczny, nie jest definitywny i myślę, że o to chodzi w tym akurat umiejscowieniu utworu Parę Pytań na samym końcu. Autorstwa numer Biaka, Kuzyna oraz Falcon One. Tam jest również, udzielił się. Zapraszam serdecznie, polecam się wsłuchać w tekst, jak to zawsze przy okazji Biaka i Kuzyna, w ogóle Biaka bez Kuzyna też pisze dobre rzeczy. I polecam. Parę pytań. Biak, Kuzyn, Falcon.

jak kuzyn Falcon zadali nam parę pytań. Tak się właśnie nazywał numer, którego posłuchaliśmy. Bardzo dziękujemy i póki co temat poważny zostanie z nami. W mniej poważnej formie, ale tematy poważne, tematy życiowe zostaną, ponieważ posiadanie dziecka to jest duża rzecz w życiu człowieka, tak mi się wydaje. Nie mam dziecka, ale myślę, że to jest dość duże. Zwłaszcza jeżeli to dziecko jest chciane i o to dziecko człowiek się stara i wyczekane, ukochane dziecko pojawia się na świecie. Tak było, czym dzielił się w mediach społecznościowych i w swojej muzyce Raw Performance parę lat temu. Opowiadał o walce z bezpłodnością i o tym, jak chcą mieć z partnerką dziecko i udało się. Co zaowocowało na pewno wieloma wspaniałymi rzeczami, ale między innymi wspaniałą rzeczą w postaci utworu Tata robi la la la z albumu, które też wydaje mi się, że nie oddaliśmy mu tego, co rałowe na tej audycji. Nie słuchaliśmy za dużo z niego, w sensie chyba nawet połowy nie przesłuchaliśmy, więc wracam do niego jeszcze raz. To jest też relatywnie świeży album, wyszedł w marcu, więc nieco starszy niż JOCC2 od Biaka i Kuzyna, ale nadal świeży, tegoroczny. Strefa dyskomfortu nazywa się ten album Rała i charakteryzuje się on bardzo tym, co rałowe. Jest dużo wordplayów, jest dużo nawiązań zabawnych, jest trochę milenialskości, no ale co tu kryć, to jest milenialskie, co tutaj się dzieje. I ja mam taką część siebie, która odnajduje w tym bardzo dużo komfortu, w tym dyskomforcie i bardzo dużo ukojenia w tym lęku, którym się Rał dzieli i bardzo dużo pokoju w tym niepokoju, który ma tutaj miejsce. I o ile z samym numerem Tata robi la la la nie jestem w stanie się utożsamić, bo nie jestem ojcem, ani nawet matką, to jest on dla mnie wzruszający jako dla człowieka i dla dziecka czyjegoś też. Wspaniała rzecz. Polecam, zapraszam. Tata robi la la la. Raw Performance.

piękny, wzruszający dla mnie numer Tata robi la la la od Raw Performance. Zostajemy jeszcze w rapie, ale wychodzimy z Polski, w rejony, do których ostatnio zaglądam bardzo często. Mowa o nowym albumie Thierry Wack, Wax Museum. I chciałam z wami posłuchać utworu Wack Job, który otwiera ten projekt i którego pierwsze słowa to ludzie mówią, że powinnam częściej rapować, o co więcej mogę prosić. I już to mnie porwało, jako że jestem raperką, która od jakiegoś czasu nie wydawała rzeczy, albo wydała jeden singiel i tyle się wydarzyło, to jakoś rezonuje to ze mną bardzo mocno i są to piękne momenty. No, o co więcej mogę prosić, jak tylko to, że ludzie czekają i chcą mnie słuchać. To jest przepiękne uczucie i myślę, że Thierry Wack musiała mieć podobne, jak pisała te słowa. No cóż, zapraszam was do odsłuchu bardzo serdecznie i w ogóle do sprawdzenia całego tego projektu, bo Thierry Wack tam naprawdę pluje wers za wersem i są to niesamowite rzeczy i bardzo dobry dobór bitów również i jestem fanką tego projektu Thierry Wack. Numer Wack Job. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 10:30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Akademickie Radio Campus.
2: W serwisie planowane zmiany w NFZ, były prezydent Korei Południowej skazany oraz nowy stadion dla Rakowa Częstochowa.
3: Wiadomości.
2: Jest propozycja ustawy wprowadzającej maksymalne zarobki dla lekarzy pracujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Dzisiaj maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali, podkreślam, ze środków, które przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to średnio 81,3%. Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Proponowane zmiany mają ograniczyć ostatnio ujawnione w szpitalach patologie, w tym fikcyjne dyżury czy zarobki dochodzące do 26 tysięcy złotych na godzinę. Południowo-koreański Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok dla swojego byłego prezydenta. 65-letni Yoon Suk-yeol, bo o nim mowa, został skazany ostatecznie na 7 lat pozbawienia wolności. Groziło mu nawet dożywocie, jednak w pierwszej instancji otrzymał karę 5 lat więzienia. Sąd apelacyjny zwiększył ją o 2 lata, zaś prokuratura domagała się kolejnych 3. A co jednak by były przywódca Korei Południowej usłyszał wyrok? By chronić wolność Republiki Korei przed zagrożeniem ze strony północno-koreańskich sił komunistycznych, zniecających prokomunistyczną narrację poprzez pozapaństwowe, zaburzające wolność i szczęście naszych ludzi i by chronić konstytucyjny porządek. Z tego powodu wprowadzam stan wojenny, mówił były prezydent. Wspomniany stan wojenny obowiązywał jedynie przez kilka godzin, a wymiar sprawiedliwości uznał go za winnego nakazania fałszowania dokumentów, powszechniania nieprawdziwych informacji publicznie czy używania prywatnej ochrony do blokowania zatrzymania przez śledczych. Wszystkim studentom i absolwentom liceów przypominamy, że dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim jest ostatni dzień rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Jutro zaś upływa czas wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Do 14 lipca można uzupełniać dane na kontach w systemie IRK. Ogłoszenie wyników rekrutacji zaplanowano na 22 lipca. Wszystkim kandydującym życzymy powodzenia.
3: Sportowy Campus.
2: Jeden z czołowych klubów ekstraklasy ostatnich lat, czyli Raków Częstochowa, planuje wybudować nowy stadion. A więcej o planach spod Jasnej Góry opowie Michał Pogód.
5: Obecny obiekt częstochowskiej drużyny ma pojemność 5,5 tysiąca miejsc i w takim stanie jest od 2021 roku. Koncepcja na nowy projekt opierałaby się o dawny kamieniołom na Złotej Górze i to dosłownie. Nowy dom Rakowo miałby 3 trybuny tworzące literę U, zaś brakujący element stanowiłaby właśnie ściana kamieniołomu sprzed lat. Podobne rozwiązanie zastosowano już w portugalskiej Bradze, gdzie stadion ma 2 trybuny, zaś za jedną z bramek znajduje się lita skała wysoka na kilkadziesiąt metrów. Szacunkowa wartość nowego domu drużyny spod Jasnej Góry to między 200 a 300 milionów złotych, a na jej mecze będzie mogło wtedy przybywać około 15 tysięcy osób.
3: Akademickie Radio Campus.

way to the hood, get a choke and bring a knife to a fight. Dokonaliśmy właśnie throwbacku do roku 2022, do epki Doechii She Her Black Bitch. Posłuchaliśmy Bitch I'm Nice, takiego utworu. Ja bardzo lubię wracać do starszych rzeczy Doechii i patrzeć, jak się rozwinęła i w którą stronę to poszło i w jakiś taki sposób analityczny rozkminiać tę karierę, co tam się też wizerunkowo podziało. Myślę, że to jest bardzo szalenie ciekawe po prostu. Także polecam. Dużo poleceń. Dużo na tej audycji jest poleceń, ale taka chyba jest audycja muzyczna. Posłuchamy sobie utworu Ale We, która już zawitała do nas, wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu, ale jest to na tyle fascynujący projekt, że chciałabym z wami słuchać go dalej. Projekt Zero, najnowszy, z 2026, oczywiście z 26 czerwca, czyli no turbo świeżynka, ale Wea, tak jak już opowiadałam jakiś czas temu, to jest postać, która zajmuje się wieloma rzeczami, jest też modelką, no nie tylko artystką muzyczną. Ona ma korzenie zarówno w świecie arabskim, jak i afrykańskim, że to się tam miesza i nachodzi na siebie, co bardzo słychać w tej muzyce i co jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I myślę, że warto odsłuchania z perspektywy Europejczyka. Jednakże przestrzegam przed orientalizowaniem, to zawsze trzeba, prawda, z perspektywy kulturoznawczej ostrzec przed czymś takim, ale mi się to po prostu bardzo podoba, co się tutaj dzieje muzycznie, rytmicznie, no aż chce się tańczyć, proszę państwa. Posłuchamy sobie Cairo FM od Ale We właśnie. Zapraszam.

To była Aaliyah i jej Cairo FM. Przenosimy się do Los Angeles, do artystki urodzonej w El Paso w Teksasie, aczkolwiek funkcjonującej, działającej sobie w Los Angeles. Mowa o King Mali, która wydała jakby ponowną wersję, wersję z okazji rocznicy swojego albumu. Album nazywał się And You Who Drowned in the Grief of a Golden Thing. A ta reedycja ma dopisek The Director's Cut. Reedycja polega na tym, że pojawiły się tam nowe utwory, między innymi utwór, którego posłuchamy, I Still Know You. I o tym utworze King Mala zdradziła na TikToku, że jest takim kontrutworem, taką odpowiedzią na inny utwór, który pojawił się w pierwotnej wersji albumu. Jest odrzutem też, ale odrzutem, który no, jest na tyle dobry, że gramy go na audycji. I o ile You Don't Know Me, jest, które trafiło na pierwotny album, jest to powiedziane z perspektywy demona, który tam opętuje i w ogóle, to I Still Know You to jest odpowiedź opowiedziana z perspektywy osoby opętywanej. Właśnie tak. Brzmi bardzo przerażająco, aż takie przerażające w brzmieniu nie jest. Nie jest to na pewno żaden horrorcore. Nie doświadczymy tutaj słonia na bicie. Tylko raczej taki alternatywny, trochę ciemny pop. I Still Know You z albumu And You Who Drowned in the Grief of a Golden Thing, The Director's Cut. Bardzo, bardzo długi utwór, bardzo długi tytuł albumu. Artystka to King Mala. Zapraszam.

To była King Mala i jej I Still Know You. Mówiłam, że trochę ciemne, ale nie aż tak bardzo przerażające, jakby się mogło wydawać z opisu. Zaskoczył nas ostatnio Genesis Owusu. Znaczy mnie zaskoczył. Mnie bardzo zaskoczył, ponieważ ledwo co wydał album Red Star Woo and the World Wide Scourge i nagle wydał nowy singiel Human Again. Jest to bardzo ciekawy singiel, bo jest taneczny. Jest taki... No nie spodziewałabym się chyba tak na pierwszy rzut oka prostej rzeczy po Genesis Owusu, po australijskim raperze, który jednak skupia się na takich politycznych rzeczach, społecznych rzeczach. Tego tam jest dużo i takich form oporu i takiego tworzenia społeczności. On no, nawija takie, myślę, że bardzo conscious rzeczy i też metaforyczne, no ale dużo tam jest społecznych, bardzo, bardzo wątków. No ale trochę się, prawda, wgłębiłam w to, o co chodzi w Human Again i dlaczego on jest taki dance floor. I już wszystko wiem, po prostu... To jest prawda, co mówi Genesis. Ja się z tym totalnie zgadzam, że tańczenie, że imprezowanie, że zabawa jest formą oporu również. I tworzy społeczność, tworzy community i pewne możliwość, w ogóle wolność do tańczenia, wolność do imprezowania jest uwarunkowana politycznymi prawami do wykonywania tychże. No i oczywiście nie może być po prostu bangera u Genesisa Owusu, musi być coś tam z tyłu i bardzo to doceniam i bardzo to lubię. I tym kontekstem jest właśnie dla Genesisa to, że ten świat jest tak trudny i tak mylący i tak przebodźcowany i tak ofałszowany, okłamany i informacje są naprawdę zewsząd przeróżne i filtrowanie tego jest bardzo męczące, że czasem formą oporu przed tą rzeczywistością jest zabawa. I tego wam życzę przy tym numerze, żeby się trochę pobawić. Human Again, Genesis Owusu. Get up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

To był Genesis Owusu i jego Human Again. Nie wychodzimy z takich rejonów, do których można pobujać główką, absolutnie. Do końca audycji już będziemy go kontynuować. I przed nami Channel Tres, który zbliża się do wydania najnowszego albumu Enigma POV. Wyjdzie on 14 sierpnia. I już pojawiło się kilka pierwszych numerów, m.in. Medicine, Pop Pop, Black Techno Guy oraz Kreatyna. Kto chodzi na siłownię, ten wie, KMWTW, kreatynka. I tej kreatynki sobie posłuchamy. Jako że ja na siłowni wróciłam, do kreatyny jeszcze nie. To tak idzie etapami. Białko już jest, kreatyna jeszcze nie, ale u Channela Tresa ewidentnie kreatynka siedzi pac, więc posłuchamy. Channel Tres, kreatyn.

To był Channel Tres i jego kreatynka, jego creatin. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zbliżamy się już nieuchronnie do końca. Ja was chciałam pożegnać czymś, no nie byle czym. I myślę, że jest to nie byle co, ponieważ Madonna wydała nowy album, 15 w swojej karierze. Nazywa się on, myślę, że już wszyscy o tym słyszeli, ale tak dla prawda formalności, Confessions 2. I jest to... nawiązanie oczywiście do Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, legendarnego, ikonicznego albumu Madonny, który miał w sobie same hity i same bangery. Confessions 2 ma równie dużo wspólnego, jak sama nazwa wskazuje, on a Dance Floor, są to Confessions, dużo bardzo wspólnego z tańcem, z rytmiką i z taką wolnością tańca w kulturze klubowej, z której Madonna od zawsze bardzo dużo czerpała. Ja chciałam z wami posłuchać numeru, który jest w drugiej połowie tego albumu, My Sins Are My Savior, na ficie Stromae. Stromae się nie spodziewałam na tym albumie. Jest tam trochę gości, jest Martin Garrix, jest Sabrina Carpenter, który to duet, mimo że ten numer nie jest jakiś, jakoś nie porwał mnie wybitnie, to myślę, że duet Madonny i Sabriny Carpenter jest bardzo adekwatny, bardzo pasujący do siebie. No i na tym albumie Confessions 2 pojawia się też Feed i to chyba, nie, jeszcze jest Lola Leon, więc tak, my posłuchamy numeru ze Stromae. My sins are my savior. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w czwartek o 10:00. Jak co tydzień mówiła do was Zuzia, czyli Susk. Miłego weekendu wam życzę.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

Już po 11, tak więc rozpoczynamy kampus główny. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, że małe zmiany w biologii robią dużą różnicę, a potem o tym, jak bratanie się z technologią wpływa na orientację w terenie u dzieci. To wszystko do 13. Jestem z Wami ja, czyli Marta Boroń. Cześć, dzień dobry. Yeah.

0: Korpus główny.
1: Czasem zmiana jednej litery w słowie zmienia jego znaczenie, a jak się okazuje, ta zasada działa też w biologii, a konkretnie w RNA. Odkryli to naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a ze mną na łączach jest profesor doktor habilitowany Gracjan Michlewski, właśnie z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, kierownik tych rewolucyjnych badań. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Gdyby miał pan wyjaśnić to odkrycie, powiedzmy, licealiście, który kojarzy, co to jest komórka, co to jest wirus, co to jest RNA, czyli jeden z kwasów nukleinowych obok DNA, zna mniej więcej mechanizmy odporności, to co właściwie zostało odkryte?
2: Więc RNA, jak wiemy, jest jedną z ważniejszych cząsteczek zaangażowanych w przepływ informacji genetycznej z DNA do białka. Ale istotne jest to, że niektóre wirusy, takie jak wirus SARS, czy Ebola, czy grypy, używają RNA jako nośnika informacji genetycznej. Natomiast wszystkie komórki w naszym organizmie mają mechanizmy odporności wrodzonej, które rozpoznają wirusowe RNA i uruchamiają alarm przeciwwirusowy. Teraz tak, wiedzieliśmy już, że komórka ma różnego rodzaju czujniki, które wykrywają te RNA, w tym białko RIGI, który wykrywa pewny związek chemiczny na początku RNA, nazywany trójfosforanem. I taki znak często występuje właśnie przy tych wirusowych RNA i uruchamia alarm przeciwwirusowy. A to, co myśmy pokazali w naszych badaniach, to, że ważna jest pierwsza litera RNA tuż obok tego znaku. I tutaj pokazaliśmy właśnie, że RNA zaczynające się od A, czyli adeniny, komórka reaguje dużo silniejszym alarmem niż na RNA zaczynające się od G, czyli guaniny. To jest zaskakujące, bo mówimy o bardzo małej różnicy chemicznej, ale konsekwencje dla odporności komórki są wyraźne.
1: Mm-hmm. No właśnie, to dlaczego? Jeszcze dopytam o to. To RNA zaczynające się od A, czyli od tej adeniny, to jest jedna z zasad azotowych, wywołuje no taki silniejszy alarm niż RNA zaczynające się od G, czyli od guaniny. Dlaczego dla komórki ten pierwszy znak, w cudzysłowie, znak RNA jest tak ważny i taka mała różnica robi takie duże zamieszanie w odporności?
2: Tak, natomiast żeby zrozumieć to dogłębnie, musimy się cofnąć o jeden krok i poznać białko RIGI, czyli ten taki receptor, który rozpoznaje nasze RNA. I właśnie to białko RIGI rozpoznaje koniec tak zwany 5'. I tam znajduje się grupa trójfosforanowa, która w przypadku, gdy RNA jest dwuniciowe, ma właśnie taki sygnał, czyli de facto wirusowego RNA. I to, co myśmy pokazali, że te RNA, które zaczynają się od A, są lepiej widoczne dla szlaku RIGI, czy dla białka RIGI, a te RNA zaczynające się od G przyciągają inne białka wewnątrzkomórkowe, tak zwane białka wiążące się do GTP, i te białka mogą sprawiać, że RNA staje się mniej dostępne lub jest źle interpretowane przez komórkę i przez czynnik RIGI. Dlatego w tym momencie pierwsza litera jest ważna nie tylko jako element alfabetu RNA, ale też właśnie jest tym sygnałem chemicznym i biologicznym, który może wpłynąć na to, jak te RNA są rozpoznawane.
1: Do rozmowy z profesorem Gracjanem Michlewskim wrócimy już za moment.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest profesor doktor habilitowany Gracjan Michlewski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Nasz układ odpornościowy to wiemy, że musi cały czas odróżniać nasze własne cząsteczki, powiedzmy, od tych potencjalnie niebezpiecznych, na przykład wirusowych. I próbuję to zrozumieć, czy to oznacza, że wirusy mogą jakby ukrywać się przed naszą odpornością dzięki właśnie takim drobnym sztuczkom na poziomie takim molekularnym, tutaj powiedzmy od tego, w zależności od tego, jaką literą zaczyna się ich RNA, to jest taka jakby jedna z ich technik kamuflażu?
1: Tak, to jest bardzo prawdopodobny kierunek myślenia, choć trzeba powiedzieć ostrożnie, że nasze odkrycie pokazuje ten mechanizm, który może pomagać zrozumieć taki kamuflaż, ale nie oznacza, że wszystkie wirusy dokładnie używają tej samej strategii. Jako że wirusy od dawna ewoluują pod presją układu odpornościowego, jeżeli drobna cecha RNA, na przykład pierwsza litera, może zmniejszyć widoczność takiego RNA dla receptora RIGI, to wirusy mogły w toku ewolucji korzystać z takich rozwiązań, a nie zawsze musi to być świadoma sztuczka wprost z tego słowa sensie. To raczej selekcja i te wirusy, których RNA słabiej uruchamia alarm, mogą mieć przewagę. I w takich wirusach na przykład możemy mówić jak zapalenia wątroby typu C czy Ebola. Właśnie one wykorzystują taką sztuczkę. A z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę, unikać fałszywych alarmów, mając własne RNA, które podobne są do wirusowego RNA. Nasze komórki muszą właśnie unikać takiej autoaktywacji, które de facto występują w licznych chorobach autoimmunologicznych. I dlatego te mechanizmy są tak ważne. Nie tylko w infekcjach, ale również z punktu widzenia chorób człowieka.
0: Po pandemii COVID właściwie wszyscy usłyszeliśmy o technologiach mRNA, no ale zwykle myślimy o tych technologiach ogólnie, przychodzi nam na myśl na przykład szczepionka, no albo jakaś terapia oparta na RNA, a czy my w przyszłości będziemy mogli projektować to RNA bardziej precyzyjnie, tak żeby organizm reagował dokładnie tak, jak my chcemy?
1: Tak. To jest potencjalnie istotne i właśnie jeden z elementów, dlaczego zainteresowaliśmy się tym tematem. Dzisiejsze technologie RNA, tak jak pani wspomniała, szczepionki RNA, coraz częściej wymagają precyzyjnej kontroli odpowiedzi immunologicznej. Czasami, tak jak w przypadku szczepionek, chcemy, żeby RNA pobudziło odporność, kiedy przynajmniej działa jako element szczepionki albo immunostymulator. Innym razem, jeżeli RNA ma być dostarczane jako terapeutyczna cząsteczka, to nie może wywoływać nadmiernego stanu zapalnego. Nasze wyniki sugerują, że można myśleć o projektowaniu RNA jeszcze dokładniej niż dotąd. I nie tylko jest istotna sekwencja, modyfikacje chemiczne i tak dalej, ale jakie RNA dostarczone jest komórki i od jakiej litery się zaczyna, tak, ta cząsteczka. I jakie białka może rekrutować. I to nie znaczy, że jutro powstanie lek oparty na nasze badania, tak? Ale daje to jakby nową regułę do projektowania, a w biologii RNA takie reguły są bardzo cenne, bo pomagają przewidywać, czy dana cząsteczka będzie dla komórki, że tak powiem, cicha czy alarmująca, tak?
0: Mhm. Czyli jeśli spojrzymy na to odkrycie z perspektywy, powiedzmy, 10-15 lat, no właśnie to jest moje jedno pytanie, jak daleka może być droga od takiego odkrycia podstawowego, powiedzmy, do takich realnych terapii, ale jeśli spojrzymy na to odkrycie, no właśnie powiedzmy z perspektywy 15 lat, to co może się okazać jego najważniejszą konsekwencją? Czy właśnie odkrycie tej reguły i co by chciał pan, żeby wyniknęło z tego odkrycia?
1: Na pewno chciałbym, żeby odkrycie to pomogło zbudować dokładniejszy język projektowania RNA, ale także zrozumienia immunogenności wewnątrzkomórkowego RNA, ale też właśnie RNA pochodzącego od wirusów czy też szczepionek. Bo dziś wiemy, że RNA to nie tylko nośnik informacji genetycznej, ale też cząsteczka, która jest cząsteczką sygnalizacyjną. I tak nasza praca pokazuje, że pierwszy znak może mieć tutaj ważny udział, a w perspektywie 10-15 lat najważniejszą konsekwencją może być to, że będziemy mieli projektować RNA bardziej przewidywalnie, takie, które silniej pobudza odporność, kiedy jest to korzystne, albo takie, które pozostaje możliwie niewidoczne, kiedy chcemy tego uniknąć. I chciałbym też, żeby to odkrycie pomogło lepiej zrozumieć właśnie infekcje wirusowe, dlaczego niektóre wirusy, takie jak już wspomniane zapalenie typu C czy Ebola, potrafią przez długi czas pozostać pod radarem, a inne, takie jak na przykład grypa, są bardzo szybko wykrywane. I być może część odpowiedzi znajduje się właśnie w takich drobnych cechach RNA, które do tej pory było łatwo przeoczyć.
0: A czy to, co powiedziałam, to 10-15 lat to jest realny czas właśnie na, powiedzmy, wynalezienie, czy opracowanie już jakiejś takiej realnej terapii, czy to jest inny przedział czasowy?
1: Nie, dokładnie. 10 do 15 lat postpandemicznych czasach jest jak najbardziej realne, ale też trzeba przypomnieć właśnie, że podwaliny pod cząsteczki RNA, które potem były szczepionkami, te podwaliny naukowe działy się 10-15 lat temu, jak Kathleen Carrico razem ze współpracownikami odkrywali właśnie immunogenność czy brak tej immunogenności różnych modyfikowanych zasad RNA. Więc to jest dokładnie ten przedział czasowy, o którym mówimy, a natomiast pandemia niejako przyspieszyła całą pracę, jeżeli chodzi o translację tych badań podstawowych na badania kliniczne.
0: Do rozmowy wrócimy za moment, zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Gracjanem Michlewskim z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Rozmawiamy o przełomowych badaniach nad RNA. Tak sobie myślę, że dużo mówi się, uczy się też w szkole chociażby o przeciwciałach, o tej odporności nabytej, temu się poświęca więcej czasu, no ale właśnie te badania dotyczą odporności wrodzonej, czyli tej pierwszej linii obrony naszego organizmu. Czy my dzisiaj wiemy już, że ten system działa bardziej precyzyjnie, jest bardziej inteligentny niż jeszcze kilkanaście lat temu sądziliśmy, niż pisano w podręcznikach?
2: Ja bym tutaj nie przybarwiał tego takimi cechami, gdyż trudno jest w tym momencie opisywać biologię w ten sposób. Na pewno układ odporności wrodzonej jest mniej specyficzny, gdyż broni nas przed właściwie większością wirusów. Natomiast układ immunologiczny, już taki immunologiczny nabytej odporności, wiadomo, że to są przeciwciała, które wykrywają poszczególne wirusy, poszczególne bakterie. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy dużo, dużo więcej na temat elementów tego układu odpornościowego wrodzonego, tak zwanego. I też jakby w przyszłości chcemy to wykorzystywać nawet w naszym laboratorium, żeby stwarzać leki, które będą wzbudzały ten system i dawały właśnie taką szerszą odpowiedź immunologiczną, nawet przed wirusami, których jeszcze nie znamy.
1: Jeszcze jak czytałam o tych badaniach, tam się pojawił taki wątek tego, że część wcześniejszych wyników też mogła wynikać z zanieczyszczeń jakichś w RNA. Chciałabym, żeby pan rozwinął ten wątek. Czy to właśnie tak w nauce wygląda często, że najpierw trzeba odkryć jakiś swój własny błąd i dopiero potem te większe odkrycia przychodzą?
2: Nauka właśnie tak wygląda, że trzeba być uważnym i nie można mieć jakichś, że tak powiem, uprzedzeń. Czyli to widzimy i co wychodzi nam z eksperymentów, musimy to zinterpretować. I myśmy do tego doszli właśnie w ten sposób, badając cząsteczki RNA wyprodukowane metodą in vitro i de facto pokazujące, że tych zanieczyszczeń tak zwanych dwuniciowych, które są immunogenne, jest więcej. Dlatego musieliśmy dopasować technologię wytwarzania tego RNA. I może tylko pokrótce, no taka jest nauka i w tym jest piękno nauki, że idziemy pewną ścieżką, wiemy dokąd chcemy dojść, ale nie do końca wiemy, jaką drogą tam dojdziemy. Więc czasami te drogi idą w różne strony i musimy być na tyle uważni, żeby to zauważyć, tak? Żeby czegoś nie przeoczyć i żeby nie nadinterpretować naszych wyników, tak?
1: Rozumiem. No tak więc rozmawialiśmy o tym, jak pojedyncza zmiana w RNA może wpływać na odporność wrodzoną, dlaczego takie odkrycia mogą w przyszłości przełożyć się na nowe rozwiązania w medycynie. A moim gościem był profesor doktor habilitowany Gracjan Michlewski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję państwu.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: Radio Campus.
6: You're in tune to the sounds of the legendary Triple Platinum Light, Corrupt FM, Sigma, Danny Bird, Legendary Status.
7: Jogo Geto.

0: Coraz więcej dzieci poznaje świat przez ekran smartfona, korzystają z nawigacji, różnych aplikacji, które pomagają odnaleźć drogę, ale czy technologia ułatwia rozwój orientacji w terenie, czy wręcz przeciwnie? O tym porozmawiam z doktor habilitowaną inżynier Agnieszką Dawidowicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zespół, w którym pani pracuje, stworzył pierwszą w Polsce definicję świadomości przestrzennej dzieci. I mówimy nie tylko o orientacji w terenie, czy o takim typowym czytaniu map, ale też o emocjach związanych z otoczeniem. Zastanawiam się więc, czym jest ta świadomość przestrzenna? Dlaczego emocje są też ważne obok jakichś umiejętności? Czy ten aspekt emocjonalny też został ujęty jakoś w tej definicji?
1: Tak, to świadomość przestrzenna jest generalnie definicją złożoną. To jest pojęcie złożone z wielu różnych elementów, wskaźników. I mamy akurat w literaturze światowej bardzo partykularne podejście do różnych elementów tej świadomości przestrzennej, na przykład nawigacja przestrzenna, na przykład orientacja przestrzenna, na przykład rotacja i szereg innych elementów, które są podstawą tego algorytmu badania świadomości przestrzennej. Wiemy, że świadomość przestrzenna u dzieci składa się z kilku elementów, czyli wiedzy, umiejętności i właśnie tego jakby podejścia afektywnego, afektywności, na którą tej afektywności, w której skład wchodzą właśnie emocje. Ponadto właśnie umiejętność waloryzacji, to też jest część tej afektywności, że dziecko umie oceniać przestrzeń i ma określone uczucia związane z przestrzenią. Różne są to uczucia, jest cały wachlarz emocji, stąd one są według nas istotne i ważne. Zresztą nasze badania pokazały, jeszcze powiem, że badania były przeprowadzane na dzieciach tutaj wśród dzieci polskich i dzieci brytyjskich. I w badaniach właśnie nam tutaj ukazały nasze wyniki badań, że emocje związane z przestrzenią rzeczywiście mają wpływ na świadomość przestrzenną. Do tej pory takie podejście nie było stosowane w pomiarach świadomości przestrzennej. Generalnie w ogóle świadomość przestrzenna taka w takim kompleksowym ujęciu nie była badana, więc jest to nowość. No i rzeczywiście możemy w tym wszystkim wyodrębnić konkretne elementy, które mogą wpływać, czynniki, które mogą wpływać na rozwój tej świadomości przestrzennej. Jedną z nich, tak jak pani wspomniała, jest dostęp do różnych narzędzi i technologii ułatwiającej nawigowanie przestrzeni, ale też poruszanie się w tej przestrzeni. Są to różne gry strategiczne, które dzieci odkrywają już od najmłodszych lat. Dlatego podczas badania świadomości przestrzennej dzieci tutaj skupiliśmy się na dzieciach w wieku szkoły podstawowej. W badaniach właśnie dzieci uwzględniliśmy takie narzędzie pomiarowe, które będzie najbardziej w tym momencie dla tych dzieci przyjazne. Dzieci, które są, mówimy już, cyfrowymi tubylcami, to w cudzysłowie. Dzieci są obeznane z cyfrową technologią. Wiele tych narzędzi jest wykorzystywanych podczas właśnie nauczania dzieci w szkole podstawowej. Informatykę mają od pierwszej klasy. Zatem narzędzie musiało być też tak skonstruowane, żeby dziecko mogło intuicyjnie odpowiadać na różne nasze pytania. Szczególnie właśnie wkładliśmy nacisk, żeby ten jakby test, mierzenie świadomości przestrzennej było przyjemne dla dzieci, żeby czuły, że nie czuły znużenia, żeby czuły jakby radość taką, jakby po prostu grały w jakąś grę strategiczną, natomiast odpowiedzi dawały nam konkretne wyniki. No i widzimy, że narzędzie jest dobrze skonstruowane i przydatne do takich pomiarów. Natomiast dzieci dostawały ten pozytywny feedback, taki właśnie odpowiedź, że nie, że przegrałeś albo nie przeszedłeś testu, ale na przykład, że jesteś mocny w sferze wiedzy, jesteś mocny w sferze umiejętności konkretnych, że była tutaj podkreślana i wyłaniana spośród odpowiedzi dziecka ta jego najmocniejsza strona i dziecko otrzymywało właśnie taką pozytywną reakcję po skończonym teście. No i rzeczywiście widzimy, że dzieci bardzo dobrze sobie radzą z technologiami. informatycznymi, z różnymi cyfrowymi właśnie grami, nie tylko. Popytaliśmy się oczywiście w tej ankiecie, czy lubią grać i jak często grają w różne gry, od planszówek właśnie po gry i zabawy takie na świeżym powietrzu i po gry właśnie cyfrowe. I jest dosyć różny rozrzut tych odpowiedzi, w zależności od też wieku dziecka. Wiemy, że im starsze dziecko, tym więcej gra w gry cyfrowe. Młodsze dzieci jeszcze te planszówki, później w wieku starszym znowu dzieci w wieku 12-13 lat, które grały nagminnie właśnie w gry komputerowe, znowu z przyjemnością wracają do planszówek. Natomiast co ciekawe, to co nam wyszło, jeżeli chodzi o narzędzia cyfrowe i gry, to są one narzędziami jednak usprawniającymi świadomość przestrzenną dzieci. Natomiast tutaj waży się czas korzystania z tych narzędzi. Generalnie najlepsze wyniki wychodziły wśród dzieci, które używają narzędzi nawigacji, grają w gry strategiczne, ale nie grają zbyt często. Czyli wychodziło nam, że jeżeli w ogóle wiedzą, co to jest, jeżeli używają tego niezbyt często, to te wyniki dzieci, które używały bar przez codziennie i przez długi okres czasu, grając w gry, to wyniki były zbliżone, a nawet gorsze, do dzieci, które używały właśnie narzędzi cyfrowych, ale w krótszym odstępie czasu. Używały dzieci tego na przykład godzinę dziennie, a nie 3-4 godziny dziennie. Tak? Bo tam mieliśmy właśnie takie przedziały od 1 do 2 godzin, później od 3 do 4. Także żeśmy te przedziały jasno określiły. Zapytanie w tym zakresie również było istotne, żeby ustalić długość i częstotliwość, czyli długość grania, jak długo i jak często, czyli codziennie, czy co drugi dzień, czy raz w tygodniu. Więc okazało się, że dzieci, które w ogóle nie używają komputerów, albo inaczej, nie używają ich do celów właśnie wzmacniania świadomości przestrzennej, czyli tych gier strategicznych, czyli nawigacji, te, które w ogóle nie używały, miały gorsze wyniki od dzieci, które używały, ale krótko. Więc to nie długość używania tych narzędzi ma wpływ, tylko po prostu znajomość ich i używanie ich od czasu do czasu. Także to wzmacnia świadomość przestrzenną. Oczywiście tę świadomość przede wszystkim wzmacnia samodzielne poruszanie się w przestrzeni miasta na przykład, bo tutaj głównie były badane dzieci z dużych miast. Dlaczego? Dlatego, że w takich właśnie rozrośniętych miastach, jak obserwujemy my tu właśnie badacze w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, widzimy, że miasta są mocno rozrośnięte. Urbanizacja jest dynamiczna i to wpływa, że miasta stają się takimi dżunglami wręcz, w których można się zgubić. I to nas interesowało na początku, zanim podjęliśmy inicjatywę takiego badania, jak dzieci radzą sobie w takich właśnie dżunglach miejskich, jak poruszają się, czy nie boją się tej przestrzeni, czy są samodzielne w przestrzeni, jakie mają właśnie trudności związane z poruszaniem się w przestrzeni. Ale żeby to ustalić, najpierw trzeba było zbadać ich świadomość przestrzenną. W ogóle jak dzieci odbierają przestrzeń, czy mają podstawową wiedzę z tego zakresu. I dopiero to narzędzie nam umożliwiło uzyskanie informacji, na jakim poziomie teraz dzieci z pokolenia alfa, bo tutaj są już te najmłodsze pokolenie, na jakim poziomie ich świadomość przestrzenna jest. No i tak jak wspomniałam, cyfrowe narzędzia ułatwiają dzieciom poznanie przestrzeni i jednocześnie polubienie tej przestrzeni, tak, że nie obawiają się jej, nie czują się zagubione w miastach. No właśnie te dzieci, które używają nowych technologii.
0: Do rozmowy wrócimy już za moment, zostańcie z nami.

0: główny.
1: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest doktor habilitowana inżynier Agnieszka Dawidowicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej. Rozmawiamy o badaniach nad świadomością przestrzenną dzieci. W kontekście nowych technologii często słyszymy o zagrożeniach, a chociażby to badanie pokazuje, że ten temat jest bardziej złożony i że to, tak jak pani mówiła, umiarkowane korzystanie. No właśnie, bo tutaj pani też mówiła o grach, które rozwijają jakoś świadomość przestrzenną, a ciekawi mnie, jak to jest z tymi wszystkimi mapami cyfrowymi w telefonach, GPS-ami, jakimiś aplikacjami, które pokazują, jak gdzieś dojechać, jak gdzieś dojść. Jak to wpływa właśnie na kompetencje przestrzenne dzieci? Te gry, no to wiadomo, że mogą jakoś rozwijać. Ale czy takie bezrefleksyjne podążanie za drogą z GPS-a, czy tutaj może jakoś to osłabić te kompetencje?
2: To też było podstawą badania. W ogóle jeszcze raz wrócę do narzędzia. Nasza geoankieta była zbudowana w taki sposób, żeby też sprawdzić umiejętność czytania map przez dzieci i umiejętność orientowania się. I sprawdzaliśmy też, czy dzieci mają pamięć związaną z przestrzenią i czy potrafią wyróżniać dominanty przestrzenne. Co to znaczy, że na przykład widzą przestrzeń i co pierwszy element krajobrazu, pierwszy obiekt, który zauważają i czy potrafią go zapamiętać, a następnie wrócić do niego przechodząc daną trasę. I czy będą się orientowały po tych obiektach, tak? Takich dominantach przestrzennych, czy znajdą sobie tą właśnie trasę. I powiem tak, że rzeczywiście dzieci mają bardzo taki stosunek do tych nawigacji pozytywny. Dzieci znają te narzędzia. Nierzadko widzą, jak rodzice prowadzą samochód i nawigują ten samochód do odpowiedniego punktu, wykorzystując, załóżmy, mapy nawigacji, automapy w samochodzie. Więc ten akurat to narzędzie i jego specyfika jest dzieciom znana. Dzieci potrafią też z niego korzystać, ale zauważyliśmy, że nie sięgają po nie jako pierwszy element. Było też takie pytanie w geoankiecie, że jeżeli jesteś w nieznanym miejscu, w swoim mieście i nie wiesz, gdzie jesteś, to co najpierw robisz? Czy sięgasz po nawigację w telefonie, czy dzwonisz do mamy, telefon do przyjaciela i tak dalej. Więc dzieci w rzadkości wykorzystywały nawigację. Czyli raczej starają się zapamiętywać drogę. Dwa, wolą się zapytać nawet kogoś na chodniku, na ulicy, którym autobusem, gdzie mogą dojechać. No i powiem tak, że nawigacje są ułatwieniem, ale nie zaburzają dzieciom orientacji. To nie nawigacje, ponieważ dzieci w tym wieku akurat rzadko korzystają z nawigacji. Z tego, co nam wyszło, a było przebadanych około 1300 dzieciaczków. I to była solidna, porządna grupa badawcza dzieci, którą możemy uznać za miarodajną i taką już reprezentacyjną grupę, tak, dla populacji dziecięcej w tym wieku. Stąd wiemy, że dzieci raczej jako pierwsze nie chwytają po nawigację i ona nie zaburza im tych zdolności, umiejętności. Aczkolwiek wyniki generalne pokazują, że dzieci wcale nie mają aż tak dobrych rezultatów związanych z ich świadomością przestrzenną. Z czym to jest związane? Nie z używaniem nawigacji, tylko z tym, że dzieci generalnie

0: taka fajna ławka nowa, więc tutaj jeszcze podróżowanie, przemieszczanie się z rodzicami i jeszcze nawet jakby wzmacnia świadomość przestrzenną dzieci. No najtrudniejsze jest jednak, chyba najmniej rozwijające jest przemieszczanie się komunikacją publiczną, ponieważ dzieci wsiadają do tej komunikacji najczęściej w tym czasie, czekając na zmianę trasy. No cóż, korzystają ze swoich telefonów, grają, komunikują się i rzadko kiedy same podziwiają krajobrazy za oknem i sytuację. Natomiast dzieci, które chodzą regularnie, które chodzą czy same, czy z rodzicami, czy chodzą do szkoły z kolegami z osiedla, z klasy, to te dzieci miały wychodziły nam najlepsze wyniki ze świadomości przestrzennej. I ich orientacja, może cały wynik świadomości przestrzennej, jakby one były zrównoważone, bo trudno powiedzieć, dzieci są różne, natomiast ten wynik tylko z jednego komponentu właśnie tej orientacji przestrzennej był dużo lepszy, znacznie lepszy niż dzieci, które podróżują komunikacją publiczną.
1: Przychodzi mi do głowy takie porównanie, że trochę GPS jest dla dzieci tym, czym kalkulator dla matematyki, czyli pomaga, ale gdy używamy go bezrefleksyjnie, no to może osłabiać pewne umiejętności.
0: Dokładnie, tylko właśnie dzieci, nie wiem, czy po prostu nawigacja jest dla nich na tyle jeszcze nudna, nie jest to zbyt związane z jakąś radością z korzystania, że wcale chętnie nie korzystają z nawigacji.
1: Rozumiem.
0: Może też dlatego, że też rzadko bywają w miejscach nieznanych same. I to też nam wyszło, że no, to nie jest pierwsza rzecz, po którą chwytają po nawigację.
1: I do rozmowy z profesor Agnieszką Dawidowicz wrócimy za chwilę.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest doktor habilitowana inżynier Agnieszka Dawidowicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej. Ciekawią mnie jeszcze te różnice pomiędzy dziećmi z Polski i z Wielkiej Brytanii, bo tak jak pani powiedziała, w badaniu uczestniczyło około 1000 dzieci z tych krajów. Czytałam, że polskie dzieci lepiej wypadały pod względem wiedzy i umiejętności przestrzennych, a brytyjskie pod względem takiego emocjonalnego postrzegania przestrzeni, terenu. Jak to można interpretować?
1: No tak, wykonaliśmy tutaj pracę wspólną z nauczycielami i też z naukowcami z Wielkiej Brytanii. Tutaj akurat prosiliśmy o interpretację, co może wpływać na lepsze emocje, może inaczej takie bardziej pozytywne emocje związane z przestrzenią. I tutaj otrzymaliśmy taką informację, że w szkołach brytyjskich, właśnie w klasach tych szkoły podstawowej i gimnazjum, mają zajęcia właśnie rozwijające emocje. Emocje u dziecka, takie właśnie każde dziecko, nie tylko które ma problemy. U nas w Polsce okazało się, że też są ćwiczenia z psychologiem na temat emocji związanych z różnymi sytuacjami, również z przestrzenią. Natomiast dzieci brytyjskie to jest ich jeden z podstawowych przedmiotów, który jest w szkole podstawowej i dzieci różne sytuacje tam animują, przechodzą i uczą się, jak sobie radzić ze swoimi emocjami. W różnych trudnych sytuacjach dzieci polskie tego niestety nie mają. I dlatego często dzieci boją się przestrzeni. Boją się, bo też my rodzice się o nich boimy. I te nasze lęki związane z przestrzenią też przechodzą na dzieci. No tutaj to już są takie dyskusje poza tymi właśnie naszym narzędziem, bo to nasze narzędzie nie mierzy tego, skąd u dzieci są negatywne emocje związane z przestrzenią. No ale to wynika już, jak rozmawiamy z ekspertami w tym właśnie zakresie psychologii dziecięcej, emocjonalności, uczuć. Okazuje się, że rzeczywiście dużą część negatywnych emocji związanych z przestrzenią dzieci nabywają od rodziców. Rodzice cały czas ostrzegają dzieci, uważaj, bądź ostrożny na przejściach. No to jest o tym mowa w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o samą przestrzeń, to rozglądaj się, żeby ktoś ci nie wyrwał telefonu, no żeby ktoś cię nie porwał, nie podchodź do nieznajomego. Jak ktoś podjedzie za blisko, otworzy okno, to w ogóle odwracaj się, odchodź. I dziecko generalnie przestrzeń traktuje właśnie, znaczy tej przestrzeni może się obawiać, tak? Mając taki bagaż i taki ładunek negatywnych emocji związanych z tym momentem przemieszczenia się, że nawet jeżeli ta przestrzeń jest bezpieczna, ale mogą się pojawić różne ryzyka, dziecko generalnie boi się przestrzeni. A jeśli się boi przestrzeni, to wówczas stara się ją przebywać, albo przemieszczać się albo szybko, albo korzystać z pomocy rodziców. Raczej samo rzadko wychodzi też z inicjatywą, żeby samemu iść do szkoły. Jeżeli jest taka możliwość, że tata albo mama może podwieźć do szkoły, a ma przejść samodzielnie tę drogę, to korzysta jednak z usługi rodziców w tym zakresie. I też widzimy, że coraz mniej dzieci w ogóle spędza wolny czas i to też nam wyszło, wolny czas na świeżym powietrzu. A jeżeli to się dzieje, to dzieje się to krótko i dzieci nie penetrują przestrzeni w taki sposób, jak to było kiedyś, bawiąc się właśnie w te gry, zabawy, o które też pytaliśmy, podchody, szukanie skarbów i inne właśnie takie terenowe gry, które rozwijało dzieci świadomość przestrzeni.
0: Mm-hmm. Tak, bo na pewno w szkole uczymy się kierunków świata na mapie, ale rzadko też w szkole właśnie wychodzi się z dziećmi w teren, więc może w jakimś stopniu też, jeśli chodzi o edukację szkolną, no jest to zaniedbywane, taka edukacja przestrzenna, ale czy taki zwykły spacer może być ćwiczeniem rozwijającym właśnie orientację w terenie u dzieci?
1: Tak, to u dziecka ćwiczy bardzo wiele elementów, łącznie z emocjami, o których wspominałam. Emocje grają kluczową rolę u dzieci, ponieważ jeżeli dziecko nie boi się przestrzeni, to jest ciekawe przestrzeni. I każdy spacer, każde dłuższe jakby penetrowanie tej przestrzeni powoduje, że dziecko się z nią oswaja i się jej nie boi. Podam przykład, taką sytuację znam, że gdzieś na drodze dziecka do szkoły, krótkiej drodze, 5-minutowej, jest dom, w którym za ogrodzeniem jest bardzo groźny pies, który wszystkich oszczekuje za każdym razem, kiedy się przechodzi obok tego domu. I dziecko, bojąc się tego psa, bojąc się tej przestrzeni, wybiera za każdym razem dłuższą drogę dookoła, byleby nie przechodzić gdzieś w pobliżu tego domu, tak? To jest taka jedna z takich zwykłych, prostych sytuacji, tak? Że dziecko na przykład boi się tego miejsca konkretnego i teraz codzienne przejście z rodzicem obok tego domu na spacer, nawet jeżeli ten pies szczeka, ale jeżeli idzie z rodzicem, jeżeli idzie samo, widzi, że ten pies nic nie robi, tylko szczeka, jeżeli jest druga osoba, która wzmacnia tą sferę emocjonalną dziecka i żeby nie obawiało się tego psa, to wówczas to dziecko będzie w stanie pokonywać ten lęk i iść tą drogą, pomimo że nie jest to komfortowa droga, tak? I tak z różnymi innymi zagrożeniami, które się pojawiają, ale emocje grają kluczową rolę. I wtedy, jeżeli dziecko nie czuje lęku przed przestrzenią, to będzie lubić tę przestrzeń i będzie ją odkrywać. To jest naturalna kolej rzeczy. Dlatego włączyłyśmy ten nowy element, który do tej pory nigdy nie był rozpatrywany przy badaniu świadomości przestrzennej, emocje. I rzeczywiście ten jakby czynnik, ten element naszego tego definicji, tego całego pojęcia jest kluczowym, nowym, innowacyjnym elementem i co pokazuje, że w polskich szkołach powinny być zajęcia psychologiczne od początku szkoły podstawowej do końca, właśnie które w dzieciach budują pewność siebie albo eliminują lęk związany z przestrzenią.
0: A więc technologia może być pomocnym narzędziem, ale oczywiście nie zastąpi takiego bezpośredniego poznawania świata i samodzielnego poruszania się w terenie. A o wynikach badań dotyczących świadomości przestrzennej dzieci rozmawiałam z doktor habilitowaną inżynier Agnieszką Dawidowicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie i polecam przeczytać nasze publikacje w celu zaznajomienia się ze szczegółami naszego badania, które rzeczywiście jest zaskakujące i odkrywcze.
0: Bardzo dziękuję.

Na zegarach zbliża się 13, więc ja się żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w najbliższej przyszłości. Byłam z wami ja, czyli Marta Boroń. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa!

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life!
0: Right here, right now! Autopromocja.
2: Tu Campus. Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo duszu. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu, paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen. Kilka mniej sentymentalnych traków, znaczy mniej niż ten.

bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze.

Mm-hmm.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Campus.
0: Radio
3: Campus.

Radio Campus.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: The Avalanches, Jamie XS i Every Single Weekend. To graliśmy przed chwilą na antenie Radio Campus. Mamy 3 minuty po godzinie 15, więc pora rozpocząć program na 97.1 FM. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i to ja będę tym głosem, który będzie do was mówił przez najbliższe 2 godziny, jeśli zostaniecie z nami na antenie Radio Campus. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj porozmawiamy na temat wakacji i na temat nowych technologii i AI w trakcie wakacji. To już za chwilę z naszym pierwszym gościem. Nie zabraknie informacji motoryzacyjnych. To po 15.30 Mikołaj Stachowiak podsumuje właśnie tydzień motoryzacyjny. Po 16.00 dowiemy się troszkę na temat filmów w lipcu, ale więcej nie zdradzę, trzeba słuchać. A teraz to, co Tygryski lubił najbardziej. The Wise Guys i U La La.
1: Normalnie o tej porze.

0: Normalnie o tej porze.
1: 7 minut po 15 na 97,1 FM. Teraz jak to u nas, bo my robimy rytmy, a nie algorytmy. Powiemy sobie troszkę na temat tego, jak używamy sztucznej inteligencji w trakcie wakacji. W czym nam pomaga, ale też może w czym szkodzi. Wszystko na podstawie artykułu, który się ukazał, wakacje z AI w kieszeni. Dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, autor tego artykułu, jest z nami na łączach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dlaczego używamy AI podczas wakacji?
2: No, przede wszystkim chcemy znaleźć coś szybko. A oprócz tego, żeby jeszcze chcemy, żeby znaleźć coś ciekawego, coś, czego nie doświadczyliśmy, coś, czego, no właśnie, warto by było spróbować. I to jest tak jakby jeden wątek. A drugi wątek związany z AI to dlatego, że po prostu chcemy się zrozumieć. A jak jesteśmy w kraju, w którym obowiązuje język, którego nie znamy, no to warto sobie pewne rzeczy potłumaczyć. I to żadna nowość nie jest, bo aplikacje do tłumaczeń wykorzystywaliśmy już od dawna, no ale teraz te ze jajem niosą ze sobą obietnicę robienia tego szybciej.
1: No a właśnie, i tu w kolejnym wejściu antenowym powiemy sobie więcej na temat tego, jak te narzędzia funkcjonują. A to nie jest lenistwo trochę, jeżeli chodzi o takie wyszukiwanie tych informacji, chodzi mi o jakieś atrakcje, jakieś ciekawe rzeczy, jakieś tanie miejsca, miejscowe potrawy, które można zjeść. To nie jest troszkę lenistwo, bo przecież tak naprawdę my, ja wiem, może od 3 lat tak naprawdę w większym stopniu używamy właśnie AI w życiu, a wcześniej przecież jakoś się bez tego obchodziliśmy.
2: No można uznać, że jest to pewna forma lenistwa. Znaczy, generalnie my jako ludzie tak biologicznie jesteśmy zaprojektowani, że jeśli da się pewien ciężar poznawczy, czyli jakiś wysiłek dla naszego mózgu oddać w inne ręce, to bardzo chętnie to oddajemy. Tak było z liczeniem, jeśli chodzi o kalkulator, tak było z nawigacją, jeśli chodzi o GPS. No i teraz ten AI faktycznie wprowadza się do naszego życia w tak różne sfery, w których dotychczas to my pracowaliśmy swoim umysłem, a teraz to sztuczna inteligencja zajmuje pewne części zadań. Ja bym sobie zawsze zadał takie pytanie przy okazji wykorzystania AI, czy ono zabiera nam pracę, w tym przypadku umysłową, którą my naprawdę chcemy wykonać. Bo jeśli ktoś ma 5 dzieci i jest wiecznie zajęty, bo ma 2 prace i oprócz tego jeszcze ma zaplanować wakacje tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi, to faktycznie ten AI jest opcją naprawdę ciekawą, bo ten przemęczony człowiek może sobie ulżyć i pomóc sobie w planowaniu. Umówmy się, zazwyczaj nie ma na to czasu.
1: No właśnie, i tutaj już częściowo pan odpowiedział na moje kolejne pytanie. Kto najczęściej używa AI podczas wakacji? Rozumiem, że przemęczony rodzic. To jest jedna grupa.
2: Być może tak. Z takim podziałem się akurat nie spotkałem w tych badaniach, które widziałem. Natomiast częściej korzystają pokolenia Z i pokolenie milenialsów, czyli pokolenie Y. I to są faktycznie 2 grupy osób, które korzystają bardzo regularnie. Natomiast tutaj jest taki smaczek, ciekawostka, mianowicie na przestrzeni ostatnich 2 lat pokolenie Z trochę się wycofało z tego korzystania ze sztucznej inteligencji.
1: O, i to teraz powstaje pytanie, tak, dlaczego się wycofało?
2: No, interpretacja tutaj badaczy jest taka, że to wynika z delikatnego zniesmaczenia poziomem halucynacji, no bo one potrafią nas zrazić. Jeśli wyszukaliśmy pewne miejsce, do którego się udaliśmy, a tego miejsca nie było, no to jest to w pewien sposób bolesne doświadczenie.
1: Tak, i w tym momencie ja z tyłu głowy mam taką myśl, że przecież to my uczymy sztuczną inteligencję, co mam na odpowiadać, no bo przecież ona sama się nie nauczyła tego wszystkiego, więc no plus dla nas, że podaliśmy jej nieprawdziwą informację. Dobrze, jest jakiś kraj szczególny, który sobie upodobał używanie sztucznej inteligencji? Czy to już jest tak powszechne i tak normalne, że właściwie każdy będzie tego używać?
2: Z badań, które były prowadzone w tamtym roku, w 2025, wychodzi na to, że Chiny to jest taki lider, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, również w tym zakresie właśnie podróżowania. Ale jakbyśmy tak chcieli spojrzeć na cały świat, to właśnie Azja, Bliski Wschód, to są te obszary geograficzne, w których ludzie najchętniej sięgają po sztuczną inteligencję w kontekście podróżowania. Natomiast my na Zachodzie no, zdecydowanie rzadziej i to nieraz nawet dwukrotnie, trzykrotnie mniej osób korzysta z AI-a do planowania podróży.
1: A Polska jak się plasuje na tle właśnie tych badań?
2: No i niestety Polski w tych badaniach nie wzięto pod uwagę, w związku z tym trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo do takich badań po prostu nie dotarłem. Natomiast, no cóż, z tego, co
1: no
2: widzę
1: dookoła...
2: No to
1: mamy pole do badań, do przeprowadzania różnego rodzaju badań naukowych, także jeżeli któryś z naukowców albo studentów nas słucha, to może przeprowadzić tego typu badania i uzupełnić.
2: Jak najbardziej. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak pani mówi.
1: Dobrze, na temat dokładnie tych narzędzi, których najczęściej używamy w trakcie wakacji, które są sprzężone niejako ze sztuczną inteligencją, no to porozmawiamy już za chwilę na antenie Radia Campus razem z naszym gościem, którym jest dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. A teraz na 97.1 FM Genesis Owusu i Life Keeps Going.

0: keeps going.
1: Genesis Owusum, to przed chwilą na 97,1 FM, mamy prawie 18 minut po godzinie 15. I tak jak słuchaliście nas wcześniej, to dzisiaj na 97,1 FM mówimy na temat sztucznej inteligencji w myśl zasady rytmy, nie algorytmy. I skoro mamy już ten okres wakacyjny, urlopowy, to przyglądamy się temu, co gdzieś tam jest w użyciu, jeżeli chodzi o nas w trakcie urlopów. A z nami jest dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który jest autorem artykułu Wakacje z AI w kieszeni. Można go znaleźć w internecie, ten artykuł. Dobrze, panie doktorze, jakich najczęściej narzędzi, które właśnie mają AI, używamy podczas urlopu? Już wcześniej troszkę wskazaliśmy, że jest to tłumacz.
2: Na pewno tłumacz jest silnym punktem na liście, zwłaszcza te tłumaczenia, które dzieją się tekstowo, są już od lat z nami i do nich sięgamy na pewno najczęściej. Natomiast ciekawe są teraz też rozwiązania, które pozwalają tłumaczyć symultanicznie, to znaczy wkładamy słuchawki w uszy i w momencie, kiedy człowiek mówi do nas w obcym języku, słyszymy tak jakby odpowiedź w naszym języku ojczystym, co tak jakby zmienia no bardzo wiele z punktu widzenia komfortu podróżowania, zwłaszcza do krajów, gdzie nie mówimy tym językiem, co ludzie ojczyści, którzy tam mieszkają z dziada pradziada.
1: Troszkę można powiedzieć, że technologia nam ułatwiła rzeczywistość, bo wcześniej no, trzeba było pisać ciągle w tym tłumaczu i pokazywać tak tej drugiej osobie, co mamy na myśli. Więc tutaj no, faktycznie jest to takie dość ułatwiające narzędzie. Kto najczęściej używa takich tłumaczy? Ja bardzo często mam wrażenie, że używają tego Azjaci właśnie, tak przynajmniej z tego, co zauważyłam. W Polsce chyba nie jest to aż takie popularne jeszcze.
2: A wydaje się, że na ten moment nie. Takich badań nie widziałem. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o w ogóle wykorzystanie sztucznej inteligencji i pełen zakres, to tak, faktycznie Azjaci dominują. Zresztą są wręcz, powiedziałbym, słynni z tak jakby wykorzystywania technologii do podróży. A taki obrazek, który zawsze mam przed oczami, jak o tym jest rozmowa, to jak byłem w muzeum w Barcelonie i nagle szedł przede mną Azjata, który nie patrzył na żadne z tak jakby z eksponatów, tylko po prostu robił inne zdjęcia. Jak rozumiem, w nadziei, że kiedyś te zdjęcia obejrzy i się z nimi zapozna. No i tutaj dochodzimy też do takiego aspektu, co technologia, sztuczna inteligencja potrafi nam czasem odebrać. A potrafi nam odebrać tą koncentrację na doświadczeniu, które jest przed nami. No bo jednak to jest zupełnie co innego oglądać potem zdjęcie nawet kilka lat później, a co innego coś przeżyć, doświadczyć tego głęboko. Jeszcze pozwolę sobie tylko uzupełnić, że oprócz tych tłumaczy, to bardzo często korzystamy z AI do planowania wycieczek.
1: No właśnie, to chciałam powiedzieć, że bardzo często jest hej, powiedz mi.
2: Tak, dokładnie. Wpisujemy, pytamy, głosowo również. Chcemy wiedzieć, co warto zwiedzić, jakie restauracje są atrakcyjne, a być może który hotel jest najtańszy. No zresztą portale, które tak jakby od lat, nawet jeszcze zanim AI został spopularyzowany, oferowały nam swojego rodzaju doradztwo w zakresie podróżowania. Jak tylko AI pojawił się na rynku, no to bardzo szybko dodały wtyczki właśnie posługujące się sztuczną inteligencją. No i na dzień dzisiejszy mamy tam szereg różnego rodzaju opcji od właśnie planowania podróży po takie rzeczy mniej oczywiste, typu na przykład jak zrobimy sobie print screen, czyli zwrót ekranu jakiejś konkretnej trasy samolotem, czy konkretnej wycieczki, konkretnej oferty, no to są serwisy, gdzie taki print screen się wgrywa i taki serwis przeszukuje internet, portale podróżnicze w poszukiwaniu lepszej oferty. Więc tego typu usługi są już dzisiaj na porządku dziennym, można powiedzieć.
1: Właśnie, czego nie da nam AI? To już może rozwiniemy ten temat w myśl zasady, że no, coś nam ucieka. Już wiemy, że to jest to przeżywanie tu i teraz, że faktycznie tutaj troszkę no, spłycamy to nasze doświadczenie, ale czy coś jeszcze jest takiego, czego nie da nam AI?
2: Znaczy, przede wszystkim podróżujemy po to, żeby odpocząć, podróżujemy po to, żeby się też rozwinąć, poznać inną kulturę, dowiedzieć się czegoś o świecie. No i teraz ciągłe wyręczanie się sztuczną inteligencją powoduje, że my de facto mamy zdecydowanie mniejszy zakres tego rozwoju, czy nawet odpoczynku. Tak jakby AI też potrafi napędzać takie poczucie, że my musimy doświadczyć więcej, zobaczyć więcej i być tu i być tam. Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja odbiera nam trochę taką kompetencję zatrzymania się i ucieszenia się tym, co akurat widzimy i gdzie jesteśmy. No i ze sztuczną inteligencją też jest związany pewien problem, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.
1: No właśnie, bo tutaj to są jeszcze właśnie minusy stosowania tych narzędzi.

0: inteligencja może wiedzieć, z kim jedziemy, gdzie jedziemy, na jak długo jedziemy, dlaczego tam jedziemy i co tam robiliśmy, w zależności od tego, jak dużą dozą tych informacji ze sztuczną inteligencją się dzielimy.
1: I tutaj postawmy kropkę, to wszystko jest bardzo ciekawe, ale oczywiście odsyłamy do artykułu, który można znaleźć w internecie, wakacje z AI w kieszeni. No i też może odsyłamy do takiego zdrowego rozsądku. Doktor Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert i też autor tegoż artykułu, był razem z nami. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.

Tylko kurwa. Radio Campus. Same sztosy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
1: Jest punktualnie 15.30, więc pora na wiadomości na antenie Radia Campus, a przygotowała je i przedstawi Julia Grabowska.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Zmiany w kursowaniu metra M1, szarpanina byłego prezesa Orlen z prezesem zarządu kopalni oraz o tym, co się dzieje w świecie tenisa.
2: Wiadomości.
3: Zmiana w kursowaniu w metrze linii M1. Z powodu zdarzenia z udziałem pasażera na stacji metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Zamkniętych zostało 6 stacji, od stacji Pole Mokotowskie do stacji Ursynów. Linia kursuje w dwóch pętlach, Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Trwa uruchomienie zastępczej linii tramwajowej, natomiast została już uruchomiona autobusowa linia zastępcza za metro. Chaos w kopalni soli Solino. Doszło do szarpaniny między byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a prezesem zarządu kopalni Wojciechem Kotlarkiem. Były prezes wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem odwiedzili siedzibę inowrocławskiej kopalni soli, żeby wyrazić poparcie wobec jej pracowników. Przypomnijmy, od drugiej połowy marca pracownicy kopalni prowadzą strajk głodowy. Protest dotyczy m.in. planowanej sprzedaży aktywów firmy chemicznej Chemitica, niemieckiej spółce KNS. Protestujący domagają się przyjęcia tych aktywów przez państwo. Daniel Obajtek powiedział, że będzie protestował do piątku ze swoimi pracownikami, co spotkało się ze sprzeciwem prezesa IKS Solino. Między mężczyznami doszło do przepychanki, a na miejsce incydentu została wezwana policja. Przenosimy się teraz na angielskie korty tenisowe Wimbledon. Co dzisiaj czeka na fanów WTA podczas dzisiejszego wielkoszlamowego półfinału na korcie centralnym? W dalszym ciągu trwa pojedynek Amerykanki Coco Gauff z Czeszką Karoliną Muchową. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6-2 dla Muchowej. Niebawem poznamy pierwszą finalistkę Wimbledonu. To jednak nie koniec dzisiejszych rozgrywek. Na korcie głównym za chwilę stanie druga Czeszka tego półfinału, Linda Noskowa. Swój mecz rozegra z Ukrainką Martą Kostiuk.
2: Korki.
1: To jak możecie domyślić się w tym momencie, jeżeli jesteście gdzieś na Ursynowie, to możecie mieć problemy z tym, żeby dotrzeć na czas ze względu na utrudnienia w metrze. Tak jak wspominała Julia, mamy problemy, jeżeli chodzi o pierwszą linię. Są dwie pętle. Odsyłamy na stronę warszawskiego metra. Będzie wszystko wiadomo. Teraz w tym momencie jest uruchomiona linia zastępcza za metro. Tak jak zazwyczaj tak funkcjonują właśnie te linie zastępcze. Gdzie się korkuje najbardziej? Najbardziej się korkuje w tym momencie tutaj Wisłostrada koło nas, przy moście Świętokrzyskim wybrzeże Kościuszkowskie jest zakorkowane w obydwu stronach, w szczególności od nowego zjazdu w kierunku Wilanowa. Także zaczyna się korkować powoli Świętokrzyska i zjazd w kierunku Tamki właśnie w stronę tego mostu Świętokrzyskiego, ale także mamy korki choćby na mojej Pradze, tuż przy samym skrzyżowaniu Targowej z Kijowską, właśnie ten skręt w stronę Dworca Wschodniego zaczyna się korkować. Poza tym korki mamy choćby na Żelaznej od Solidarności w kierunku Alei Jerozolimskich. Także w Alejach Jerozolimskich zaczyna się robić tłoczno, a to ze względu na to, że nie ma tramwajów, więc także pamiętajcie o tych utrudnieniach. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to w tym momencie najgorzej jest w kierunku Błonia, Pruszkowa, Nadarzyna, Piaseczna, Konstancina Jeziorny i Otwocka.
2: Pogoda.
1: Ta jest wbrew pozorom typowo lipcowa, ponieważ lipiec wcale jako miesiąc taki letni nie powinien należeć jeszcze do takich ekstremalnych upałów, jakie mieliśmy niedawno. Te ekstremalne upały do nas wrócą, ale na razie są w drugą stronę są temperatury, a mianowicie temperatura odczuwalna w tym momencie to jest niecałe 14 stopni. Tych stopni będzie nam ubywać oczywiście, jeżeli chodzi o koniec dnia i noc, to będziemy mieli około 12 stopni i pełne zachmurzenie. Może przelotnie popadać, ale to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o weekend, zapowiada się właśnie także pochmurny i deszczowy. Dopiero gdzieś tam w okolicach niedzieli może być lekkie polepszenie tej sytuacji pogodowej i troszkę więcej słońca. Ciśnienie raczej w normie, 1010 hektopaskali, będzie powoli, powoli rosnąć.
2: Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynam motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu BYD zaskoczyło nas nowym modelem z gamy biologii morskiej. Mowa o BYD Shark. BYD konsekwentnie poszerza swoją ofertę w Europie i wchodzi na nowe grunty. Po elektrycznych i hybrydowych SUV-ach oraz sedanach przyszła pora na pick-upa. Na rynku pojawia się BYD Shark, który wykorzystuje opracowany przez markę napęd Super Hybrid DMO. W ten sposób ma połączyć osiągi, właściwości terenowe oraz możliwości codziennej jazdy na energii elektrycznej. Shark to 5-osobowy pick-up z podwójną kabiną. Nadwozie ma o długości 5,5 metra bez 43 mm, 1971 mm szerokości i 1925 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3260 mm. Producent postawił na klasyczną ramową konstrukcję, która ma zapewniać odpowiednią wytrzymałość podczas jazdy w terenie i pracę z dużym obciążeniem. Dopracowano ją też do jazdy poza utwardzonymi drogami. Kąt natarcia wynosi 31 stopni, a kąt zejścia 19,3 stopnia. Prześwit sięga 230 mm bez obciążenia. Największą nowością jest układ napędowy Super Hybryda DMO. Dual Mode Off-Road. Tak to jest tłumaczone w informacji prasowej. W jego skład wchodzi turbo doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 150 koni mechanicznych w momencie obrotowym 240 Nm oraz dwa silniki elektryczne. Przednia jednostka rozwija 231 koni mechanicznych i 310 Nm, natomiast tylna oferuje 204 konie i 340 Nm. Łącznie układ generuje 436 koni i 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Takie parametry pozwalają rozpędzić samochód od 0 do 100 km na godzinę w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę. Silnik spalinowy najczęściej pełni tutaj rolę generatora i to największa zaleta napędów BYD Shark. Zasila ona akumulator lub bezpośrednio silniki elektryczne. Dopiero przy dużym obciążeniu wszystkie systemy pracują razem, a ze silnika moc przenoszona jest bezpośrednio na koła. Dostajemy też tutaj dosyć duży akumulator, bo 32,2 kWh. W technologii LFP jest on zintegrowany z konstrukcją pojazdu w technologii Cell to Chassis. Według producenta umożliwia ona przejechanie do 90 km w trybie elektrycznym według procedury WLTP. Po naładowaniu akumulatora i zatankowaniu 60-litrowego zbiornika paliwa całkowity zasięg ma wynosić około 675 km. Jest to hybryda plug-in, więc ładowanie prądem przemiennym z mocą 11 kW od 15 do 100% trwa około 3,2 godziny. Ładowanie prądem stałym o mocy 55 kW pozwala uzupełnić energię od 30 do 80% w 21 minut. Po premierze podczas festiwalu prędkości w Goodwood model najpierw trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, następnie w drugiej połowie 2026 roku BYD będzie stopniowo wprowadzać Sharka na kolejne wybrane rynki europejskie. Polska stoi pod znakiem zapytania, ale coś czuję, że zobaczymy ten samochód w naszym kraju. Tymczasem McLaren zamyka pewien rozdział swojej historii z modelem 780HS. To ostatnia ewolucja konstrukcji, którą znamy już z modeli 720S, 750S i 765LT. Jest to ostatni boss w tej układance. To najbardziej zaawansowana technicznie ewolucja tej platformy. Sercem tego samochodu jest dobrze znane podwójnie doładowane 4-litrowe V8. Po modyfikacjach ten silnik generuje 787 koni mechanicznych i 800 Nm momentu obrotowego. Brytyjczycy nie chwalą się dokładnie listą zmian w jednostce, jednak jak widać po osiągach, praca inżynierów z Woking jest imponująca. McLaren 788HS osiąga setkę w 2,8 sekundy. Do 200 km na godzinę rozpędzi się w 7 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 330 km na godzinę. I co najważniejsze, masa w wersji coupé wynosi 1265 kg. To oznacza najlepszy w historii tej rodziny modeli stosunek mocy do masy, bo 614 koni mechanicznych na tonę. Dla klientów oczekujących jeszcze niższej masy producent przygotował opcjonalne pełne nadwozie wykonane z włókna węglowego. Została także dopracowana aerodynamika. Uzupełnieniem zmian jest przeprojektowana maska z kanałem S-Duct, która ogranicza wpływ zawirowań powietrza na przepływ nad nadwoziem. Mamy też o 10% większy docisk niż w 765LT. Przednią oś obniżono o 5 mm względem modelu 750S dzięki kolejnej ewolucji hydraulicznego zawieszenia. Dostajemy także hamulce wywodzące się z modelu McLaren Senna. A ostatnią rzeczą jest to, że w 788 HS debiutują również nowe kute obręcze z centralną nakrętką mocującą. Na rynek trafi 100 egzemplarzy w każdej wersji, coupé i Spider. Każdy egzemplarz przejdzie przez dział McLaren Special Operation, MSO, który odpowiada za indywidualną konfigurację samochodów. Model jest jednocześnie dopiero trzecim McLarenem noszącym oznaczenie High Sport po MP4-12CHS z 2012 roku oraz MSO-HS z 2016 roku. Szczerze mówiąc, jest to fenomenalny zupełnie projekt, głównie ze względu na masę. 1265 kg przy takiej mocy to będzie jeden z samochodów, o który będziemy się bić za jakieś 10-15 lat. Tym bardziej, że nawet już na rynku takich aut prawie nie ma. A ja wracam za moment z testem nowego Audi Q5 Sportback w wersji e-hybrid Quattro e-stronic. Zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień miałem okazję spędzić z nowym Audi Q5 Sportback i Hybrid w wersji Quattro e-tronic. Rozszyfrujmy tą nazwę razem. Audi Q5 Sportback to jest nic innego jak najnowszy SUV od Audi, położony pomiędzy Audi Q3 i Audi Q7, czyli mamy takiego średnich rozmiarów SUV-a. A wersja Sportback oznacza, że mamy ukrócony tylny dach, czyli nie jest to typowy SUV, który mógłby przypominać podwyższone kombi, a jest to SUV, który ma taki ścięty, można by powiedzieć, sportowy dach. I Hybrid to oznacza, że mamy tutaj czterocylindrowy benzynowy silnik o pojemności 2 litrów, który łącznie ze silnikami elektrycznymi generuje 367 koni mechanicznych oraz 500 Nm, co pozwala na przyspieszenie do setki w 5,1 sekundy, a na samym elektryku samochód przejedzie 57 km. Mówimy tu o samochodzie, który mierzy 4,7 metra długości, 2 i prawie 2 metra szerokości i wysokość 1647 mm. Quattro oznacza, że mamy napęd na 4 koła, a e-tronic, że jest to automatyczny przekładnia. W samochodzie, którym jeździłem, jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. Oznacza to, że kiedy spotkamy jakieś dziury na swojej drodze, to prawie w tym samochodzie ich nie czujemy. Warto też zwrócić uwagę na to, że mimo tego, że samochód był na 20-calowych felgach, to opona była całkiem szeroka, dzięki czemu komfort jazdy tym samochodem, jeżeli chodzi o dopracowanie zawieszenia i samej jazdy, był na bardzo wysokim poziomie. Jakość wykończenia, wydaje mi się, że gdyby nie patrzeć na boczki drzwi, zasługuje na ogromną pochwałę. Całe auto jest wykończone w alkantarze i w bardzo przyjemnych plastikach. Nic tutaj nie trzeszcze, nic nie powoduje, żebyśmy się zastanawiali, czy to auto na pewno należy do klasy premium. Warto też zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo dopracowane systemy multimedialne. Tak samo jak w innych Audi teraz, w Audi Q5, nawet w Audi A3 teraz ten system się pojawił. Mamy jeden, można by powiedzieć, duży tablet, na którym znajdziemy dwa ekrany. Na jednym mamy nasze wirtualne zegary, a na drugim zwykle jednak wyświetlany jest Apple CarPlay lub Android Auto, które tutaj są także bezprzewodowe. Mamy także ładowarkę pokładową, bezprzewodową do telefonu. Jednak, jeżeli chcecie szybko naładować swój telefon, polecałbym wziąć ze sobą kabelek. Mam tutaj złącze, które bardzo szybko nam naładuje telefon, nawet od 0 do 80% zupełnie poważnie w jakieś 10-15 minut, co jest moim zdaniem dużym plusem w dzisiejszych czasach. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy podgrzewane siedzenia. Siedzenia zostały wykończone w miłej w dotyku alkantarze i skórze z czerwonymi diamentowymi przeszyciami, co oznacza mniej więcej tyle, że przeszycia są w rąby. Z tyłu jest dużo miejsca, aczkolwiek no, uchylony dach powoduje, że więksi pasażerowie z tyłu będą musieli troszeczkę się obniżyć w fotelu, na co jest miejsce, bo miejsca na nogi jest bardzo dużo. Mamy także duży bagażnik, gdyż mówimy tutaj o 433 litrach pojemności, a po złożeniu oparć tylnej kanapy znajdziemy tutaj pojemność 1300 litrów. Ze względu na umieszczony pod podłogą akumulator trakcyjny, przestrzeń jest nieznacznie mniejsza niż w spalinowych wariantach tego modelu. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, autem miałem okazję przejechać się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, jak i pojeździć trochę po Warszawie. I wydaje mi się, że jest to idealny samochód na trasę. Rewelacyjnie przyspiesza. Nie jest to jedna z tych hybryd, która po rozładowaniu akumulatora, no, że zaczyna grzeszyć mocą. Tutaj w ogóle tego nie czuć. Jest to auto wciąż bardzo szybkie. Możemy się czuć jako najszybsi na drodze. 367 koni mechanicznych to wciąż bardzo fajna ilość, tym bardziej, że mówimy tutaj o niemieckich koniach mechanicznych, a nie tak jak u niektórych chińskich producentów. Liczba koni niekoniecznie jest tożsama z przyspieszeniem i też tą mocą newtonometrami w trasie. Q5 Sportback był dobrym kompanem przez ten tydzień i muszę powiedzieć, że gdybym się decydował na SUV-a premium, to pomiędzy GLC a Q5 Sportback przy czystych wrażeniach z jazdy, pomijając względy estetyczne, bo to, co się komu podoba, to pewnie zdecyduje. Są to samochody bardzo sobie równe, zarówno jeżeli chodzi o technologię, jak i jakość wykończenia, jak i jakość brzmienia audio. Tutaj był Bang & Olufsen, który brzmi naprawdę bardzo porządnie. Miałbym sporą zagwozdkę, co wybrać. Prawdopodobnie zadecydowałaby tutaj też cena, gdyż za Audi Q5 Sportback w tej wersji, którą ja miałem, zapłacimy aż 431 910 zł. Jednak cena modelu bazowego z tym silnikiem zaczyna się od 335 tysięcy. Także podejrzewam, że Audi w ramach pokazania dziennikarzom pełnych możliwości tego samochodu po prostu go bardzo dobrze wyposażyła. To, co bym wybrał na pewno, to zawieszenie pneumatyczne w tym modelu. Naprawdę robi robotę. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego modelu i jakieś rolki, to zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć wszędzie jako Okiem Kierowcy. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze.
2: Reklama. Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
3: Autopromocja.

0: Normalnie o tej porze.
1: Disclosure i Doha. Myślę, że w domyśle bardziej Mali. Tak się nazywał ten utwór, który przed chwilą graliśmy na 97.1 FM. Oczywiście możecie zajrzeć na naszą stronę Radio Campus FM i tam jest zakładka playlista i możecie sprawdzić, co graliśmy dla was na przykład 2 godziny temu albo na przykład tydzień temu. Ale teraz przejdziemy do filmowych tematów, a mianowicie jest całe mnóstwo kin plenerowych, kin pod chmurką, lato ma swoje gdzieś tam zasady kinowe i chyba nie ma kina takiego większego, które by nie myślało o tym, żeby zrobić kino plenerowe w lipcu i w sierpniu. I tak jest także z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, gdzie już od jakiegoś czasu jest filmowy dziedziniec Fina przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5. Z nami jest Patrycja Mucha, kuratorka z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jakim filmem jest lipiec dla pani?
2: Jakim filmem jest lipiec? Na pewno jest takim lekkim, słonecznym, trochę takim nieśpiesznym. Jeśli miałabym podać jakiś konkretny tytuł, to myślę, że podałabym Motyle Janusza Nassetera, które notabene też puszczamy nie na Dziedzińcu, ale w lipcu w kinie Iluzjon. No lato po prostu kojarzy mi się z takimi filmami, które są jakoś o wspomnieniach, jakoś o takim wolno płynącym czasie. No i oczywiście o lecie, o samych wakacjach.
1: Jak te kina plenerowe prześcigają się, jeżeli chodzi o tematykę? No na pewno pani śledziła to, co gdzieś tam, nie lubię tego słowa w kontekście kultury i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ale konkurencja, co gdzieś tam konkurencja szykuje. To nie jest tak, że troszkę już mamy takie prześciganie się, kto co lepiej zrobi i oczywiście mamy leżaczki, tak? Leżaczki muszą być, nie? No to oprócz leżaczków, jakie tematy i jak to kino plenerowe się zmienia tak naprawdę?
2: No ja przyznam, że takie najlepsze wspomnienia i pierwsze takie kino plenerowe, które sama przeżywałam, ja też jestem z Katowic i tam oglądaliśmy kino samochodowe pod Spodkiem i pamiętam, że to był taki dla mnie modelowa forma oglądania i też taka amerykańska wzięta i właśnie ten taki kultowy model oglądania B-klasowych filmów w plenerze. No ale rzeczywiście w ostatnich latach tych kin plenerowych się namnożyło, ale to dobrze, no Warszawa jest duża. Właściwie to jest taki model trochę berliński, że każda dzielnica ma swoje kino. Tak właśnie festiwal w Berlinie na przykład wygląda, że nie jest taki skupiony w jakimś jednym czy dwóch kinach, tylko właśnie rozpyszchnięty na całe miasto. Więc ja na przykład się cieszę, że tych kin plenerowych jest dużo. Tym bardziej, że rzeczywiście one mają swoje charaktery. No i na przykład kino takie najbardziej popularne w centrum miasta, no to są takie, jakby powiedziałabym, przegląd sezonu, czyli tego, co mogliśmy oglądać w kinach w ostatnim roku. Plus takie, no powiedziałabym, evergreeny, takie filmy z historii kina, które zawsze przyciągną ludzi. Jakiś Amadeusz, jakiś La La Land, takie po prostu bardzo, no szlagiery, powiedziałabym,
1: no,
2: filmowe.
1: No dzisiaj Amadeusz jest. Z kolei to no tak już, taki fun fact, jak już pani wspomniała, ten tytuł to dzisiaj jest grany o 20:30, z tego co
2: tak,
1: pamiętam.
2: Tak, to też jest, i to taki jest z kolei projekt też dużo bardziej, no powiedzmy, na cały tydzień rozegrany. My tymczasem proponujemy wieczory piątkowe, to też można sobie tak wbić w pamięć, że zawsze w piątek, w wakacje właśnie na dziedzińcu filmowym Fina można obejrzeć film i no przez to, że
1: oj, tutaj słyszę, że nic nie słychać, więc do tematu filmów powrócimy już za chwilę na antenie Radia Campus, ale zanim to wszystko, to Jax Jones, DEE i Sidewinder.

0: Hubert, Zielona Noc to za nami na antenie Radio Campus, a my wracamy do tematu filmów i kin plenerowych, bo to jest środek sezonu, jeżeli chodzi o kina plenerowe, gdzieś tam pod chmurką, filmowy dziedziniec Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. W każdy piątek od połowy czerwca do końca sierpnia. I można sobie przychodzić co piątek i obejrzeć różnego rodzaju filmy. Ale jeżeli chodzi o ten program, bo jest on dość ciekawy, z nami jest nadal pani Patrycja Mucha, kuratorka z Filmoteki Narodowej. Pani Patrycjo, dlaczego akurat sierpień, bo no, każdy miesiąc ma swoją osobną tematykę. Dlaczego smutni ludzie na plaży to akurat sierpień?
1: No my jesteśmy takim melancholijnym zespołem kuratorskim tutaj. Lubimy kino poważne, lubimy kino jakoś refleksyjne. No i w ogóle sam sierpień też jest taki. No ja z dzieciństwa pamiętam, że właśnie sierpień kojarzył mi się deszczowo, że siedziało się w domu, lipiec to był ten miesiąc, którego słoneczny pęd przygód, a sierpień, no już zbliżały się ten koniec wakacji, już powoli witaj szkoło. I te refleksje też bardzo często widać na ekranie i bardzo dużo mamy filmów, które opowiadają o ludziach, którzy jakoś w czas no ale ten koniec wakacji jest bliski. No i oczywiście takim flagowym filmem, który zwieńczy ten nasz przegląd, jest Ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego. No legendarny, znakomity polski film, taki właściwie niemal modernistyczny, bardzo poetycki. To też z uwagi na świętowanie stulecia urodzin Konwickiego, reżysera, które obchodzimy w tym roku. No i to taki film, który rzeczywiście pokazuje dosłownie smutnych ludzi na plaży, ale tych refleksji oczywiście jest tam dużo, to są takie refleksje egzystencjalne dotyczące życia, relacji, związków, więc no tym kończymy, ale to niekoniecznie to musi być takie bardzo metafizyczne czy filozoficzne, no bo rzeczywiście mogą to być bardzo takie, powiedziałabym, młodzieńcze rozterki, tak jak w przypadku na przykład Pauliny na plaży w reżyserii Erisha Romera. Filmu, który jest bardzo taki przegadany, ale być może nie ma w kinie reżysera, który lepiej pokazuje gadających bohaterów, pięknych Francuzów, również na morskim wybrzeżu, na morskiej plaży, którzy znowu no, chodzą od plażowego domku do morskiego brzegu i rozmawiają o związku, miłości i jakiejś potencjalnej przyszłości.
0: Tutaj zagięliśmy trochę czasoprzestrzeń i znaleźliśmy się w sierpniu, ale pamiętajmy, że jeszcze jest lipiec i zaczął się teraz tak naprawdę nowy blok tematyczny, a mianowicie sporty wodne. Jutro, 10 lipca o 22:00, co będzie można zobaczyć?
1: Zaczynamy od najstarszego chyba filmu w tym przeglądzie, czyli filmu Gidget. To jest taka komedia z 1959 roku. Gidget to takie połączenie słów girl i midget, czyli taki podlotek. No i opowiada to o dziewczynie, której koleżanki już podrywają chłopaków i chodzą na dyskoteki, a ona jeszcze nie czuje, że jest tak zaangażowana w relacje z chłopakami, właśnie romantyczne relacje i ona to by chciała sobie popływać. No i rzeczywiście, kiedy ma wakacje, swoje nastoletnie, być może pierwsze takie samodzielne, patrzy na chłopaków surferów, którzy siedzą na plaży, takich buntowników trochę, no i uczy się od nich pływać. I tak naprawdę o tym jest ten film. Są ujęcia surferów, jest też rzeczywiście troszkę komedii takiej nastoletniej, wynikającej z pewnych niezręczności. No i jest oczywiście film z kina klasycznego, więc troszkę inne kody kulturowe, do których dzisiaj no nie jesteśmy już przyzwyczajeni.
0: Tak jak wspomniałam, sporty wodne, mam 5 filmów, które będzie można zobaczyć. I teraz powstaje pytanie, które ja bardzo lubię zadawać. Dlaczego te filmy, jak bardzo się kłóciliście przy wyborze?
1: A nie za bardzo się kłóciliśmy.
0: Nie? Proszę.
1: Plany były różne, bo to też mamy troszkę tak, że każdy jest odpowiedzialny za jakąś sekcję, więc jakby te wybory tutaj jest trochę tak pan na włościach. Oczywiście te wybory też są związane z tym, to takie znowu zaplecze produkcji takiego kina plenerowego, że niektóre filmy nie są dostępne na pokazy plenerowe, no bo one są często niebiletowane. W związku z tym tutaj są też kwestie dotyczące tego, które filmy można pokazać w takiej formule. No i staraliśmy się, żeby to też był program różnorodny, coś starszego, coś nowszego. Chcieliśmy bardzo, żeby były filmy z audiodeskrypcją i napisami SDH. I właśnie w tym bloku też o sportach wodnych mamy film Pięć Diabłów, który jest bardziej, powiedziałabym, jesienno-zimowy niż letni, ale właśnie jest tam bohaterka, która jakby przeżywa swoje emocje i takie odreagowuje właśnie pływając w zimnym jeziorze i w basenie. No więc właściwie tych kłótni specjalnie nie było. Najbardziej chyba cieszyliśmy się takimi emocjami mundialowymi, programując ten przegląd mundialowy, który właśnie się skończył, tą czerwcową część, no bo rzeczywiście jesteśmy też kibicami piłki nożnej, no ale te sporty wodne też jakoś tam są nam bliskie sercu i różne przejawy jakby tej aktywności wodnej można zobaczyć, łącznie z pingwinami animowanymi.
0: A właśnie, te pingwiny animowane to w którym?
1: Na fali.
0: Na fali, właśnie na fali. To 31 lipca.
1: Tak jest i tu nie pomyl filmu, to nie jest film z Patrickiem Swayze i Keanu Reevesem na fali Catherine Bigelow, tylko właśnie animowane pingwiny, które walczą o puchar najlepszego surfującego pingwina. O.
0: Ten najlepszy surfujący pingwin to bardziej dla dzieci, czy to tak bardziej dla dorosłych?
1: To jest ciekawe, że akurat to pytanie pada, rzeczywiście dziękuję za nie, no bo to jest też taki film, który my puszczamy te filmy wieczorem, kiedy już zachodzi słońce, żeby dobrze było widać ekran. Film jest oczywiście animowany i to jest animacja też dla dzieci, ale to jest animacja z tego czasu, to jest 2007 rok, kiedy filmy były podwójnie kodowane, czyli jakby na pewnym poziomie jest to bajka dla dzieci, ale na innym poziomie są intertekstualne nawiązania, które bardzo dobrze rozpoznają dorośli widzowie.
0: I to wszystko jest bardzo ciekawe, ale postawmy tutaj kropkę. Więcej informacji oczywiście można znaleźć na stronie Filmoteki Narodowej, czyli fina.gov.pl. Tam więcej na temat tego filmowego dziedzińca Fina, kino plenerowe przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5. Rozumiem, że jak jest kiepska pogoda, tak jak dzisiaj, to będzie przeniesione do wnętrza.
1: Dopóki nie pada, jesteśmy na zewnątrz. Jeżeli zacznie padać, my też informujemy stosownie rano. Jeżeli spodziewamy się deszczu, to na naszym Facebooku znajdą Państwo informację, że przenosimy ten seans do wnętrza Filmoteki.
0: I tutaj już stawiamy kropkę. Z nami była Patrycja Mucha, kuratorka z Filmoteki Narodowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Normalnie o tej porze.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: Minęła 16.30. Przy mikrofonie jest już Julia Grabowska.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Kolejne informacje odnośnie otwarcia cieśniny Ormus, o tym, co czeka na nas dzisiaj w świecie piłki nożnej oraz o wielkim powrocie The Rolling Stones, czyli informacje ze świata muzyki. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że amerykańskie ataki zakłócają otwarcie cieśniny Ormus, a kolejne uderzenia spotkają się z miażdżącą odpowiedzią. Iran w ostatnich dniach atakował statki handlowe na tym akwenie, co spotkało się ze zbrojnym odwetem Stanów Zjednoczonych na Bahrein i Kuwejt. Irańska marynarka wojenna dodała, że przywróciła częściowo ruch przez Ormus, ale przez cieśninę mogą przechodzić tylko jednostki, które uzyskały zezwolenie irańskich władz i korzystają z wyznaczonych przez nie tras. Kwestia żeglugi przez Ormus jest jeden z kluczowych punktów porozumienia USA z Iranem, ale sprzeczne interpretacje zapisów w tej sprawie doprowadziły do kolejnych wzajemnych ataków. Przenosimy się do Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Atmosfera przed ćwierćfinałem Mistrzostw Świata Francja-Maroko napięta jeszcze przed wejściem na murawę. Podczas konferencji prasowej trener reprezentacji Francji Didier Deschamps został zapytany m.in. o wyznaczenie argentyńskiego arbitra i jego asystentów na spotkanie Francji z Marokiem. Trener wyraźnie podkreślił, że rywalem dla reprezentacji w tym meczu jest Maroko, a nie sędzia. Dzisiejszy mecz Francja-Maroko rozpocznie się o 22:00. Stawką spotkania będzie rywalizacja z lepszym z pary Hiszpania-Belgia. Słodko-gorzkie informacje ze świata muzyki. Brytyjska legenda rocka, dowodzona przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa, grupa The Rolling Stones, wraca z nową płytą i nowymi piosenkami. Album Foreign Tongues, 25. płyta w dorobku zespołu, trafi do sklepów już jutro. Pomimo radości z powrotu gwiazdy rocka, dzisiaj fani muzyki brytyjskiej spotkali się również z o wiele mniej przyjemną informacją o śmierci walijskiej gwiazdy Bonnie Tyler, która przez dłuższy czas zmagała się z chorobą.
6: Korki.
8: No powiem szczerze, że nie spodziewałam się informacji o Bonnie Tyler, więc jestem w lekkim szoku i I need a hero w tym momencie, ale dobrze, przejdźmy do korków, skupienie musi być. Tak, jeżeli chodzi o Pragę, tak teraz spojrzałam na mapę, to w tym momencie skrzyżowanie Alei Solidarności z Targową, czyli to taka, można powiedzieć, że najbardziej reprezentacyjna część praskiej strony, no to w tym momencie troszkę już tam się korkuje, ale w kierunku Grochowa jest ok, tak właściwie w obydwu kierunkach od Wiatracznej w kierunku Targowej i w drugą stronę, także jest ok. W Alei Waszyngtona również można spokojnie przejechać. Wybrzeże Kościuszkowskie tutaj również zakorkowane, tak samo jak przed godziną. Większe spowolnienia na pewno są w tym momencie w Alei Jerozolimskiej, tak jak patrzę, w kierunku Dworca Zachodniego i od Dworca Zachodniego w kierunku Ronda de Gaulle'a. Przy Placu Politechniki, przy Nowowiejskiej, przy metrze Politechnika, tam również lekkie spowolnienia. Przy Placu Zbawiciela również, jeżeli jedziecie na przykład Marszałkowską w stronę właśnie Tęczy i Placu Zbawiciela. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to w tym momencie jest, no można powiedzieć, że kiepsko jest we wszystkich kierunkach, bo tak średnio 40 minut będziecie jechać z centrum we wszystkich kierunkach, jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe. Najgorzej jest w kierunku Błonia, bo będziecie jechać tam ponad godzinę.
6: Pogoda.
8: Tutaj niewiele się zmieniło. Dalej mamy pochmurne niebo. Czy z tych chmur będzie padać? Któż to wie? Wiemy, że pogoda jako kobieta zmienną jest, ale to, co jest istotne, to dzień jutrzejszy, ponieważ będzie w kratkę. Raz będzie padać, raz nie będzie padać. Raz będzie padać, raz nie będzie padać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o słońce, tego jutro raczej nie ujrzymy, chociaż są jakieś szanse około godziny 16 jutro. Temperatura taka najwyższa odczuwalna to będzie około 15 stopni jutro. Jeżeli chodzi o weekend, zapowiada się taki dosłownie jak dzisiaj, czyli pochmurny i z pogodą w kratkę. Ciśnienie z kolei będzie powolutku rosło. W tym momencie wynosi 1010 hektopaskali.

0: Parapapapa. Klasmatikę i ten utwór się nazywał, już za chwilę wam powiem, albo nie, wiecie co, sprawdźcie sobie na stronie Radio Campus FM. Oczywiście tam jest cała nasza playlista, możecie sprawdzić, co przed chwilą graliśmy. Mamy także wszystkie nasze playlisty na Spotify, także tam są podcasty, generalnie jesteśmy w internetach. Skoro jesteśmy w tematach filmowych, byliśmy i w tym kinie plenerowym, to były pytania co do tego Amadeusza, gdzie on jest. Amadeusz dzisiaj w kinotece. No i kinoteka z kolei ma, jeżeli chodzi o to kino plenerowe, ma we wtorki, czwartki i piątki. Z tego, co się zorientowałam, wstęp jest bezpłatny i w tym miesiącu jeszcze będziecie mogli zobaczyć choćby film Madagaskar, Noce i Dnie, przepraszam, ale tutaj ten Bogumił i Tomaszek, no, będzie wymiatać. Będą także filmy nowsze, między innymi takie jak Bałtyk i Gilis, bardzo wzruszające kino. W sierpniu z kolei, z tego co widzę, będzie Wielkie Piękno, będzie choćby film Tamte Dni, Tamte Noce, ale także Wartość Sentymentalna, do którego tego filmu ścieżkę dźwiękową zrobiła Hania Rani i dostała za nią także nagrodę. Tutaj, jeżeli ktoś nie pamięta, nie wie, no to sobie niech poszuka różnych informacji. W każdym razie dzisiaj o 21.30 Amadeusz w kinotece, to w ramach odlotowego kina plenerowego. Teraz na antenie Radia Campus Plawgo i Chcę Tabletkę.
1: Floro! Floro! Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

Jason Status, Homework, na featuringu z Lindsay Faux. Tak mi się wydaje, że powinno się wymówić to nazwisko. 8 minut pozostało do godziny 17, więc za chwilę alternator i 2 godziny z muzyką, którą to wy będziecie wybierać, dzwoniąc do nas, do Radia Campus, albo pisząc SMS-y i głosując. Także ja uciekam. Słuchaliście normalnie o tej porze na antenie Radia Campus. Program realizował Michał Dorobisz. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i dziękuję wam za ostatnie 2 godziny. A na do widzenia, do usłyszenia ode mnie Young Fathers i Only God Knows.

0: 05 facebook.com/radiocampus.
1: Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu?
2: To jest zdanie, które prowadzący Radia Campus czasem słyszą.
1: Albo nic, albo za dużo mówię.
3: Że mówią za dużo?
2: Nie, nie, nie, to pierwsze takie. Czy ja ciebie skądś kojarzę?
3: A, takie.
2: Tak, to się nam przytrafia, drodzy państwo.
3: No, tylko tym nielicznym.
2: Nie uwierzę, że nigdy tak nie miałaś.
3: Raz miałam.
2: Czyli miałaś.
3: Ale nie o nas na szczęście ten program.
2: Czy Dawida Podsiadło kiedyś ktoś tak zapytał? Być może. Jeszcze w zespole może. No, jaki był pierwszy zespół?
3: Curly Heads.
2: Dobrze. Alternator. Ziomy, co się znają z panem Dawidem, zwykli na niego mówić Dawcia. Więc on jest motywem przewodnim, jeśli chodzi o parę numer jeden w czwartkowym alternatorze. Raz Mentalizm, Vito Bambino i Dawcia na jedynce, czyli numer. Na dwójce.
4: Ziomeczku, ja i ty bracia do grobu. Co łączy nas obu? Jeden autobus, Lechu Wałęsa Austeru. Czas, gdy białe fury to był
2: brak lakieru.
4: Sam nakieruj wzrok na przyjaźń 20, który już rok ciągle.
3: Na wyrywki?
2: Z tego numeru? Definitywnie. A szczególnie z wersu pana Wojtka Sokoła.
3: Ten typ mes, codzienność. A gdzie tu jest wers Wojtka Sokoła?
2: Co?
3: Gdzie tu jest wers Wojtka?
2: No był przed chwilą. Czasy, kiedy białe fury to był brak lakieru. To jest Wojtek Sokoła. Znaczy bardziej sample niż...
3: Aha.
2: Niż rewers.
3: 2 8 2 7 7 2 0 5.
2: Dobrze.
3: Zapraszamy. Niech no tylko odkurzę telefon. Sekunda.
2: No.
3: Patrz, Aś, od wczoraj taki tutaj, no można się narysować. Co byś narysował, Kamil, na takim zakurzonym telefonie?
2: Serduszko, oczywiście, nie wiem, o czym państwo myśleliście.
3: No właśnie. Dzień dobry.
5: Halo, halo, kampus.
3: Halo, drogi słuchaczu, witamy.
5: Witam serdecznie. Na dwójkę mi proszę wpiszcie mój głos.
3: Czyli dylemat jednak powstał.
5: Tak, tak, tak, zawsze w alternatorze, więc...
3: Taka nasza specjalizacja, tak, tworzenie tak. Trudnych wyborów. Piszemy na dwójkę i pozdrawiamy.
5: Pozdrawiam serdecznie, hejo.
3: Pa.
2: Dzięki, hejo. Tak, będziemy dzisiaj, drodzy państwo, poza tym, że tutaj z wami do godziny, której? Do 19, no tam 18.45 już, nie szaleje.
3: Wakacje są, musimy szybciej.
2: To będziemy też robić dzisiaj rzeczy, drodzy państwo.
3: O, proszę.
2: Ale dzwoni ktoś, to na razie nie o tym.
3: Witamy.
6: O, dzień dobry, udało się.
3: Udało tak. Się, rozpocząłeś takim tajemniczym więc więc opowiadaj.
6: Ja bym się chciał odnieść do tego, co narysować na zakurzonym telefonie.
2: Wiemy, jak masz na imię. Przemyśl dobrze to odpowiedź.
3: Tak, tak, przemyśl to, co powiesz.
6: Uśmiechnie, co będzie.
3: No, to jest proste, ja też bym to rysowała. Cyk, cyk, trzy ruchy i zrobione.
2: A serduszko w jednym.
3: Dokładnie tak, a serduszko bez odrywania, no.
6: No, tak jest.
3: Tak.
6: Czy mógłbym poprosić dwójeczkę?
2: Tak.
3: A proszę bardzo.
2: Tak bardzo nas nie zawiodłeś, że możesz też wybrać sobie artystkę lub artystę z naszej anteny, który poleci jako pierwszy w alternatorze. O, styki się spaliły.
6: Wiecie co? Ostatnio słuchałem takiego remiksu Lato z Radiem. Co mi się podobało?
3: A, czy jakaś Polka czy... Dziadek w remiksie?
6: No, chyba tak. Wiecie co, bo nie wyszukiwałem tego, gdzieś właśnie to na kampusie słyszałem i przypomniały mi się takie czasy dzieciństwa, kiedy sobie tego słuchałem.
3: To z naszego tutaj szybkiego rekonesansu wynika, że trudno będzie nam, na pewno u nas, dotrzeć do tego, co słyszałeś.
2: No, może być ciężko, no.
3: A jakiś tutaj plan B?
6: Plan B. Nie. nastawiłem na tamto, przykro mi.
2: No to trudno. Do następnego w takim
3: tak
2: razie.
3: Jest.
6: Dobrze, miłego dzionka.
2: Dzięki,
6: na razie.
2: O, trzeba zdecydowanych decyzji.
3: Tak, ale widzę, że też się słuchać. Nie gniewa, żeśmy nie znaleźli.
2: Dogadamy się.
7: Halo.
8: Dzień dobry, Konrad z tej strony.
2: Cześć.
8: Pozdrawiam wszystkich. Co do zakurzonego telefonu, no to na czasie tam narysował czapkę Wikinga, no. Norwegowie idą jak burza i trzeba im kibicować.
3: A myślisz, że da się to zrobić bez odrywania jednym palcem?
8: No jednym to... Chociaż jak się wróci, to tak te robi, też da radę zrobić.
3: No, tak, tak.
8: No trzeba poćwiczyć, macie zakurzony, trzeba poćwiczyć. Trening czy nie mistrza? Na dwójeczkę poproszę.
3: Na mesa.
8: I że jestem w drodze, to coś szybciego w miarę, nie wiem, może coś Wilkinsona albo coś, co macie takiego, żeby taki fajny rytm był dobry do trasy. Także poproszę i
3: żeby upało, mówiąc krótko.
8: Tak, i dziękuję z góry, pozdrawiam. Trzymajcie
3: dzięki,
8: się,
3: pozdrawiamy.
2: Dobra.
3: Czy widziałeś, Kamil, podpowiedź, którą nam tutaj ktoś...
2: Tak, widziałem, ale nie mamy tego.
3: Nie mamy?
2: Nie mamy. Co chcesz, Kasia?
3: No może tego Wilkinsona, ja bym się przychyliła
2: tak,
3: do prośby słuchacza.
2: Dobra. Dawaj ostatniego, ja tu coś wybiorę.
3: Dzień dobry.
9: O, dzień dobry, cześć, udało się. Słuchajcie, to ja tak, w pierwszej kolejności też na mesa, chciałem powiedzieć. A tam chciałem poprzeć kolegę poprzedniego, bo ja też słyszałem ten remix Lata z radiem i słyszałem go u was, więc nie ściemniajcie, że to nie u was.
3: No, już tutaj dostaliśmy podpowiedzi od was, bo myśmy nie wiedzieli, jaki to remix, no, ale już wiemy, gdzie szukać.
9: Już wiecie.
3: Tak.
9: To ja kolegę też popieram, bo to mi się gdzieś wyświetliło w internecie, a potem usłyszałem u was i podoba mi się jeszcze bardziej. Wracam do czasu dzieciństwa.
3: Dobra, czy znajdziemy, to inna sprawa, ale próbować będziemy.
9: No, najlepszego.
3: Dzięki, pa.
2: Mówiąc
3: nie, prosto, to nie
2: mamy tego prosto spod palca tak zwanego, no to także mamy taki, ale to nie jest to, Kasia, co?
3: No nie jest, absolutnie, tak, to no. Się nawet widzę, że tu się artyści nie zgadzają.
2: No, to ja nie wiem, co mam z tym zrobić.
3: No razie. Ale to wpisywałeś, tu z tego nic nie ma?
2: No nie ma. Nie,
3: ale to zwłaszcza taki... tutaj artist kategoria?
2: No to...
3: Ry tam jest.
2: Gdzie?
3: Syary. Jak słychać, poszukiwania trwają. Dzień dobry.
2: Tyle, o, masz.
10: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
3: Halo, cześć, halo. Panie. Witamy.
10: Dwójeczka, nie słychać, bo nie wiem.
3: No właśnie tak przerywa, tak, ale że dwójeczka to już wiemy.
10: Okej.
3: Okay. I że Grzegorz to wiemy.
10: Nadal wybieramy artystę na pierwsze granie?
2: Już mamy.
10: No
2: ale proponuję,
3: tak,
2: Grzegorz,
3: ale proponuję. Gdzieś
2: się,
3: tutaj
2: no.
3: Tak, może gdzieś po wiadomościach albo przed.
10: Jak gdzieś, no dobra, ja nie słyszę, ale jakby co, jakbyście wciśnięli gdzieś może Bonnie Tyler, w jakimś miksie macie może.
3: Bonnie Tyler, no wiemy jaki dziś dzień, no. Ale czy my w remiksie coś?
2: Sprawdzimy to, panie Grzegorzu. Dziękujemy, pozdrawiamy.
10: Dobra, hejo.
3: Pa.

0: może by tak Jungle. Robią nową płytę, ale te stare też takie fajne. Może trzeba im powiedzieć, a po co? Happy Man, jedynka.
1: Czy już w ostatniej płycie robiłem z nim rozmowę?
0: Chyba jeszcze poprzedniej.
1: Jeszcze poprzedniej?
0: No.
1: Ale było. Happy Man, Jungle. Alternator. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joke. Jak będę miał okazję następnym razem, to zadam to pytanie.
0: Po co nowa płyta?
1: Po co? To były dobre, po co ta nowa?
0: Po co zmieniać?
1: Powiem, że koleżanka kazała zapytać. A ona się lepiej zna na muzyce niż ja. To jest dobre pytanie.
0: DJ Shadow, dwójka.
1: Niektóre żarty są dla nas. Drodzy Państwo, proszę

0: zlewałam wodę.
1: Siebie.
0: Siebie.
1: DJ Shadow, a to już wiecie. Alternator. Łup, łup.
0: 886-971-971 to numer SMS-owy i WhatsAppowy. Tamtędy też można. I to się zresztą dzieje tutaj, proszę, ładnie.
2: Aha.
0: Głos na dwa. No właśnie, coś tu się miało dziać. Miało być jakieś obietnice, zapowiedzi.
1: Czy państwo rozdzwonili tak, że nie było kiedy powiedzieć o tym, co tu się będzie wydarzało dzisiaj, a już ćwiartka programu za nami. I teraz tak. Nie wiem po której godzinie, musicie słuchać. To trudno, niestety, ja zazwyczaj
0: już
1: mówię...
0: Już wiele tego programu nie zostało, znaczy, tylko półtorej godziny.
1: Zazwyczaj mówię, ale dzisiaj wam nie powiem. Będą dwa wydarzenia przełomowe. Pierwsze z nich to będzie konkurs, który w zeszłym tygodniu żeśmy wymyślili. Ja pamiętam o nim.
0: To dobrze, bo ja sobie przypomniałam za 5.17.
1: Tak? Mhm. No to niestety będzie to mój konkurs, drodzy państwo.
0: Czy to będzie, może to i z korzyścią fajnie? Dla konkursu.
1: Nie wiem, się okaże.
0: Tydzień temu poszło super.
1: Tydzień temu było fajnie, w tym tygodniu może będzie jeszcze fajniej, ale, drodzy państwo, będzie to konkurs, w którym będzie można... I to tak, bo to będzie trudny konkurs, no. Żeby nie było.
0: To już jest drugi, tak? Czy pierwszy,
1: nie,
0: czy ten sam?
1: Nie, ten pierwszy. Ten na zgadnij, o kim to playlista.
0: Poszukiwany.
1: Poszukiwany.
0: Wersja druga.
1: Jeszcze nie mamy nazwy na to, ale wytłumaczymy państwu, jak będzie tam. Ale ważną informacją jest również to, że będziemy jako radio mieli okazję się z państwem zobaczyć w weekend.
0: Na...
1: Audio River Festiwalu.
0: Dokładnie, na ulicy
1: Tudzież
0: Piotrkowskiej
1: w Łodzi.
0: Na festiwalu
1: Audio River. W momencie, kiedy będziecie w punkcie na OFF Piotrkowskiej w sobotę, to istotne, odbierać swoje wejściówki, to będzie

0: jeszcze dziś.
1: Widzicie Państwo, jak to wszystko mamy dobrze dogadane z panią redaktor? No, wuja będzie wysyłał.
0: I to będzie nagroda w konkursie?
1: Nie. No właśnie wymyśliłem tak, że...
0: Czyli będą dwa tutaj... Tak. No bo to, dwie kompetycje, tak?
1: Tak, no bo chciałbym też dać możliwość tym takim spinaczom konkursowym, co ludzie chcą walczyć i mówić, że wygrałem konkurs w Radiu... Ten trudny konkurs w Radiu Campus, a potem chciałbym dać możliwość wygrania biletów na...
0: Tym, którzy chcą jechać do Łodzi.
1: Jakich biletów, Kasia?
0: Na Audio River.
1: Całe nie? zdanie już powiedzieć.
0: Karnety na Audio River.
1: O, dokładnie. Będą do zgarnięcia.
0: To było całe zdanie?
1: No tak ładnie wtedy powiedziałaś,
0: nie pamiętam,
1: że powtórzysz. No ale nic to. Także to wszystko po godzinie 17.30. Dokładnie Państwu nie powiemy. A tu pan Piotr i pan Dawid. Wiadomości zaraz.

reklama. W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy do

0: rzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama.
2: Mamy 17.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Pismo do ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry, incydent z udziałem byłego prezesa Orlen w siedzibie kopalni Solino oraz dalszy ciąg potyczek na Wimbledonie.
3: Wiadomości.
2: Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był pytany m.in. o sprawę wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości za rządów PiS Zbigniewa Ziobry.
4: Sąd przyspieszył postępowanie, jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie i mamy już prawomocne tymczasowe aresztowanie, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, co z pewnym spokojem pozwala nam złożyć wniosek ekstradycyjny. Ten wniosek jest gotowy, ale czekamy jeszcze na uzasadnienie sądu, który stosował ten areszt w drugiej instancji.
2: Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry może być wystosowane w tym tygodniu. W trakcie konferencji minister również odpowiedział na pytania dotyczące poszukiwania zastępcy Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego. Potwierdził, że Romanowski nie przebywa w Chorwacji, ale poszukiwania w dalszym ciągu trwają. W kopalni Soli Solino doszło do incydentu między byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a prezesem zarządu zakładu Wojciechem Kotlarkiem. Były prezes wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem odwiedzili siedzibę inowrocławskiej kopalni Soli, żeby wesprzeć jej pracowników. Przypomnijmy, od drugiej połowy marca pracownicy kopalni prowadzą strajk głodowy. Protest dotyczy m.in. planowanej sprzedaży aktywów firmy chemicznej Chemita niemieckiej spółce KNS. Daniel Obajtek powiedział, że będzie protestował do piątku ze swoimi pracownikami, co spotkało się ze sprzeciwem prezesa IKS Solino, po czym między mężczyznami doszło do szarpaniny. W związku z próbą wejścia Obajtka do budynku, europoseł z Inowrocławia Krzysztof Brejza poinformował, że złoży do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Obajtka. A teraz przenosimy się na trawiasty kort centralny w Londynie. Mamy pierwszą finalistkę, która w ten weekend powalczy o wielkoszlemowy tytuł WTA Wimbledonu. Czeszka Karolina Muchowa wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Mecz zakończył się po trzech setach: 6-2, 1-6 i 7-6. Czeska tenisistka będzie miała okazję powalczyć o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. A to, z kim Karolina Muchowa stoczy walkę o Puchar Wimbledonu, dowiemy się jeszcze dzisiaj. Ukrainka Marta Kostiuk oraz Czeszka Linda Noskowa już za chwilę rozpoczną swój mecz.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Reniusis z miłym ATZ. W remiksie Wavy.

0: TVB.
1: I Ania Dudek.
0: Ktoś, kto dzisiaj wygra w konkursie.
1: Właśnie. No. Musimy dawkować te
0: tak, dobra.
1: Informacje.
0: To już nic nie mówię. Nie no, konkurs na wjazdówki na łódzką imprezę po 18, drodzy
1: państwo. Czy ty powiedziałeś właśnie na łódzką?
0: Na łódzką! Jak miałem powiedzieć?
1: Nie wiem, tak bardziej po polsku. Ja jakieś było regionalizm.
0: To nie tu.
1: Alternator. A czy jest jakaś łódzko-gwara?
0: Gwaro-łódzko? Nie wiem.
1: Może coś jest.
0: Pewnie na Bałutach coś tam mają, no.
1: Na pewno jest.
0: Czy gdzie indziej.
1: 228 27 72 05.
0: Aha, tak. No i zanim państwo zadzwonicie, to mamy już też konkurs przygotowany.
1: Ten pierwszy z tych dwóch konkursów.
0: Tak. I to jest ten pierwszy, gdzie jest kubek, te boże
1: tak, nie
0: rzeczy,
1: ma tu
0: takie.
1: Jeszcze karnetów na audio. Nie ma. Będą później.
0: Tak, no.
1: No już nie zmieniaj, musimy... Kamil się zastanawia, no. No, bo już było mówione, dwa konkursy, jeden zwykły, drugi
0: no
1: dla
0: ja
1: tych,
0: wiem.
1: Co do Łodzi.
0: No tak, ale zastanawiam się, czy może to byśmy tak... Że jakby ktoś naprawdę chciał i by wygrał, to nie wyciągniesz tam coś z kapelusza?
1: No nie wiem.
0: Dobrze, zastanowimy się. W każdym razie, sytuacja wygląda następująco. Za chwilę usłyszycie trzy utwory, których tytuły... Mają was naprowadzić na
1: pewną publiczną osobę.
0: Tak, na kogoś, kogo pewno znacie, tak zakładamy.
1: Tak.
0: A jak nie, to wam współczujemy w sumie. To nie będzie duża podpowiedź. No i wydaje nam się, że to jest za proste aż, że to uwłacza... I wam,
1: oj,
0: i trochę
1: oj.
0: Nam.
1: Ale też nie traktujcie tego jako presji. No.
0: Nie, zupełnie.
1: Wydaje
0: nie.
1: się to po prostu dosyć łatwy konkurs i wąska kategoria znanych person zajmujących się tym właśnie,
0: ale też
1: na co naprowadzą was kawałki za moment.
0: Ale też ku wytłumaczeniu to jest dopiero drugi, więc tak się badamy trochę. Ten pierwszy w zeszłym tygodniu był trudny, jak się okazało.
1: Poszukiwaliśmy wtedy...
0: Pięściarza.
1: To się wszystko udało. Tak. Wiele osób wpadło, że to
0: no
1: Andrzej
0: ta,
1: Gołota.
0: Ale musieliśmy pomagać. A dziś mamy taką nadzieję, że to będzie tak pach, pach i już. I wtedy będziemy wiedzieli, że za łatwo. Ale może nie. Dobra. Gotowi czy nie? Uwaga, zapodaję trzy fragmenty, a co wy dalej z tym zrobicie, to wasze.

0: I takie to się, nie chcę powiedzieć, wylosowało, bo to nieprawda, ale zostało wybrane.
1: 228277205, drodzy państwo, czekamy na was. Myślę, że tu...
0: Jeden traczek Belmondo, jeden Armand van Helden.
1: Ty i już ten mówisz,
0: pierwszy,
1: tak?
0: Ja mówię wykonawców, aha, którzy donikąd być może nie doprowadzą waszych skojarzeń, a może jednak...
1: A pierwszy to Anti-Up już, z którym
0: właśnie
1: mówimy, no to niech także
0: ale
1: będzie,
0: to no. Nie po wykonawcach trzeba tutaj kropki połączyć. Cześć,
1: bo ten dzwoni na jakimś innym, no to tu nie, nie, tu nie. Tu,
0: no wiem, no, tu bym chciała, ale no, tak. Nie tu teraz.
1: No,
0: o, halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Cześć. Dodzwoniłem się?
0: Tak.
2: Kurde, no...
0: Brzmisz, jakbyś coś będzie... wiedział.
2: Nie wiem, strzelam, ale bardzo chcę bilet na audio, także...
0: To nie ten, to nie tu, bilety będą później.
2: A to później, to nie, no to ja teraz... No dobra, to ale... mam nadzieję, że źle strzela, a potem wygram bilet.
0: No, no właśnie, poza tym... No.
2: No, Makłowicz.
1: Dobrze!
0: Czyli załatwę tak? Było, no.
1: Załatwę,
2: tak. No nie, naprawdę, kurde, no. Jednego biletu chociaż muszę z tego kapelusza dostać, no.
1: O, jeden będziesz zadowolony?
2: No bardzo, bo mi jednego brakuje dla dziewczyny, no. A jedziemy na pewno, także kurde.
1: Dobra.
2: To by było, no,
1: Kasia, masz numer?
2: Było, tak?
0: Spisałam.
1: Bo jeden ci załatwię, niech tak będzie.
2: Ja pierdziele, no petarda, kurde, ale radość.
1: Może być?
2: No nie, no szok. Może być.
1: Dobrze, to będę super. Pisał, tylko miej jutro telefon przy sobie, gdzieś tak w okolicach godziny 10-11, będę pisał SMS-a, żebyś mi dał maila, to ci go wyślę.
2: No to petarda.
1: Gra gitara?
2: Pięknie. Jezu, ale radość, normalnie, serio, nie zasnęsz z emocji radosnych. No.
0: Świetnie, a kubek też chcecie?
2: Też chcemy.
1: To potem kubek musicie wpaść.
0: Kubek trzeba przyjść do redakcji, ale zapraszamy.
1: O, inaczej. Dobra. A kubek co odbierzesz na Off Piotrkowskiej.
2: O, ty, no to petarda, kurde, no, co się pewnie cieszę, Boże, jaka radość.
0: A dopiero 17.45, no.
2: No dobra, będę.
0: No to super, miłego w Łodzi.
2: Ale
0: tańcowania.
2: Ale Boże, oszaleję tutaj.
0: Dzięki
2: wielkie.
1: No, dzięki, hejo. 228277205, halko.
3: Halo, podaję hasło Okoń.
1: Wisła. Ja Wisła.
3: No, to jedziesz ze mną. No to dobrze, tylko jeszcze moją żonę zabieramy i okej.
1: Okay. Nie ma problemu, szykuj furę, pomożesz mi zabrać branding, dogadamy się.
3: Nie ma problemu, duże auto mam, spoko, jedziemy.
1: Takich ludzi nam potrzeba, z dużym autem właśnie.
0: Tak, ale też takich chętnych, że nie trzeba tutaj nic namawiać, prosić, tylko...
1: No tak, no prosta
0: nie ma
1: akcja,
0: problemu.
1: Prosta, szybka akcja, nie ma to tamto, no. Dobrze, ale wybieracie się, tak?
3: No. Nie, no nie, to tak spontanicznie zadzwoniłem, bo słyszałem, ale wiesz, no akurat weekend bez dzieci, tak, wiesz, cicha nadzieja, może coś gdzieś. Ale...
1: Słuchaj, no będzie okazja jeszcze po 18, także trzymam kciuki.
0: Karnety na audio po 18, no. Powtarzam
1: tak
0: jeszcze raz. Bo...
1: Podaję hasło. Ptaki latają kluczem.
3: Ptaki latają kluczem. O, nie pamiętam, kurde, odzewu. Kurcz, widzisz?
1: No.
3: A był jakiś.
1: Nie poradzim nic w takim razie. Co w głosowaniu?
3: No, musicie powiedzieć, bo włączyłem radio i wsiadłem do auta, więc jakie tam propozycje macie?
1: Reniusis i Miła TZ albo TVB?
3: Nie, to Reniusis nie, to drugie.
0: To drugie.
1: Dobra.
3: Dwójka.
1: Dwójkę wybierz, panie, dwójkę. Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Pozdro, trzymajcie się.
1: Ajajajajaj. No widzisz, załatwe było.
0: Załatwe, no.
1: Miłem, no troszkę żeśmy
0: przesadzili. Za dużo tych spożywczych. Trzeba było coś tutaj zamieszać.
1: Ale
0: no.
1: Myślałem, że właśnie, że numery będą takie nieoczywiste. Że ten Belmondo spoko, ale że ten Anti-Up i ten Armand van
0: Chicken,
1: Helden, to że tak będzie... Że to aż tak łatwo nie pójdzie. No nic, to, drodzy państwo. DJ Shadow, a jeszcze ktoś? No to dawaj.
0: Proszę bardzo.
1: Dawaj na bębny.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, znowu witam ponownie, Konrad z tej strony. Hasło Kluczbork. To tak, nawiązując do starego filmu z polskiego, tak. Proszę tam mi podpowiadać, dokładnie. A tak a propos, to na dwójeczkę i nie zajmuję linii.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, pa.
1: Dzięki, hejko. To co, grać?
0: Grać, odpalać.
1: Bardzo proszę.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Proszę nie robić afery.
2: Jack White może zagrać po 18, jeśli już teraz będziecie oddawać na niego głosy.
1: W przeciągu ostatniego tygodnia widziałem osobę, która uścisnęła dłoń Jacka White'a przynajmniej raz w swoim życiu. Ty też ją widziałaś.
2: No
1: właśnie sobie uświadomiłem. Tak.
2: W tym tygodniu bieżącym, no, to w ciągu ostatnich 7 dni?
1: W ciągu ostatnich 7 dni. Byliśmy z Kasią razem na przejażdżce rowerowej. A podczas niej widzieliśmy tą osobę.
2: Która nam na skrzyżowaniu wyjechała w takim samochodzie bez dachu?
1: Tak jest. Hmm. O nim mowa. Over and over and over, jedynka. Pozdrawiamy pana Marcina, a czemu by nie? Alternator. Ale auto ładne miał, co?

0: Queens of the Stone Age. Co tam?
1: Czytam SMS-y jeszcze poranne i człowiek od razu się głodny robi, bo tutaj różne typy z recept turnieju. Klopsika byś nie zjadł, Kamil, w sosie pomidorowym.
0: Ja?
1: Tak.
0: No ja to nie bardzo.
1: No ale jakiś taki klopsik, wiesz, wege klopsik, no.
0: To bardzo chętnie.
1: Odsypek.
0: Bardzo chętnie.
1: Dal.
0: Bo dal to bym jadł.
1: Faworki. Faworki w lipcu to jakoś tak dziwnie, ale...
0: Ekstrawagancko.
1: Ekstrawagancko, no.
0: Faworki, jakieś ciepło jeść. Bez sensu, ale dal bym zjadł, to prawda.
1: I to też jakoś tak na ciepło nie pasuje. No, ale nie ma ciepłego w sumie. No.
0: Dal spoko. Dal spoko. A co tam jeszcze było? Coś wymieniła?
1: Klopsiki w sosie pomidorowym. Tu jeszcze był jakiś tajin z coś tam z kurczakiem.
0: Nie. Coś.
1: Oscypek? Kary?
0: Oscypek, tak.
1: Oscypek. Oscypek to jest takie całoroczne jednak.
0: Ja mam w ogóle...
1: Jak jest zimno, to taki na ciepło z żurawinką. Jak jest ciepło, to taki na zimno po prostu.
0: Ja mam patent
1: do sałateczki.
0: Znaczy mam dwa patenty na oscypkę. Jeden jest mojej mamy, a drugi taki bardziej mój.
1: No.
0: Który chcesz najpierw? Ten jeden jest
1: jeden
0: na ciepło,
1: chcę, tylko
0: na
1: zimno. Weźmy ten...
0: Dobra, dam ci to. No więc tak, drodzy moi. Ja żartuję. Pierwszy jest szybki i prosty.
1: Wyjąć oscypka z lodówki.
0: Nie, bierzesz cukinię. Grillujesz cukinię i na koniec grillowania cukinii posypujesz ją oscypkiem na górze. Mm-hmm. Jest to... przepraszam, pomyliłem się. Nie chodzi o cukinię, chodzi o...
1: Bakłażan.
0: Tak, to takie drugie, no. co się dłużej trzeba grillować. Około 12 do 15 minut. To od razu Państwu mówię, bo ostatnio robiłem testy.
1: Ale w normalnym grillu, czy w piekarniku dla 30-latków?
0: W piekarniku dla 30-latków. Około 12 do 15 minut. Patent na zimno na oscypka to jest, uwaga, podaję. Szpinak. Suszone pomidory. Do tego cebula. Do tego...
1: Oscypek.
0: Tarty. I do tego musztarda typu Dijon. Połączona z oliwą
1: i sokiem
0: z cytryny. Taka sałatka, no.
1: Aha. No okej.
0: Okay. Bardzo polecam. Szczególnie do potraw grillowanych.
1: Podhale, słyszycie?
0: Hej!
2: Siemają, Chmielu się kłania swojej ulubionej parze. Cześć. Prowadzących.
1: Witamy.
2: Na gitaruchy to ten, to ja proszę Queensów.
0: Proszę
1: bardzo.
2: To i dziękuję serdecznie.
1: Dzięki,
2: i kłaniam
1: pa.
2: Się do następnego pa.
0: To dzięki. Alko!
3: Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony Janek i...
4: Uga!
1: Cześć, witamy.
0: Uga.
3: Cześć, witajcie.
0: Co tam u was?
3: A dobrze, wracamy właśnie z działki.
1: No właśnie, już miałam pytać, skąd się teraz wraca w takich zestawach rodzinnych, bo w ciągu roku to wiemy, że się tam wraca z placówek, albo jedzie na zajęcia, lub z nich wraca.
3: Tak jest.
1: A w wakacje z działki?
3: Z działki od dziadków.
1: Były dary z działki?
3: Nie, niestety, ale byliśmy na koniach.
1: O, też fajnie. Milutko.
3: Było fantastycznie i z tym się nauczył właśnie anglezować, nawet trochę galopował, prawda, Hugo?
0: A teraz się dzieci uczy już w siodle jeździć, czy nadal najpierw na oklep, a potem w siodło dopiero?
3: Nie, w siodle.
0: Od razu?
3: Tak. No,
0: kiedyś to byli czasy, no.
3: Teraz nie ma czasu.
0: Teraz nie.
1: No. Co by wam dobrze zagrało
0: bardzo się cieszę.
1: W tej trasie powrotnej?
3: Hugo, co by ci dobrze zagrało? Powiedz.
1: Piątkę?
4: Techa joint na działce.
3: Techa joint na działce.
1: Aha. A z naszej pary alternatorowej?
3: To chyba jedyneczka, co, Hugo? Jedyneczka.
0: Niech także będzie.
3: Dwa razy,
1: tak właśnie to zinterpretowałam. Zapisujemy. No
0: dzięki.
1: I czego tam się życzy jockeyom? Tubi.
3: Dziękujemy.
1: Kierowcom do szerokości.
3: Dziękujemy. Jakby była opcja na coś spoza konkursu, to właśnie cecha na działce będziemy wdzięczni.
0: Dobrze.
3: Jako działkowicza.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dzięki, pozdrawiamy, super audycja, cześć.
1: A.
0: Ale mi klapkę w głowę otworzyli, wiesz?
1: Tak.
0: Z tymi końmi, no.
1: To będziesz teraz...
0: Teraz sobie uświadomiłem, że to może nie chodziło o to, że oni chcieli nas nauczyć jeździć na koniach, tylko że tylu siodeł nie mieli.
1: A.
0: Jeździłem na takie obozy konne, które bardzo lubiłem, z moją siostrą cioteczną jeździłem, na których uczono nas jeździć konno i powtarzano nam, że najpierw się, i to były obozy w górach, że musimy się nauczyć jeździć na oklep. Jak się nauczymy jeździć na oklep, to nic nas konno nie zaskoczy. Co jest prawdą, ponieważ jak się okazywało, można było wtedy 7, 8, 9-latki posadzić na koń w siodło i one sobie radziły w górach. W takich terenie górzystym. To teraz jak sobie myślę o tym, to chyba nie było najbezpieczniejsze na świecie. Ale zabawa była przednia. Muszę przyznać. I zastanawiam się, czy jeszcze pamiętam, jak się kunno jeździ.
1: Jak się kunno.
0: Dawno tego nie robiłem. Myślę, że w bryczesy się nie wcisnę z tamtych lat. A gdzieś
1: no z tamtych
0: mam.
1: To na pewno nie.
0: Ale założyłby taki obcisły spodzień i pohasał. Tylko to z butem zawsze był problem. Ja bardzo nie lubię butów za kostkę. A tam jak ci język wpadnie w to strzemię, to umarł w butach.
1: Hmm.
0: I to dosłownie umarł w butach. Dobrze, ja tu sobie uronię łzę.
1: Państwo... Z kategorii kiedyś to było.
0: O, tak, o,
1: kiedyś to się głosowało na TVP na przykład.
0: O.

0: TXX. Chyba znowu tak sobie przypomniałam, że w zeszły czwartek graliśmy, bo to było po koncercie, a tutaj w remiksie jakby ktoś szukał różnic.
1: Musisz rozdrapywać świeże rany. Jak ktoś ma zripowany koncert na DVD, proszę dostać.
0: Ale czy ty jesteś pewien, że tych koncertów nie ma?
1: Nie szukałem,
0: bo widziałam, że ktoś ostatnio wrzucał link do The Cure, więc może jednak.
1: The Cure w Czechach wczoraj grali, może to Czesi dali. Coś tu chcesz dodać jeszcze, czy
0: On Hold, jedynka.

0: Wiesz, że właśnie sobie uświadomiłem, że ja lubię Disclosure, a wiesz, że chyba nie mam ani jednego numeru Disclosure na żadnej ze swoich playlist?
1: Ani snowboardowej, ani żadnej. Do biegania, ani do... czego tam jeszcze są?
0: Do zmywania,
1: do zmywania.
0: Sprzątania. Wiele ich. A Disclosure? Nie hu hu.
1: Alternator. 228 27 7205. Zbieramy głosy tu jeszcze przez chwilę, ale mamy 4 minuty po 18, a to jest ta godzina.
0: Nie, ta, to za chwilę.
1: No wiem, nie ta, że teraz 4 po, ale z tych 2 godzin alternatora, w której będzie co?
0: Będzie można zgarnąć karnety na Audio River Festival.
1: Który już w ten weekend, więc
0: ktoś
1: nie ma planów, a ma możliwości, żeby
0: wuja
1: pobyć
0: jedzie.
1: W Łodzi.
0: Wuja jedzie. Wuja już mało festiwalowe.
1: Niech ktoś tam zrelacjonuje, jak wuja będzie spędzał festiwal.
0: Myślę, że jak zostaną tam odpięte wrotki, to,
1: tak.
0: No, to ja nie wiem, czy Łódź to wytrzyma, szczerze mówiąc. Halo!
2: Cześć.
1: Witamy.
2: Cześć. Bartek z tej strony. Chciałbym zagłosować na
0: Da się.
1: Da się, tak. Remiksie.
0: Bartek, czy znasz na pamięć swoje imię od tyłu?
2: Nie. Ale mógłbym poznać.
0: No spróbuj, tak.
1: Ale czekaj, bo musimy się umówić, czy chodzi tam o formę Bartek, czy tę dłuższą, oficjalną, a nie wiemy, czy jesteś Bartoszem, czy Bartłomiejem, no bo to już można naprawdę się...
0: Przedstawił się jako Bartek.
1: Ojej, patrz, jak Bartłomiej? Można zaplątać o własne...
0: Bartłomieja się
1: nie podejmę. O własne imię.
0: Ale Katreb brzmi nieźle. Muszę przyznać.
2: No, tak troszeczkę...
1: Po chorwacku.
0: Na pewno lepiej niż Limak.
2: Tak, to prawda, no. Limak trochę brzmi jak ślimak.
0: No, trochę. A Kamil Ślimak, jak dobrze brzmi od tyłu.
2: Tak.
0: No dobrze. Dzięki, Bartku. Pozdrawiamy.
2: Dziękuję. Miłego dnia. Cześć.
0: No i co z tym Bartłomiejem?
1: No... jejmodrab.
0: Dzwonić po karetkę, Gosia.
1: Nie. Pytasz, to odpowiadam, no.
0: Aha, to ten Bartłomiej. Rozumiem. Myślałem, że coś...
1: A o co ty mnie pytałeś?
0: Co
1: z tym Bartłomiejem?
0: No dobra, co? Dobra, bo będziemy to
1: może
0: przeciągać.
1: Może tutaj słuchacze się zbierają, w sensie wstrzymują oddech, żeby
0: ja myślę, że wszyscy są na wakacje.
1: Zadanko konkursowe, którego to wygranie grozi otrzymaniem karnetu na audio.
0: Ja mam 2 podejrzenia.
1: No.
0: Jedno, że ludzie są na wakacjach, a drugie, że przez to, co się ostatnio dzieje, bo wszyscy narzekali. I to jest,
1: kto
0: to jest,
1: narzekał? Kto to są wszyscy?
0: To jest kara. Byli tacy, co narzekali.
1: Ale i na co narzekali?
0: Ja nie będę mówił, bo ja do nich nie należałem. że już klimatyzatory trzeba kupywać. Że trzeba dzwonić do firm. Że już, że to przegięcie. Że nienormalne. Że już dajcie, że spokój. I teraz za karę ci ludzie muszą siedzieć pod kocami, pić herbatę, czytać książki i odpalać kominki.
1: Same przyjemności.
0: No tak, ale dlatego ich nie ma tu. Dobrze, gramy Państwu zwycięstwo.
1: A przecież jak my byśmy dobrze brzmieli przy trzaskającym ogniu. Wspaniale. Taki alternator.
0: Mógłbym polecić coś przy trzaskającym... A, dobra. Już nie będę nic mówił. Za dużo dygresji.

0: Wyobrażasz, bo czy ty znasz w ogóle oryginał?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: A myślałam, że będziesz miał coś do powiedzenia
0: o wersji oryginalnej. Znaleźć, szczerze mówiąc. Nie, że jakoś długo to próbowałem znaleźć. Ale nie ma tak, że ad hoc, że wpisujesz i już jest. I wymyśliłem, jak, co musiał czuć Karol Aleksander albo Beastie, jak to wygrzebali.
2: Ale numer!
1: Tak mogło być.
0: Hanna Jantar, jeansowe maniery, jedynka.

0: taka Polish katałcowa para nam się zrobiła.
1: Taka miała być. Pozdrawiamy wszystkich katałców, którzy kiedykolwiek
0: cokolwiek skatałcowali
1: i będą istnieć. Robili, robią i będą robić dobrze. Proszę katałcować. Byle częściej. Kwiaty niczyje, dwa.
0: Alternator. 228 27 7205. Pod tym numerem przyjmujemy głosy, ale równie ważny jest numer SMS-owy. 886-971-971.
1: Potwierdzam. Dobrze potwierdziłem?
0: Dobrze, że potwierdziłeś. No nie wiem, myślałam, że to jest ten moment, Kamil.
1: To za chwilę, bo widzę, że ktoś coś mi wyciąga i ja coś przegapiłem chyba. Tam na samej górze, to jaki jest SMS.
0: Czy ktoś na kawę zaprosił i komplement powiedział? Jen, ja to już
1: nie... Coś było, nie? Coś,
0: ale kto? Ja nie pamiętam. Co?
1: Proszę nam przypomnieć.
0: Może zostało... Zostaliśmy z kimś pomyleni.
1: No, a tu coś... To nie ten sam numer? Ktoś pisał? Czy ja nie. Proszę nam wyjaśnić, bo coś było, a ja nie pamiętam. Ja cały tydzień o konkursie myślałem. Nie o tym, co
0: o niczym
1: teraz
0: innym, o konkursie.
1: No o tym tam, co Makłowiczu był. No i tak myślałem, że załatwiej był. No ale co zrobisz? No, chłop się ucieszył przynajmniej. Dobrze. Ty konkurs?
0: Konkurs.
1: To już teraz?
0: Karnety na audio w Alternatorze. Uwaga!
1: Uwaga!
0: Festiwal jest w ten weekend w Łodzi. Od piątku do niedzieli.
1: Uwaga!
0: My mamy takie karnety eleganckie. Eleganckie. Szerokopasmowe, bym powiedziała.
1: Od piątku do niedzieli.
0: Od piątku do niedzieli. Jak ktoś ma siłę i zdrowie, to no. Można. To można.
1: Można, tak. No, można też z nami zbić piątkę. Czemu nie? Znaczy ze mną. Ty jedziesz w końcu?
0: Nie
1: jadę. Z Kasią nie, ale wuja, jakby co, to będzie piątki przybiją.
0: 886-971-971. Tutaj należy przesyłać poprawne odpowiedzi na pytanie, które jest takim trochę zadaniem dla zorientowanych, ale też takich z refleksem ludzi, tak sobie myślę. Tak,
1: no ja sobie myślę, że jak znasz słuchaczy od początku, to już możecie być przygotowani. Ja się nie zdziwię, jak po zadaniu pytania od razu będzie odpowiedź, że ktoś już wiedział.
0: Więc słuchajcie.
1: Proszę słuchać.
0: Powiedzcie nam, napiszcie na 886-971-971 5 pseudonimów albo 5 nazwisk artystów, artystek, którzy zagrają na tegorocznej edycji Audio River i jednocześnie są to nazwiska, pseudonimy i ich twórczość, którą znacie z kampusa, bo gramy ich regularnie. Ważne jest słowo regularnie, takie, że jest to po prostu z playlisty, tak. No że jak
1: będziemy...
0: tam ktoś zagrał kiedyś o drugiej w nocy raz, to się nie liczy. Taki
1: nie będziemy
0: ewidentny.
1: My nie jesteśmy jak w szkole, nie będziemy za państwem
0: 5
1: biegać.
0: 5 pseudonimów i podwójny karnet jest wasz.
1: Tak jest.
0: 886-971-971.
1: Można się z nami.
0: Trochę już dzisiaj pomogliśmy w tym konkursie, bo jak ktoś słuchał Alternatora od początku, to...
1: To ze trzech już było.
0: Tak, ze trzech zawodników już graliśmy.
1: Tak, na luzie.
0: Więc tam też można szukać podpowiedzi w swojej głowie na przykład.
1: Tak.
0: A jak ktoś nie chce na audio, to oczywiście zapraszamy do głosowania. 228 27 7205.
1: No jak ktoś jest z Łodzi, a nie idzie na audio, to zapraszamy też na Ofę Piotrkowską.
0: Czy my mamy takich słuchaczy, myślisz?
1: No czemu nie?
0: W sensie takich, to są z Łodzi?
1: No pewnie, że tak.
0: Tak? No nie wiem.
1: Kto z Łodzi?
0: Kto z Łodzi, ręka, proszę podnieść rękę.
1: Kto z Łodzi?
0: Liczymy.
1: No, kto z Łodzi, niech da znaka. Ja bym też chciał poznać kogoś takiego z Łodzi, żeby mi pokazał, gdzie te rzeki są.
0: Właśnie, odbyliśmy kiedyś taką wspaniałą rozmowę. Tak. Ty taki słuchacz zadzwonił, faktycznie.
1: Powiedział, że
0: dużo nam o Łodzi opowiedział.
1: Że pod Łodzią jest dużo rzek, ale są pod Łodzią.
0: Są odpowiedzi.
1: Są.
0: Lecą.
1: Chcesz sprawdzać?
0: Tak, tu widzę taką na przykład...
1: Już tak, jest dobrze.
0: Panie programie, rozwiń się pan tutaj.
1: Kliknij dwa razy po prostu na tego SMS-a.
0: Tu?
1: Nie tu, tylko tam. No.
0: Tu?
1: No i co? Nie zaliczamy?
0: Nie wiem, takie, to nie jest takie ewidentne.
1: Kasia, będzie teraz komisja.
0: Nie, komisja się po pachy urobi, już wam mówię.
1: No dlatego ja jej mówiłem, że to nie jest dobry pomysł. Sama nie słuchała.
0: Jaki miałeś lepszy?
1: Dobrze, no przeczytałem ci, tyle było pomysłów na konkursy. Dobrze, drodzy państwo, my to zweryfikujemy. Przez 4 minuty nam dajcie.
0: Tylko do 5 policzcie, bo tu na przykład ktoś no, jak takie dał dwa wyrazy. No właśnie, to jest jeden artysta. Cats and Dogs na przykład to jeden, podpowiadam.
1: Mimo, że jest ich dwóch.

0: No, drodzy państwo.
1: Koniec, już koniec. Jest tutaj kopa jak SMS-ów.
0: Jak mówił znany żużlowiec Kasia.
1: This is the regulamin.
0: Tak jest. This is the regulamin, drodzy państwo. I niestety przez pośpiech.
1: Ale my rozumiemy, to są emocje.
0: To emocje. To tak.
1: Wysoka stawka też.
0: No. Niestety SMS-y, które przyszły jako pierwsze w kolejności takiej godzinowej, nie zostały zaliczone.
1: Znaczy, no coś tam zawsze było. A to czworo zamiast
0: pięciu. Tak jest,
1: pięciu.
0: Zamiast pięciu, a to ktoś się nie zgadzał z naszą playlistą. Zrobiliśmy dogłębny research tutaj w tej kwestii,
1: ale
0: żeby wybrać osobę, która jako pierwsza poprawnie odpowiedziała na niezbyt skomplikowanie zadane.
1: I takiego refleksu możemy pogratulować posiadaczowi numeru z końcówką 599.
0: Tak.
1: Bo jak czytamy Malgrab, Disclosure, Zoo, Prodigy, Cats and Dogs, to wszystko jak z playlisty kampusa wzięte.
0: Tak,
1: także
0: jest.
1: Miły drogi człowieku, odezwiemy się.
0: Woja będzie dzwonił jutro.
1: Ale jutro będzie dzwonił.
0: No dzisiaj już, wybaczcie, tak? Nie będę dzwonił,
1: nie,
0: bo jeszcze
1: dzwonił.
0: Pakowanie auta przede mną, robienie tych takich wszystkich rzeczy przedwyjazdowych, także jutro w okolicach przedpołudniowych będę do was tarabanił, żeby zgarnąć od was maile i bilety wam
1: wysłać
0: dostarczyć.
1: Mailowo. 599 końcówka, gratulujemy.
0: Brawo! I do zobaczenia we Łodzi. Rysowe maniery, jeszcze połówki alternatora przed nami.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Mamy 18.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Centralne Biuro Korupcyjne w Szpitalu Południowym, przyjęcie przez Senat ustawy Women on Boards oraz trochę wiadomości ze świata mundialu.
4: Wiadomości.
3: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Szpitala Południowego i Stołecznego Ratusza. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował

o tym, że od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci CBA prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Dodał także, że funkcjonariusze prowadzą działania zabezpieczające dokumenty w Urzędzie Miasta Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus oraz w samym szpitalu. Dokumenty, jak powiedział sam Dobrzyński, będą szczegółowo analizowane oraz weryfikowane. Ustawa Women on Boards przejęta przez Senat. Nowelizacja ma na celu zapewnienie większej równowagi płci w organach największych spółek publicznych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowe regulacje wprowadzają kluczowe zmiany m.in. do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Celem regulacji jest usprawnienie stosowania zasad równości szans kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Ustawa trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego, a po podpisaniu jej przepisy wejdą w życie w przeciągu 2 tygodni od dnia ich zgłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przenosimy się do Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Atmosfera przed ćwierćfinałem Mistrzostw Świata Francja-Maroko jest napięta jeszcze przed wejściem na murawę. Podczas konferencji prasowej trener reprezentacji Francji Didier Deschamps został zapytany m.in. o wyznaczenie argentyńskiego arbitra, a także o kontrowersyjny półfinał mundialu w 2022 roku. A tak o dzisiejszym starciu z reprezentacją Maroka wypowiada się sam trener francuskich piłkarzy. Aby zaplanować mecz, profil Maroka nie jest profilem Paragwaju, więc tak, to jest Maroko dla tych, którzy nie wiedzą. Spotkaliśmy się już 4 lata temu w półfinale. Doszli też do finału Pucharu Afryki, więc są jedną z bardzo dobrych grup z bardzo dobrymi zawodnikami. Nie są tutaj przypadkiem. Dzisiejszy mecz Francja-Maroko rozpocznie się o 22:00. Stawką spotkania będzie rywalizacja z lepszym z pary Hiszpania-Belgia.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A gdyby ten świat nie istniał, druga strona kurtyny. Wychyl głowę, powiedz co widzisz, wszystko na niby.
2: Ale ładny pan redaktor wyciągnął z takiego dna, no półki, tych pleców, takich szaf, że tak chciał, bo całą rękę wsadzić, żeby tam coś znaleźć i znalazł to.
3: No bo muszę przyznać, że ostatnio u naszego redakcyjnego kolegi...
2: Poproszę. Którego?
3: Którego?
2: Wielu ich tu jest.
3: Właśnie próbuję sobie przypomnieć, gdzie to słyszałem. A, wiem, u Emila Blefa.
2: O, proszę.
3: Zawitał miły ATZ.
2: Który... To dawno było strasznie.
3: Tak, ale gdzieś ostatnio mi znowu mignęła rolka, jak wypowiadał się o właśnie Hadesie i o tym, że lubi hadesowe przekminy. Ja bardzo lubię Hadesa i postanowiłem zeksplorować to, czego nie zeksplorowałem i tak trafiłem na sotej z Hadesem. Budu.
0: Alternator. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w morze.
3: Czy pasuje?
0: Dać, lecz od stolicy.
2: No ale też tam już przy pleckach szafy po prostu leżało.
0: Więc znakiem tego nie bądź lebiego. Przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic.
2: Projekt Warszawiak.
0: Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet Warszawa kaput. Alternator.
3: No i tak, drodzy państwo, będziemy się powoli z wami żegnać.
2: Rozdawszy wszystko, co mieliśmy.
3: Tak.
2: Nie było tego wiele, ale znowu nie aż tak mało też. No,
3: no były takie alternatory, gdzie...
2: Gdzie nic,
3: nic
2: nie było.
3: Nic, drodzy państwo, nic. Nic nie było. No i cóż, trzeba powiedzieć, że...
2: Że?
3: Że tak, że słyszymy się, i, znaczy inaczej, że widzimy się w sobotę.
2: To prawda, można. Zaglądajcie na Piotrkowską.
3: Można na Piotrkowskiej zbijać piątki.
2: Gdyby tak po dźwiękach byście chcieli namierzyć, co tam będzie na tej Piotrkowskiej się działo na scenie kampusowej, to trzeba
3: jak to wytłumaczyć
2: państwu? Zbasowanej muzy szukać, nasłuchiwać i takich gadających chłopów.
3: Ładnie, że to powiedziała. Nie obraziliby się chyba.
2: Nie, no oni tak dobrze gadają, tak do rytmu. No,
3: nawet z sensem czasem, nie?
2: Tak. Choć bez przygotowania, więc to jest imponująca umiejętność.
3: Nie do końca bym powiedział, bo
2: może
3: to
2: jednak...
3: godziny przygotowań, żeby móc bez przygotowania tak nawijać.
2: No właśnie.
3: To... Czy warto o tym pamiętać?
2: Ale bez karteczki chyba raczej.
3: Nie, no,
2: bez promptera, raczej, jak ostatnio pewien znany raper.
3: Tak, bez promptera. I cóż, za tydzień? Co
2: ja
3: jest za tydzień, Kasia?
2: Trochę się martwię.
3: Czym?
2: Bo ten słuchacz z końcówką numeru, co wygrał, to nic nie mrugnął, że on jakby przyjął tę wiadomość. 599 końcówka.
3: No trudno, no to się jutro dowie.
2: Będzie Kamil dzwonił jutro, ale tak na spokojności, jakbyś kropkę wysłał taktyczną,
3: tak,
2: albo wysłała, to byśmy byli tacy spokojni. Mniejsi,
3: troszkę,
2: no.
3: Kasia będzie lepiej spać. Co
2: to
3: za
2: prawda.
3: Tydzień, pani Kasia?
2: Kamil solo? Może z kimś?
3: Być może znów pojawi się tajemnicza persona, która ostatnio razem ze mną prowadziła Alternator.
2: A ona była tajemniczą
3: nie
2: personą dla
3: słuchaczy?
2: Nie był to
3: Irek Bieleninik.
2: Nie był?
3: Nie. Chociaż z fryzury podobny, można tak powiedzieć. No. A z panem i... Kurczę!
2: No pomyśl.
3: Co?
2: Pomyśl potem.
3: No, ale,
2: ja nie mówię nie, tylko mówię pomyśl.
3: Że co?
2: No nie wiem, no po prostu pomyśl.
3: A wiesz, co chcę powiedzieć?
2: No.
3: To jakby Irka Bielennika zaprosił.
2: No tak, właśnie myślałam, że taki jest twój plan, dlatego mówię pomyśl.
3: To nie byłoby złe, co?
2: Jak to zrobić?
3: Ja myślę, że to było fajne. Jakby...
2: Jaki efekt będzie, no.
3: Myślę, że dobry byłby efekt. On jest szybki, rzutki, chytki. Myślę, że spokojnie.
2: Kamil
3: sobie
2: szuka współ osoby. No.
3: Znaczy ja mam.
2: Masz.
3: W fryzurze podobne, ale tak sobie pomyślałem, że pana Irka... No, na spokojnie tu. Chętnie. Gdyby państwo chcieli to zobaczyć, a raczej usłyszeć, to proszę napisać. Może
2: tak czy
3: tu...
2: siak, po prostu włączcie.
3: Włączcie za tydzień, bo...
2: Żeby sprawdzić, co to wyszło z tych różnych pomysłów i zabiegów.
3: Może być...
2: Podczas gdy ja będę w stolicy innego kraju.
3: Pani redaktor, na wywczas?
2: No, taki krótki.
3: Krótki wywczas.
2: Świata trochę zobaczyć. Nie byłam tam jeszcze.
3: Nie byłaś?
2: Nie byłam jeszcze.
3: A będziesz zwiedzać park rozrywki?
2: Nie, tam park rozrywki.
3: Kurczę, ja to marzy mi się.
2: Mam trochę za mało czasu na takie
3: akcje. Szczerze mówiąc,
2: to... Będę dużo chodzić.
3: Ostatnio już planuję, znaczy myślę o tym, kiedy ja w swoim życiu byłem świadomym dzieckiem, żeby móc zaplanować z dzieckiem wyjazd do parku rozrywki, żeby już mu zostało.
2: Ja z dzieckiem chrzestnym bym chciała i ostatnio o tym też myślałam, że ile trzeba mieć lat, żeby do tego...
3: Ja ci powiem.
2: Disneyland.
3: 6,5 lat miałem, gdy
2: pojechać.
3: Byłem w Disneylandzie i trochę pamiętam. Nie za wiele, ale trochę pamiętam. Więc myślę, że ta granica właśnie 7 roku życia daje okejkę. Ja jeszcze chwilę muszę poczekać, ale muszę przyznać, drodzy państwo, że jako ojciec zacieram ręce na to, żeby Grynoja zabrać do Disneylandu, Legolandu i gdzie jeszcze? No do tych dwóch.
2: No, no i nie wiem, jeszcze te akwaparki takie różne.
3: Nie, tam akwaparki to przereklamowane. A tu jednak, no, taką wycieczkę to by człowiek...
2: To by chciał odbyć. Zaplanił, ale tam też wpuszczają bez dzieci, jakby ktoś chciał. Tak, no, podejrzewam, to, że dorosłych też
3: to
2: można.
3: To wstyd jednak mieć dziecko, co? Jakby nie zabrać.
2: No tam. Nie, ale myślałam, że powiesz, że wstyd nie mieć dziecka i iść do Disneylandu.
3: A nie, w ja przecież ja nie broni. Ja, no ale ja szczerze mówiąc...
2: Z tym wstydem to też nie przesadaj, no bo to nie jest jakieś takie, wiesz, nie, ani szybkie, sensie, ani bliskie, ani tanie, ani dostępne.
3: Że ja nie pomyślałem o tym wcześniej, wiesz? Że czemu ja nie zrobiłem tego, jak miałem 25 lat? Stać mnie było wtedy. Mogłem sobie bez problemu pojechać.
2: No,
3: nie
2: czekałeś,
3: pojechałem,
2: żeby zabrać potomka.
3: Dziwne to. Dziwne to, ale co państwo z tym zrobicie?
2: No, mam nadzieję, że jakoś tak przemyślą, nic nie pod nie kątem rób. Tej tak. konkretnej destynacji, róbcie, ale tak w ogóle, żeby robić rzeczy we właściwym czasie, albo żeby w ogóle robić rzeczy, no. Pozdrawiamy i dziękujemy za wspólne
3: muszę
2: prawie
3: przyznać,
2: dwie godziny.
3: Muszę przyznać, że to było tak głębokie, że mnie zatkało.
2: Pa, pa.
3: A to się zdarza nieczęsto.

Jack.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Elo, elo, elo.
2: O.
1: Siemaneczko, siemaneczko. Kronika wypadków filmowych w Radiu Campus. Grzegorz Koperski z tej strony mikrofonu, a Maciek Małek, Bóg wie gdzie tak naprawdę. Przeczytam wam SMS-kę tutaj od Macieja. Dojeżdżam do wschodniej. I niecenzuralne słowa w kierunku przewoźnika, który tutaj uniemożliwił mu przyjazd na godzinę 19.06. Maciek napisał, żebyśmy już nie czekali, już zaczynali. Start, start, start, także to robię. Ale nie będę tutaj Maćka pozbawiał przyjemności komentowania fantastycznej kinematografii, która dzisiaj, oraz seriali. Na pewno będziemy mieli dla was taką nieudolną recenzję filmu Vaterland Pawła Pawlikowskiego w moim wydaniu. I równie cudaczną, mam nadzieję, miłą, króciutką polecajkę z takiego niszowego polskiego kina. Także dzisiaj trochę ode mnie po polsku. Ktoś mógłby powiedzieć po niemiecku również lub po angielsku. W przypadku Vaterland, czyli ojczyzny. Ale będziemy też komentować Primetime Emmys Awards, czyli nominacje dla najlepszych seriali. I tutaj ja sobie trochę to oglądałem na prośbę Maćka, chociaż mnie te nagrody mniej grzeją. I byłem zdziwiony, że jest mało produkcji, którym kibicowałem. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. Natomiast mam do was małą prośbę na 886-971-971. Gdybyście mogli pisać SMS-ki lub na WhatsAppie dawać nam znać. Wysyłajcie nam, mi w zasadzie, wiadomości, otuchy i Maćkowi życzenia jak najszybszego pojawienia się w studiu. Maciek na pewno na to czeka i słucha nas teraz na swojej słuchawce jednej włożonej w ucho, jak to on zwykle podróżuje. Więc będę to czytał przy następnym wejściu, jeśli jeszcze się to nie pojawi i będziemy go tak mobilizować do przyjazdu. Może zrezygnuję z komunikacji miejskiej i wezwę taksówkę albo hulajnogę miejską, kto wie. A tymczasem pierwszy numer dzisiaj, to jest szansa, Maćka nie ma, będę mniej gadać, a więcej muzyki puszczać. Włączam numer, który mi się kojarzy z filmem Vaterland, ale to wam powiem później dlaczego mi się to kojarzy. Możecie się oczywiście później ze mną nie zgadzać SMS-owo i WhatsAppowo, ale chwileczkę, teraz zaczaruję guziki. Słuchajcie i mówcie, dlaczego to może mi się kojarzyć z filmem Vaterland. Kronika wypadków filmowych w Radiu Campus dzisiaj do godziny 19.55, mam nadzieję. Ja się nazywam Grzegorz Koperski, a Maciek Małek będzie z nami za chwileczkę.

0: Radio Campus.
1: Kronika wypadków filmowych. Grzesiek Koperski z tej strony. Jeszcze raz witam po krótkiej przerwie muzycznej. To był Dr. Dre i Snoop Dogg. Still Dre. Taki numer, który skojarzył mi się po naprawdę wielu dniach przemyśleń na temat filmu Fatherland z filmem Fatherland Pawła Pawlikowskiego. I teraz zagadka jest nadal nierozwiązana. Dlaczego on mi się tak kojarzy? Piszcie na 886-971-971. Sprawdzałem. Nie ma jeszcze meczu dzisiaj dla przyszłych pokoleń, które słuchają tego na Spotify. Mówię, że trwa w tym momencie mundial, ale nie dokładnie w tym momencie, także nie macie żadnego usprawiedliwienia, żeby do nas nie napisać. A ja czekam na Maćka, który pędzi tutaj, choć zamilkł. Teraz próbuję go przeatakować i nie odpisuje, więc mogę wam opowiedzieć o filmie, który widziałem dosłownie dzisiaj. Zobaczyłem sobie, dostałem link do tego filmu, także ostrzegam was wszemi wobec, że został mi on podarowany, dostęp do tego filmu. Może być spaczona może moja opinia na jego temat. Jest to film, który się nazywa Co do kury. Taki What the Hen po angielsku, ma również angielski tytuł. Jest to dokument. Właściwie jest to debiut, przyciszę sobie, debiut Joanny Dei, która zabrała się za bardzo, bardzo ciekawy temat, taki w zasadzie, który się zdarza raz na 1000 lat i zdarzył się podobno, jeśli jej wierzyć, przez przypadek, kiedy przeszukiwała internet, czy po prostu była człowiekiem w internecie i zobaczyła, ktoś jej wysłał link do zbiórki od człowieka, który zbiera fundusze na budowę dwumetrowej animatronicznej kury. I reszta jest historią tego filmu. Bardzo to polecam. Film się tutaj bardzo pięknie opisuje na Filmwebie jako dokument o sztuce, oporze i niezwykłej przyjaźni. Jego bohaterem tego filmu jest pan Łukasz, który jest lalkarzem i gdzieś na zabitej dechami... O, idzie.
2: Ola,
1: nic tam nie gadaj jeszcze, bo ja to o tej kurze teraz. Na zabitej wiosce, na zabitej dechami wiosce próbuje pomóc lokalnej społeczności odpędzić wielką inwestycję, kurzą fermę. Żeby to zrobić, buduje kurę. Nie wiem dlaczego, to mi się trochę nie skleja, ale nie oceniam tego pana. Chcesz tutaj mikrofonik? Dobra.
3: Miło by było. Dzień dobry. Mów, nie przeszkadzaj sobie.
1: No i buduje tę kurę, żeby zrobić taki happening, więc ta lokalna społeczność się bardzo cieszy, że informacje o tej kurze dotrą do światowych mediów, tak jasne. No nie, bo tak słyszeliście o tej kurze, prawda? No i to jest jeszcze nic. W tej historii przydarzało się to, mnie zawsze zastanawia w tych dokumentach, jak to się dzieje, tak jak na przykład w dokumencie Ikar wielokrotnie przez nas przytaczanym, że
3: tak
1: jest jakaś iskra Boża, że chciałem zrobić film o swoim rozwoju sportowym, trafiłem na wielką aferę dopingową. Chciałam zrobić dokument o facecie, który buduje animatroniczną kurę, żeby obronić wioskę przed śmierdzącą kurzą fermą, na której dręczy się zwierzęta w imię biznesu i wyzysku, a trafiłam na COVID, na wojnę w Ukrainie, z tego konfliktu ludzie przyjeżdżają do tej wioski i tak się tworzy kino. Nagle. Mogę się tylko domyślać, ilu twórców marzy o takiej sytuacji, a kończy na tym, że powstaje po prostu film o facecie, który robi wielką kurę. Tutaj jest dużo więcej, jest to miłe, sympatyczne, fajne. Oglądałem to z dzieciakami, zagryzłem zęby parę razy, gdy padały przekleństwa, ale stwierdziłem, że już trzeba odpuścić tym dzieciom i po prostu pokazać, że są ludzie, którzy kiedy się denerwują i w wielkich nerwach sypią tymi kurami, no nie? Że jest co do kury, pada tutaj parę razy, ale właśnie w tej wersji...
3: A dzieciom się podobało?
1: Trochę się podobała ta kura, a potem trochę się znudziły. W każdym razie tu jest taki dosyć ciekawy motyw, że ta kura powstaje i powstać nie może. I to mi się podoba, bo to jest życie Trochę mnie to irytuje, bo ja już bym chciał zobaczyć tę kurę i co z tego wyszło, ale to nie o to chodzi w tym filmie. Ona się pojawia i jest, to jest taki mini spoiler, ale to nie o to w tym chodzi.
3: Film o kurze, co do kury, będzie można zobaczyć w lipcu w warszawskich kinach, to 12 lipca w Lunie, w kinie ujazdowskim 20, 21, 25 i 29 lipca, więc ale o ile nie zapisaliście, to po prostu wyglądajcie.
1: W Lunie, to chcę tylko powiedzieć, że będzie można zaczepić panią reżyserkę, bo ona tam będzie i będzie odpowiadać na pytania, więc macie taki mini pokaz, jakbyście byli na jakimś festiwalu typu Millennium Watch Dogs albo coś takiego. I jeszcze raz powtarzam, że dostaliśmy tutaj ten film do obejrzenia, więc tak. Opinia o tym filmie może być wykrzywiona przez to, ale ja go polecam serdecznie. To jest taki casualowy, fajny dokumencik. Nie jest to mega nahypowany film Iggy Lis, tylko jest to coś innego.
3: Niszowego.
1: Dobra, a teraz ciąg dalsze zagadki. Maciek zaraz się tutaj ze mną przesiądzie i mi zabierze suwaki. Ciąg dalsze zagadki. Dlaczego te numery kojarzą mi się z filmem Vaterland? I następny w kolejce to będzie po prostu również bardzo ciekawy numer. A my jeszcze z wami do 19.55 w studiu Radia Campus w Kronice Wypadków Filmowych będziemy dla was. Piszcie do nas na 8869.
3: Pokaż mi palcem, który mam włączyć.
1: Nie, tu ja sobie tutaj.
3: Okej, okay, dobrze.
1: Patrzcie, będziecie mogli nawet na RDS-ie zobaczyć, co to za numer. Dobra, jeszcze raz dla przypomnienia, żeby wam z głowy nie wypadło. Ja się nazywam Grzegorz Koperski.
3: Ja się nazywam Maciek Małek i właśnie wysiadam z pociągu. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Radio Campus.
1: 19.25 w akademickim Radio Campus. To ty już będziesz zdradzać teraz tą tajemnicę, czy tak?
2: A już teraz będziemy mówić o Vaterland?
1: Wiesz co, możemy w takim razie zrobić w trend mniej ambitny, skoro mówiliśmy o niszowym polskim dokumencie i będziemy mówić o nowym filmie największego żyjącego polskiego twórcy, przynajmniej najbardziej nagrodzonego, najbardziej...
2: twórcy jakiego? Popularny. Filmowego, chciałeś powiedzieć.
1: Tak.
2: Bo są twórcy filmowego. Na przykład więksi, ale się parają po prostu inną dziedziną, na przykład filmikami w internecie tak zwanymi. Daniel Magical.
1: Książulo.
2: Książulo.
1: Ksiapulo.
2: To są twórcy dzisiejsi.
1: Ale filmik w internecie się pojawił w tym tygodniu też taki, na który

0: ekskluzywnie, więc okej, rozumiem, że taka jest koncepcja, że robił po prostu trylogię z tego. I jako osoba, która czytała Mesjasz od Duny wielokrotnie, a ostatni raz czytała go całkiem niedawno, to jakieś echa tego filmu, tej książki w trailerze odnajduję, ale widzę, że będzie to dużo bardiej bombastyczna historia niż na kartach
1: powieści.
0: Myślę,
1: że to nie będzie odtworzona karta po karcie,
0: no, nie.
1: Strona po stronie, tylko to będzie jakiś skrót, który ma pokazać niezwykły łuk bohaterów Duny.
0: Znaczy tym, co jest najważniejsze, to, że Mesjasz Duny książkowy rozmyślnie rezygnuje z epickości tej sagi. Tak jak pierwsze dwie części opowiadają wielką historię gigantycznego przełomu w galaktycznym imperium i zmiany, która
1: ukształtowała go
0: na dziesiątki tysięcy lat. Nie, to dzieje się to po tym, jak najważniejsze wszystkie wydarzenia się wydarzyły i mamy pewną prozę władzy, a także wewnętrzne rozterki głównego bohatera Paula Atreides, który jest przygnieciony ciężarem odpowiedzialności i zbrodni, których musiał dokonać jak w ramach galaktycznego dżihadu, a także spisku przeciwko niemu. Więc jest to spekulatywno-polityczna, najkrótsza ze wszystkich książek w sadze Duny. No a tutaj mamy strzały, wybuchy, walkę na miecze, wielkie czerwie pożerające małych ludzi.
1: To są właśnie może te retrospekcje. Gdy siedziałem w gabinecie i wspominałem stare czasy i taki właśnie...
0: No, Frank Herbert z rozmysłem nie przeniósł na karty książek tego, co działo się między Duną a Mesjaszem Duny, czyli właśnie tej wielkiej wojny międzygalaktycznej, czy galaktycznej, bo twierdził, że...
1: To nie jest jego dziedzina, no.
0: To nie jest jego dziedzina i to jest w ogóle niska literatura.
1: Wydarzeń.
0: Tak?
1: I wtedy
0: zajął się tym, co go interesowało.
1: A wtedy oni powiedzieli...
0: No i szczerze mówiąc, trochę mnie to martwi. Ja bym chciał powrotu do klimatu pierwszej części Duny, czyli właśnie takiego filozoficznego, spokojniejszego ustawiania pewnych sytuacji i pionków na planszy, tylko że to ma być trzecia część, jak rozumiem, ostatnia. Przy czym nadal wygląda to super. Tyle
1: gdzieś tam trzeba, Dunie. Gdzieś tam trzeba poustawiać te słupki sprzedaży, żeby rosły,
0: no
1: a nie
0: malały. No to chodzi, że to jest teraz wiodąca hollywoodzka franczyza, która musi przynosić pieniądze. Tyle o zwiastunie Duny. Pogadamy, jak się w kinie pojawi na jesieni, ale także pojawiły się nominacje do nagród Emmy. I muszę ci, Koper, powiedzieć, że co by o nas nie mówić, a mówią o nas bardzo źle, to mamy niezłego nosa.
1: Jak to mówi, wiesz, czy daj hate us, cause they...
0: Ain't us?
1: Mm-hmm.
0: Mamy niezłego nosa. To znaczy, pojawiły się te nominacje, no i prawie wszystkie seriale telewizyjne twory i VOD-sowe twory, które zebrały największą liczbę nominacji. To są nie tylko seriale, o których mówiliśmy i mówiliśmy sporo, ale także takie, które gorąco polecaliśmy, a niektóre mówiliśmy o niektórych mówiliśmy jako nawet o pewnych odkryciach. To znaczy Widow's Bay, ja się dowiedziałem, jak się pierwszy odcinek pojawił i komentowaliśmy to i oglądaliśmy od samego początku. O The Pitt mówiliśmy bardzo dużo, 12 nominacji.
1: Ja miałem
0: nominacji.
1: Wrażenie, że jak oglądałem nominacje tak na chybcika teraz, że to wyglądało tak, że nominacja, Widow's Bay, i ja wtedy nominacja, Pluribus, o, Pluribus! No. Nominacja, znowu te The Bear, Beef.
0: No tak, z The Emmys jest tak, że się co roku się powtarzają te same seriale.
1: Rzeczy, o których nie wiem, dużo tutaj zajmują miejsca i gdzieś te takie właśnie nuggetsy, samorodki złote, więc tak jak Widow's Bay, tak jak Pluribus, Slow Horses, to dla mnie jest odkrycie, a to przecież jest już szósty sezon, czy siódmy nominowany. The Pitt, no to naturalnie, ale nie wiem, Dyplomata?
0: No, Dyplomata to jest ten z...
1: Wiem.
0: Tak.
1: Dyplomatka w zasadzie, można by powiedzieć.
0: Nie przyciągnął mnie pierwszy sezon, drugiego nawet nie
1: zacząłem, szczerze mówiąc. A pierwszy obejrzałem. Natomiast tak, no ominięto zupełnie Stranger Things. Ominięto zupełnie tam,
0: dziwnego.
1: No wiesz, hicior, zakończenie sagi i tak dalej.
0: The Pit ma o tyle ułatwione zadanie, że ma tych...
1: Rooster, że się pojawił, to...
0: Tak, to mnie też trochę dziwi. To jest niezły serial, ale nominacja dla Steve'a Carella za rolę główną w tym serialu mnie

0: trochę.
1: Nie, właśnie, ja bym powiedział, że mało, mało. Ja bym dał więcej.
0: No to jest taki bardzo.
1: A komediowy, za komedię nie ma? A Limited.
0: To nie ma, zalimitowaną nie ma. Tylko serię? Za, tylko za to ma. The Pit ma trochę ułatwione zadanie, ponieważ on dostał w tych głównych kategoriach, nie dostał jakoś dużo, czy inaczej, ogromna większość nominacji, którą dostał, to jest za role drugoplanowe, ponieważ on ma gigantyczny ensemble, gdzie rzeczywiście wszyscy są bardzo dobrzy i tam dostali bardzo dużo nominacji. Wszystkie panie i panowie, którzy na oddziale razem z Noah Wylim, który też jest nominowany za rolę główną z kolei, jak się okazuje, on jest tutaj, no dobra, jest frontmanem tego serialu. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na serial...
1: Zobacz, męskie nominacje. Męskie nominacje, koszmarne jakiś. Sterling Brown za Paradise, nie wiem. Gary Oldman, Slow Horses.
0: No, ale Mark Ruffalo za Task, spoko, nie?
1: Dobra, i to Task się pojawia tylko w tym
0: to dziwne,
1: obszarze,
0: bo to,
1: no nie?
0: To lepszy serial na pewno niż
1: Rufus
0: Shrinking.
1: Rufus Sewell za Dyplomatę.
0: Na pewno niż Dyplomata lepszy serial, chwytający
1: i
0: za serce.
1: Noah Wyle za Pitt. No to już wiadomo, że Noah Wyle za Pitt dostanie, no bo nie ma po prostu konkurencji tutaj, a z tych limitowanych serii Riz Ahmed za Bait, to jest komedyjka taka, Jason Bateman za Black Rabbit, kto to oglądał?
0: Ja to oglądałem, tak.
1: Charlie Hunnam, Monster, tak. The Ed Gein Story.
0: Zdecydowanie najgorszy z tej całej seriali.
1: Jak ja widzę właśnie Monster albo American Horror Story, to już przełączam. No, już wiesz, to jest kolejna odsłona tego samego.
0: Najmniej zdecydowanie udany, aczkolwiek Charlie Hunnam tam chyba ratuje ten serial rzeczywiście.
1: Jeszcze Matthew Rhys za The Beast też...
0: Kompletnie tego nie rozumiem. Zacząłem oglądać ten serial.
1: On powinien dostać za Widow's Bay.
0: A nie dostał.
1: Ale nominację, nie dostał.
0: Nie dostał.
1: Za...
0: Oj,
1: no i Oscar Isaac za Beef, no też nie...
0: To kompletnie tego nie rozumiem. W ogóle, że to ten drugi sezon Beef jest w tym stopniu zauważony, to naprawdę mnie bardzo
1: takie
0: dziwi.
1: Takie nieinspirujące są te nominacje męskie, że hej.
0: No w ogóle jakoś... Jest duży miks w tym roku. Nie jest tak, jak czasem bywa na Emmys, że po prostu jest ten sam zestaw, co w poprzednim roku. Może jakiś jeden nowicjusz. Są w miarę różnorodne, ale niektóre decyzje mnie dziwią, naprawdę. Fajnie, że to Task się pojawiło, fajnie, że seriale, o których dużo mówiliśmy, to dziwi mnie, że Pluribus tylko 6 nominacji. Z drugiej strony, to jest serial, w którym grają 3 osoby na krzyż, więc nie ma takiej szansy, jak właśnie na przykład The Pit, że może tych nominacji być naście z samych ról drugoplanowych. Ciekawe jest to, że The Pit też ma nominację za pojedynczy odcinek.
1: Ale to dużo. Aha, nie dużo. No bo może nie wszystkie odcinki Vince Gilligan reżyserował.
0: Ja mówię, że The Pit ma nominację za pojedynczy odcinek, mimo tego, że ja nie jestem w stanie patrzeć na ten serial jako pojedyncze te godziny, patrzę na niego jako całość. Pluribus ma nawet 2 nominacje za 2 odcinki, także to całkiem nieźle. Zobaczymy, no. I pojawił się też serial, który chcę polecić w 2 słowach dosłownie. Down to Fuck St. Louis, DTF St. Louis. To jest serial, który polecił mi Wojtek i obejrzałem go po tej rekomendacji. I jest to...
1: To też trzeba zaznaczyć chyba.
0: Super... No, chcę się zwrócić uwagę. Jest to super dziwny, wręcz postmodernistyczny serial z Jasonem Batemanem, Lindą Cardellini i tym gościem ze Stranger Things, Davisem Harborem, w rolach głównych.
1: Potworem w życiu prawdziwym.
0: Opowiadający o trójkącie miłosnym, który się przeradza w zbrodnię, w tle którego jest właśnie aplikacja, dzięki której można nawet nie swingować, po prostu zdradzać swoich significant others i rzeczywistość tego serialu bardzo często się zakrzywia, jest dziwaczna, jest też ten serial opowiedziany w nieliniowy sposób, przeskakujemy między różnymi momentami, dowiadujemy się czegoś coraz o naszych bohaterach, co zmienia zupełnie naszą perspektywę, wydaje nam się, że ten jest winny, ten jest niewinny, czy jakby odpowiedzialny za to, co się dzieje, że ona tutaj nic nie zrobiła, tak naprawdę to ona była tego inicjatorką, oglądamy parę scen z perspektywy jednej postaci, żeby później obejrzeć te same sceny z perspektywy drugiej postaci. Bardzo dobrze zrobiony jest ten serial, bardzo dobrze zagrany. Richard Jenkins też w tym serialu w roli detektywa, który ma za zadanie rozwikłać całą tą zagadkę i który też jest takim trochę insertem publiczności, to znaczy on też patrzy na tą dziwaczną rzeczywistość tego serialu, nie rozumie, o co chodzi i jest naszym kustoszem trochę w tym świecie, ale...
1: Kustoszem
0: tequila. Ale naprawdę coś, co jak wam podejdzie, bo to jest specyficzna bardzo rzecz, ale jak wam podejdzie, to połkniecie całość bardzo szybko i z dużym zapałem. Więc DTF, Down to Honk, St. Louis, polecam. Jest to rzecz dużo lepsza niż pewnie 2/3 w ogóle tych dziwacznych nominacji typu Dyplomatka i...
1: No ale o tym też właśnie zapomniał.
0: No nie wiem, zobaczymy. Czasem później te decyzje, co wygrywa, te też są dziwne. Posłuchajmy w takim razie chwilę muzyki i dawaj tego naszego Pawlikowskiego kochanego.
1: Dobra, 9:37 w Radio Campus.
0: 19:37, 10 godzin później.
1: Tak.

0: Life's a Biatch.
1: And then you die.
0: And then you die.
1: Czyli tutaj nas wprowadziłem tu do kroniki dzisiaj.
0: Teraz
1: trzy takie numery.
0: Musisz zdradzić. Czy to jest tak. Cytat z filmu Fatherland? Life's a Bitch and then you die?
1: Nie, ale ten numer Juicy Notoriousa, czyli It Was All a Dream. Takie wspominki o tym, jak to było i do czego doszedłem teraz. A jeszcze wcześniej Still Dre, czyli jestem tu, jeszcze jestem ważną figurą i postacią. To mi się jakoś skojarzyło z tym, jakie tutaj losy
0: i rozterki.
1: Oglądamy na ekranie, oglądając film Ojczyzna. Takie trochę głupawe jak dla mnie, ale kiedy oglądałem go w kinie, kiedy oglądałem go pierwszy raz, to po prostu śledziłem sobie historię. I ile z tego zrozumiałem, to wiem tylko ja. Zaraz wam powiem zresztą. No nie?
0: Jak to, kiedy oglądałeś go pierwszy raz, to ile razy go widziałeś?
1: Potem w głowie sobie rozkminiałem.
0: Później oglądałeś go w głowie.
1: Co to wszystko miało znaczyć? Mhm. No nie? Jakby, bo zapaliły się światła i byłem trochę taki zmieszany. Obejrzałem kawał pięknego filmu. Ujęcia Łukasza Żala, wspaniałe, czarno-biały film Pawła Pawlikowskiego, jego taki właśnie, jego podpisik, jak Ida, jak Zimna Wojna, tak i Ojczyzna, to jest cały Paweł Pawlikowski. Wracamy do tego samego okresu powojennego.
0: Nadal nie w kolorze.
1: Tak, no bo wiesz... Wiesz, rozumiesz,
0: ambitne
1: inny ciężar. Poza tym były dwa czarno-białe
0: kolorowe.
1: I teraz robisz co, kolorowy? To musisz, to poczekaj, no. Jak będzie serial na Netflixie o latach 80. pewnie tam jak Syreny albo coś takiego, to wtedy będzie ten kolor.
0: Czujesz, ten moment historyczny jest czarno-biały po prostu.
1: I będą wtedy mówić, pierwszy kolorowy film. To znaczy nie pierwszy, ale że to będzie i wow! I wystarczy mu tyle. A teraz tak na poważnie, no to właśnie Tomasz Mann w tym filmie, no wydaje mi się, że troszeczkę tutaj w ciągu tych kilku dni, kiedy on sobie podróżuje, to jest utworzony taki skrót, tak jak rozmawialiśmy o tej Dune, że nie będzie to wierna adaptacja strona po stronie książki. Tak i tutaj nie będzie to biografia taka,
0: zapis, tak.
1: Litera po literze, zapis życia Tomasza Manna, tylko skondensowane...
0: Powracającego po raz pierwszy po wojnie do ojczyzny.
1: Tak,
0: tytułowej.
1: Bo przed wojną sobie wyemigrował, w prawdziwym życiu tego nie oglądamy w filmie, a my oglądamy ten moment, kiedy on wraca. Wraca, bo tutaj z jednej strony właśnie czekają go laury uznania za jego twórczość literacką i tę nagrodę tutaj odbiera w Niemczech, tych zachodnich. Niemcy są podzielone po wojnie i w zasadzie każda z tych części, trochę ta amerykańska i ta niemiecka, ciągnie w swoją stronę. Może się zastanawiamy, która wygra, choć pewnie my się domyślamy, jakieś sympatie swojej mamy. No a on ma swoją własną ciężkość, tak zresztą myśli sobie o tym. Ja, jak obserwuję go, to mówię, nie jedź tam do tych wschodnich Niemiec, przecież oni ci tam wykorzystają, zjedzą, a z drugiej strony nie myślę o tym, że równie dobrze mogą go wykorzystać i Amerykanie, do swojej propagandy, do swoich celów. Patrzcie, to my go mamy, pozyskaliśmy, on z nami jest, naszą ideologię wspiera i tak dalej.
0: No to, bo w ogóle symbolika taka historyczno-polityczna jest taka, że Niemcy przeorane również moralnie po II wojnę
1: tak,
0: światową.
1: Nie może być już Niemiec takich, jakie były przed wojną i w czasie
0: szukają
1: wojny.
0: Szukają swojej nowej duszy, szukają współczesnych wielkich postaci, które nie są splamione hitleryzmem, nazizmem i wszystkimi zbrodniami i potwornościami, które się wydarzyły. No i Thomas Mann wydaje się bardzo dobrym kandydatem na właśnie kogoś takiego, kto będzie takim wzorem i jakimś kierunkiem w ogóle dla tej duszy niemieckiej powojennej.
1: Tak, ale pan Mann wydaje się, że...
0: Nie jest zainteresowany takim dealem.
1: Z jednej strony nie jest zainteresowany, a z drugiej strony albo wydaje się nie zauważać, tylko po prostu, a ja tam jadę, bo jestem Tomaszem Mannem. Nawet nie mówi, że ja jadę tutaj prywatnie, tylko ja jadę wam się pokazać, czy tam jadę dla siebie odkryć, ale no jestem znaną postacią, no nie? tak. A tylko, że to nie jest film o nim, to piszą recenzenci, mówią recenzenci, że tutaj główną rolę gra jednak jego córka Erika Mann, czyli Sandra Hüller w tej roli, że ona tutaj kradnie show, natomiast ona daje inną perspektywę. Taką właśnie, ona wydaje się zauważać to wszystko, to, ten teatr, te maski przed nią spadają i ona to widzi, próbuje ostrzec ojca, tylko że właśnie ten film też nie jest o niej, ten film jest o nich wszystkich, a jeszcze jest tutaj Klaus ważny, ten cały taki trójkąt rodzinny, który jak
0: brat.
1: To brat, tak, brat i syn, syn Tomasza, który jeszcze jest inną zupełnie postacią, nie jest tam z nimi i cała ta ich sytuacja jest niezwykle skomplikowana, można by powiedzieć, albo nie skomplikowana, albo znana z każdej dynamiki rodzinnej, twojej, mojej, waszej, czy możecie się bez przeszkód porozumieć z ojcem, który zacietrzewiony, ma swój plan, on tutaj zaplanował, ja tu przyjechałem, ale jak powiedzieć mu, że może się myliłeś. No i można by powiedzieć nic trudnego, jakby są te oglądaliśmy to wielokrotnie, albo znamy to z życia, niech się pokłócą, jak u Andersona, może jeszcze malowniczo pobiegną do pociągu, niech w tle grają Rolling Stones i będzie załatwione, ale nie, jesteśmy w czarno-białym filmie Pawlikowskiego, jesteśmy w Niemczech w 49 roku i to nie wygląda w ten sposób, więc jest to wszystko bardziej spokojne, a jednocześnie w podszyciu są jakieś emocje. Ja jeszcze sobie odnalazłem w tym taką warstwę powiedzmy komentarz do życia artysty, czy do twórczości artysty, czy twórczość Tomasza Manna jest należycie doceniona, czy on w tym momencie już jest tylko wykorzystywany jako taka maskotka, właśnie, że u nas on będzie, albo u was, czy ja sobie rozmyślałem sobie też
0: śmierć
1: o tym, że...
0: Śmierć autora, oddzielił się od swoich dzieł, jest tylko już ikoną.
1: Wtedy, kiedy tworzył, kiedy wydał swoje największe dzieło, wtedy on tworzył dyskurs i wtedy on miał wpływ na losy świata, teraz robi to ktoś inny. Jest w tym filmie taka scena, w której Tomi, z córką siadają w zrujnowanym kościele, w którym panowie odbudowują organy.
0: Tak, scena w kościele.
1: Tak zwana scena w kościele i to jest... I tam sobie pomyślałem o tym, że można tworzyć w sensie, można tworzyć do szuflady, można tworzyć niewielkie dzieła, nie dostać Nobla, a wzruszyć ludzi. Czy jakby wywołać jakieś emocje i to też fajna rzecz, którą sobie z tego w tym filmie
0: Koper,
1: odnalazłem.
0: Spada pewna krytyka na ten film od polskich głównie recenzentów, dwojaka. Po pierwsze, że on wybiela Niemcy, to znaczy, że to jest też historia o tym, że...
1: To zbrodnia największa, jest wiadomo.
0: Biedna, moja skrwawiona ojczyzna, zobaczcie jak ten kraj, czego on doświadczył, no a w końcu jest to kraj, który tego doświadczył. Może nie chcę mówić, że z własnej winy, no ale to on był tego inicjatorem. A dwa, i to chyba najmocniejsza i najczęściej powtarzająca się, że stawia znak równości między dwoma właśnie tymi stronami, dwoma krajami niemieckimi, czyli krajem tym NRD, krajem pod satelickim Związku Radzieckiego i RFN, krajem pod okupacją amerykańsko-brytyjsko-francuską, co według wielu jest nieuprawnione i że nie można stawiać równości między jednym krajem, który stał się demokratycznym, liberalnym krajem, który został na lata długie dyktaturą bardzo opresyjną.
1: Ja bym powiedział, że ten film nie tyle wybiela, co po prostu nie to interesuje Pawlikowskiego w tym filmie. Nie interesuje go wybielanie, tylko interesuje go bardzo ciekawy moment w historii. Zostało mu zaproponowane nakręcenie filmu na podstawie książki, która była biografią Manna i on w jednym z wywiadów powiedział, że właśnie, albo nie jednym, powiedział, że go to nie interesuje robienie tej biografii, natomiast potem pomyślał sobie, jeśli wierzyć jego słowom, że faktycznie wybrał sobie ten moment z jego życia, który jest skupia w sobie dwie rzeczy. Dużą historię i historię rodziny, bo jest tam dramat w rodzinie Manna i jest ten dramat właśnie podzielonego kraju. Czy to są Niemcy, czy to by była Argentyna, ale są to Niemcy. Była już zimna wojna, mieliśmy sobie, była Ida, no i widocznie za zachodnią naszą granicą też się działy dramaty, które można opisać. Czy to jest wybielanie? Nie sądzę. Nie ma tam jakiejś gloryfikacji NRD chociażby.
0: Nie, ale jest muzyka amerykańska, skoczna, popowa i jest muzyka wschodnio-niemiecka i na obie Tomasz Mann kręci nosem, co ma sugerować, że obie strony są równie przaśne i niemoralne.
1: Bo on, tak jak powiedziałem, on odczuwa swoją własną grawitację. On myśli, że jest graczem trzecim tej samej wagi, co te dwa państwa. I komentują sobie tak, jadą samochodem i rozmawiają o tym, że i ta strona, i ta jest, i ta ciągnie w swoją stronę, i to jest prawda.
0: Wiesz, nikt nie zarzuca Pawlikowskiego, że on to mówi wprost, ale to, że to jest jakiś przekaz ukryty, sprawia, że on jest jeszcze silniejszy. No.
1: Okej, no ale co w tym złego? Myślę, że nie trzeba wybierać, nie trzeba wskazać w filmie, że to dobra strona, po tej zachodniej stronie good, a po tej wschodniej niść good. I że...
0: Tylko mówię, że są tacy, którzy tego oczekują i za to krytykują ten film. Każdy film, który o takim momencie historycznym...
1: A drugi zarzut, to co to było, co?
0: Oba, do obu się odniosłeś. Jeden, że wybiela Niemców jako właśnie bardzo ciężko doświadczony przez historię. Drugi, że stawia znak równości między NRD i RFN. Tyle w tym tygodniu.
1: Jak krótko.
0: No tak, raptem 50 minuty. Za tydzień przerwa wakacyjna. Słyszymy się za dwa tygodnie.
1: A za kilka dni premiera nowego sezonu Kapitana Bomby, donosi słuchacz.
0: No i zamiast o tym, żeśmy o jakichś Vaterlandach gadali.
1: Tak, i Ghost in the Shell na Amazonie, serial widziałem.
0: Myślałem, że wygląda spoko, ale...
1: W twitosferze, że się pojawiły migawki i nawet miałem sprawdzić, ale nie sprawdziłem, bo sobie przypomniałem, że nie wychodzi mi oglądanie anime. Niestety.
0: Ja też. Nigdy nie byłem w stanie się do tego przekonać. Nawet...
1: Ale może, spróbujemy.
0: Na pewno. Dobra, dzięki wielkie. 19:53 to była Kronika Wypadków Filmowych. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
0: Pa.
1: Hello.

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

Jack. Академический радиокампус.

0: Wszędzie bloki, wszędzie szponci, trzeba hajs, hajs. Puste głowy, tempy skowy, tylko daj, daj.
1: Mówią, że nie ma sensu o cokolwiek walczyć. Bzdura, wiesz, czy słowa trafiają na mury, ściany, kolejki. Życiowe receptury, ścigają się szczury. Kto będzie wielki? Jemy tłusto, dieta keto. Szranki i konkury, tub zgłaszaj weto. Piekło, ziemia przeklęta, pustynia choć beton. Emocji nadmiar, uczuć wieczny niedosyt. Mało podatny grunt, nie pomagasz i nie prosisz. Nie licz na dużo, co warte łatwo stracisz. Zazwyczaj nie odczujesz, ostatnie światło gasi. Marzenia giną, za wydmą zobaczysz następną. Zwiędłe kwiaty dekorują ziemię przeklętą. Wstyd uklęknąć, kraj ludzi silnych, teatr. Wygrane totki nawet jeśli tylko w złudzeniach. Maski, przebrani gracze, giełdy pozorów. Wrzuceni w schemat i pozbawieni wyboru.
2: Przez pustynię idzie człowiek. Każdy krok jest ciężki, bo niesie więcej niż ciało. Niesie całe wnętrze. W sercu nosi kurz wspomnień, w oczach wypaloną nadzieję. Nie zawsze wie, gdzie jest, ale czuje, że musi iść dalej. Nie znajdziesz światła, jeśli boisz się ciemności, ale jeśli wejdziesz w nią świadomie, może właśnie tam usłyszysz siebie.
3: Radio Campus. Same sztosy.

Czemu składasz usta w uśmiech, gdy chcesz płakać? Mówisz tak, gdy nie masz kompletnie ochoty. Kiwasz głową, gdy szyja chce nią zakręcić. Wybierasz słowo, gdy ciało prosi o dotyk. Czemu gardzisz tym, co łatwo możesz zdobyć? To, co trudne, jakoś bardziej cię podnieca. Jak ostatnio brzmiały twoje własne myśli? Ile czasu masz już spakowany plecak? Czemu podążasz za modą, gdy jest głupia? Czemu inwestujesz w usta, a nie duszę? Czemu unikasz spojrzenia w autobusach? Nawet jeżeli flirtujesz, co w tym złego? Czemu się nie śmiejesz w drogiej restauracji? Skoro żarty były wyjątkowo śmieszne. Nie obawiam się nikogo z tamtej grupy. Nie wystraszą nas w tym życiu takie leszcze. Jesz śniadanie, chociaż nie odczuwasz głodu. Pijesz wino, mimo że chciałabyś whisky. Używanie jako zbroi samochodu. Przeklinanie pod nosem w korkach ulicznych. Myślisz, że to jest zabawa jak w liceum. Tracę głowę, byle się trochę rozerwać. Wbrew sobie robię wszystko wbrew sobie. Wbrew sobie robię wszystko wbrew sobie. Wbrew sobie jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Wbrew sobie jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Wbrew sobie kolejną decyzję podejmiesz. Wiem, że to dla ciebie nie nowe. Robisz takie rzeczy codziennie. Ale powiedz, czemu ciągle mówisz tak? Kiedy się nauczysz w końcu mówić nie? Dlaczego próbujesz zbawić cały świat? I trzymasz sobie potem do siebie ten gniew. Wszędzie czarna biel i nieznajomi znajomi. Chyba siada łeb już od tej melancholii. I nie pomagają proszki tak jak lata wstecz. Dziś to dużo bardziej boli garderoba. Po tobie się znowu komuś trochę przypodobać. Kto nie powie tobie chociaż pół dobrego słowa? Możesz się tam wypłakać i schować wszystkie na duszy znamiona. Ale są emocje, których nie przykryje wizaż. I rzeczy, za które nie zapłaci wiza. Rzeczy, które są, a których nie widać. Chcesz się

0: sobie, jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle. Ja w sobie jestem sam swoim wrogiem. Nie zrobię z tym nic, ani nikomu nie powiem. Zmierzona jesteś, ale już nie moim wzrokiem. Zawieszony jak mój głos na laptopie ciągle.
1: Same sztosy.
2: Kampus.
3: Zobacz, jaki on ciężki.
4: No ciężki, tak.
3: Ty chłopisko.
4: Tyle się najadł tych czekolad. No. Tyle kierowców zjadł. No i teraz dziwi się, że on waży, że duży pochat. No proszę. Powiedz coś do wujka. No pięć latek skończyłeś już teraz w sierpniu, tak? No to miałeś szampana na urodziny. Powiedz, opowiedz cię. Siadaj tutaj, opowiedz po pańsku.

0: arbitri.
1: Skończyłem ASP i skończyłem w areszcie. Skończyłem ASP i skończyłem w areszcie.
2: Oh, shit.

0: Prima foto.
1: La me? Panciago!
2: Tak, obżar się, że ojej.
3: Właśnie tak.

0: zamknąć dziób.
1: Zabawnie głowa woła,
0: złapię.
1: Ja się nie bawię, chcesz biegać dla mnie, fajnie. Jednak to nie dla mnie, aktualnie pływam sobie wagnie. Gadę, co tu się aby trochę się piło, trochę się ćpało. Kogoś zabiło, dla nas to mało. Złapałem głowę, dopiero rano. Dopiero rano. Dopiero rano. Dopiero rano.

0: najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej, najlepiej.
1: Panowie, w tym szaleństwie jest metoda, jak powiedział jeden duński książę.
2: Radio Campus.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: All my life I has to fight, nigga.

0: porobiło się, porobiło.
1: Czy co, że?
0: Były, były.
2: Corrupt FM, 108.9. It's that feeling. Trust me.

Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syf dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

ławkowej stare baby, zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmieni.

0: gdzie na parkiecie ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Radio Campus.

natural.

Vamos.

ławka i bachnę jakąś szamkę. Chodzę po WW, a w słuchawkach leci Hades. Dziwnym trafem dzwoni Łukasz, pyta czy wpadam na dziabę. Chyba w to wejdę, ostatnio się zgadza pitos. Już nie trzeba mi wcale jakiegoś kredyt agricol. Żadnych kłopotów, pogoda jak w Puerto Rico. Jestem w takim stanie, że nie mogę.

Myśli zawiłe jak zawsze. Dzisiaj myślałem o śmierci, to nie wydało się straszne. Chociaż w takich chwilach mam ochotę raczyć się psalmem, to jednak piszę nowe LP, które ma podbić rap.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Yeah. Codziennie myślę, jak zmieni swój umysł.

Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko... O. Chciałem wszystko. 085042. Jesteśmy tu po to, żeby zmienić grę.

zastał cię świt tam za De Gaulle'em. Jak lubisz to płyn.